dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kość niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

0: nami noc. W górach w śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra Lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jesteś.

0: panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pytany.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum na parkiecie

teraz dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III ode mnie. Pan Krysiu.

0: Radio Pogoda. Gramy wakacyjnie.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

koszulka czy piżama jest w lóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: Tatusiu, bo co zawsze wędrowali szewcy przez zielony las. Nie mieli pieniędzy,
1: pieniążków.
0: A co oni z tymi pieniążkami, tatusiu, zrobili?
1: Nie zostawię mnie tu. Nie zostawię mnie tu.
2: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nigdy nie widział.

Długoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek.

Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin z loto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapral znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

0: Nazywam się Wojciech Gąsowski i pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy Radia Pogoda.
1: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy głaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas.

Nie jej uroda bywa jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet.

dobrze i rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam, czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

Wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

2 plus 1 w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 24 minuty będzie godzina 7, Righteous Brothers Unchained Melody. Pewnie Państwo pamiętają taki bardzo romantyczny film Uwierz w ducha. Właśnie w tym filmie pojawiła się ta piosenka i jakby jej kariera rozkwitła na nowo. No bo generalnie wielki przebój z 65 roku, a później z Uwierz w ducha. Który to był rok? No i w tej

0: Orły oszczędzania stać na więcej.
1: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz? Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Trawisto.
4: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
10: Reklama.

0: Wał Jagielloński i Wars Vita z 1981 roku, a ja sobie pomyślałam, że to jest piosenka, którą niedługo już będą puszczać w muzeach kolejnictwa. Nie dlatego, że jest z 1981 roku, nic z tych rzeczy, tylko dlatego, że warsów jest coraz mniej. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ja podróżuję po kraju pociągami, no i zawsze już ostatnio zapraszają do automatu z przekąskami z powodu nieposiadania wagonu restauracyjnego. No, nie wiem, co się stało z warsami, tymi wagonami restauracyjnymi, czy nie dokupili, czy jak. No, w każdym razie, piosenka muzealna prawie, Wały Jagiellońskie za nami. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii, ale dzwonią Państwo do nas w różnych sprawach. I jakie plany na dziś? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tu mówi Janek z Piastowa. Na dzisiejszy dzień to ja mam taką robotę. Wczoraj byłem na Cytadeli, obejrzałem sobie dosłownie działo samobieżne krab, a że jestem modelarzem i się zajmuję modelarstwem, nie robię akurat ten model i teraz wprowadzam popraweczki, które wczoraj zauważyłem i trzeba zrobić do tego modeliku. Model szykuje na wystawę w Przeciszowie we wrześniu. Do widzenia, zdróweczka życzę.
0: Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję za ten telefon. Jak będzie bliżej tej wystawy, to proszę tam zadzwonić do nas 22 444 4004 i powiedzieć coś więcej. A może byśmy się wybrali. W każdym razie dziś cierpliwości, niech panu ręka nie zadrży i wszystko będzie fajnie. Wiesława Drojecka i Paryski Walczyk teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda.

Monsieur Dam, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty będzie godzina 7. Jak Państwo za chwilę usłyszą wiadomości, to z jednego końca kraju będzie zdziwienie i z drugiego też. Proszę sobie wyobrazić, w jednym zakątku 17 stopni maksymalnie, a w drugim 34. A pośrodku tego oczywiście co? Burze i ulewy. No więc takie ostrzeżenia już są, będziemy o nich mówić już za chwilę w Pogodnym poranku Radia Pogoda w naszych wiadomościach.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
4: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60%. Kosiarka spalinowa stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Została ostatnia reklama.
9: Uwaga!

0: Freszakiem za jeden grosz.
1: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Mniej więcej za 10 minut będziemy do kalendarza zaglądać i tam jedna taka data, na pewno się Państwo uśmiechną, zresztą nieraz. Teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
3: 12 ofiar śmiertelnych, zatrzymany kierowca, za chwilę nowe dane z Węgier, potem pogodowe alerty, będą burze, ulewy, ale i upał. Będzie też finał obławy pod Poznaniem, gdzie ciężko ranna została kobieta.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
3: Marcin Krzemiński. Flagi na urzędach opuszczone do połowy masztów, a w samo południe minuta ciszy. Na Podkarpaciu dziś żałoba po tragicznym wypadku Polaków z tego regionu na Węgrzech. W katastrofie autokaru z pielgrzymami zginęło 12 osób, 10 jest bardzo ciężko rannych, kolejne mają lżejsze obrażenia. Na miejscu jest już specjalny zespół humanitarno-medyczny z Polski, to konsulowie, ale też 6 medyków i to oni będą oceniać, czy możliwy jest transport naszych obywateli do kraju. Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
5: Żaden Polak nie zostanie bez pomocy, bez opieki. Nasi medycy muszą zdecydować razem z miejscowymi lekarzami o możliwości zdrowotnej przetransportowania poszkodowanych.
3: W gotowości jest wojskowa kasa, karetki i szpitale głównie na Podkarpaciu, ale i też wysoko specjalistyczne w Warszawie. Kierowców autokaru przesłuchali już węgierscy śledczy, ale tylko jednego prowadzącego pojazd w momencie wypadku zatrzymano. Prawdopodobnie podczas jazdy zasnął on za kierownicą. Śledztwo prowadzi też prokuratura w Krośnie, a w firmie właściciela autokaru rusza kontrola inspekcji transportu drogowego. Podobne czekają też innych przewoźników. Burze z gradem to dziś głównie na południu kraju. Ostrzeżenia dotyczą obszaru od Żar i Zgorzelca przez Kalisz, Wrocław, Katowice i Kraków Potarnów. To alerty głównie pierwszego stopnia, ale na Śląsku, Opolszczyźnie i częściowo w Małopolsce wyższego drugiego w trzystopniowej skali. W centrum, w Łódzkiem i w sporej części Mazowsza, włącznie z Warszawą, ostrzeżenia pierwszego stopnia przed ulewami i burzami. Jest też alert najniższego stopnia dotyczący upałów na krańcach południowo-wschodnich. Wieczorem policjanci zatrzymali 51-latka poszukiwanego w związku z postrzeleniem kobiety w podpoznańskim Swarzędzu. Obławę prowadzono od soboty.
6: Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nim broń, która prawdopodobnie posłużyła do ataku na kobietę.
3: Mówi sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Ranna kobieta jest w ciężkim stanie. Od dziś taniej na stacjach paliw. Rządowy pakiet osłonowy wraca na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Ma przynieść oszczędności około złotówki na litrze benzyny i diesla. Powód wdrożenia rządowej interwencji na rynku paliw tłumaczy analityk Urszula Cieślak.
7: Wynikiem decydującym o tym, ile kosztuje ropa na rynkach międzynarodowych, jest sytuacja na Bliskim Wschodzie. I widzimy, że tam ta sytuacja jest jakby wciąż eskalująca.
3: Dziś benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6 zł 41 groszy za litr, a olej napędowy 7,37. Odpocząć po pracy i zwiedzaniu będzie można w nowym miejscu w Gdańsku. Jeden z symboli miasta, XIX-wieczna hala targowa przy Placu Dominikańskim, znów działa. Obiekt przeszedł gruntowną rewitalizację. Nie będzie już, jak to było przez dekady, domem dla kupców, a food hallem, czyli będą tu działać przede wszystkim restauracje.
8: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
4: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
9: Błażej Kulesza, zapraszam. Udanie rozpoczęła grę w turnieju tenisowym w amerykańskim Cincinnati Iga Świątek. Polka pokonała Kolumbijkę Emiliana Arango 6-3, 6-0. Kolejną rywalką Świątek będzie Greczynka Maria Sakkari. Klaudia Kazimierska, wicemistrzynią Europy w biegu na 1500 metrów. To ostatni medal, jaki udało się wywalczyć reprezentantom Polski na zakończonych lekkoatletycznych mistrzostwach Starego Kontynentu w Birmingham. Polacy te zawody kończą z 8 medalami, ale niestety bez złota.
8: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
4: Pogoda.
3: Nie zabraknie słońca, ale raczej dziś przewaga chmur, miejscami deszcz i burzy, głównie na południowym zachodzie oraz południu kraju. Maksymalnie 21 stopni na północy, 22 na zachodzie, 25 w centrum, 31 na południowym wschodzie.
4: Lato w Radiu Pogoda.
0: Lato, lato, lato czeka.
10: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heizer.
10: Jasia Kruk, witamy w poniedziałek 17 sierpnia. Mamy 229 dzień roku, do końca roku 136 dni, a do końca astronomicznego lata 36.
2: Jak tam na Mazurach było?
10: Pięknie, pogoda piękna, zawody świetne, atmosfera cudowna, tylko nasi nic nie ugrali.
2: Nie, ale najważniejsze, że fajnie było. Ty wczoraj wyjeżdżałeś z Mazur i Krutek z Mazur też wyleciał na południe.
10: Poważnie? No. Ale on za wcześnie, taka kura.
2: Ale on za tobą. Będziemy go śledzić oczywiście, o tym jeszcze będziemy mówić w pogodnym poranku Radia Pogoda. Teraz nie gra muzyka, pięknie Państwu zagramy. Marek Grechuta.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po godzinie 7. Zaglądamy do kalendarza, najpierw tego dzisiejszego, a dziś imieniny obchodzą Anita, Angelika, Eliza, Jacek, Janna, Julianna, Klara, Magdalena i Maria.
1: Życzymy wszystkiego najlepszego i wszystkiego najlepszego dla nas i dla Państwa, bo dzisiaj jest dzień pozytywnie zakręconych. No różne rzeczy można o nas i o Państwu powiedzieć, ale to, że jesteśmy negatywnie zakręceni, to nie, ale pozytywnie i owszem. Dzień lumpeksu także, kto lubi, ja lubię, więc też można poświętować. A co w kalendarium?
0: W roku 1979, właśnie 17 sierpnia, miała miejsce premiera filmu Żywot Briana, nakręconego przez grupę Monty Pythona, która nigdy nie uciekała, nie uciekała od tematów tabu.
1: Film o życiu zwykłego bohatera, żyjącego w Palestynie, równolegle do Jezusa, który przez przypadek został buntownikiem i prorokiem, jest tak samo kontrowersyjny, jak i po prostu niezwykle zabawny, no a przede wszystkim dziś już kultowy. Always look on the bright side of
0: life. Come on. Rok 1943, wtedy urodził się Robert De Niro, legenda amerykańskiego, nie tylko amerykańskiego, światowego kina. Dziś obchodzi 83. urodziny.
1: Ale jeśli Państwo myślą, że jest na emeryturze, nic bardziej mylnego, nie zwalnia tempa, wciąż bierze udział w kilku produkcjach rocznie, bo lubi być zajęty. Nie wiemy, czy to z tego powodu, ale ma się czym zająć pan Robert, bo ma 3-letnią córeczkę, więc akurat jest pewnie na etapie ganiania za nią i sprawdzania, żeby się w kant nie uderzyła.
0: No to posłuchajmy kultowego fragmentu. You talking to me? You talking to me? Well, I'm the only one here. To był Taxi Driver.
1: Tak, taksówkarz. Zresztą do przypomnienia, do obejrzenia ten film, bo naprawdę fantastyczny, Żywot Briana zresztą też. To Państwu serdecznie polecamy, ale najpierw posłuchamy najpiękniejszych melodii na dzień dobry w Radiu Pogoda w pogodnym poranku. Hanna Rek, za chwilę Eleni.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 21,5 minuty po godzinie 7. Zaglądaliśmy do kalendarza historycznego, co prawda przed chwilą, i tam różne tam świętowaliśmy, na przykład urodziny wielkiego aktora. Ale są dzisiaj jeszcze jedna data, jeszcze jedne urodziny, które będziemy obchodzić wszyscy. I to dosłownie wszyscy.
1: A ile lat ma szanowny jubilat?
0: Jedynie 35, ale jest bardzo ważny w naszym życiu.
1: No to młodziak.
0: No, niby młodziak, ale wielce doświadczony. Szczegóły dosłownie za kilka minut w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
7: Została ostatnia reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7.31, no to teraz się wyjaśni, kim jest szacowny jubilat.
1: Tak jest, dawno, dawno temu, a konkretnie 35 lat temu, 17 sierpnia 91 roku, pan Rafał Pietrak, pracownik Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, wysłał pierwszego e-maila. Odbiorcą był Duńczyk Jan Soresen, szef Ośrodka Komputerowego Uniwersytetu Kopenhaskiego. Mówi się, że to był pierwszy e-mail, ale tak naprawdę to nie była żadna wiadomość, tylko połączenie kabelków, dzięki którym udało się nam nawiązać kontakt z Uniwersytetem Kopenhaskim. To połączenie trwało minutę, ale zmieniło Polskę na zawsze. Wtedy to, narodził się internet.
0: Czyli to było takie pi-pi-pi przez minutę? I to był początek?
1: Uruchomienie internetu w Polsce kosztowało 43,5 tysiąca dzisiejszych złotych. To było na stare, bo jeszcze tak trzeba liczyć, 435 milionów. W styczniu, rok później, właściwie

0: wow, poetry in motion. W pogodnym poranku Radia Pogoda przed momentem. Za 20 minut będzie godzina 8, co nas czeka muzycznie już za chwilę na ryby. A właśnie, Zygmuncie, bo za chwilę Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski, a ty na Mazurach na grzyby miałeś iść i co?
1: I nie poszedłem niestety, za to dużo ryb jadłem.
0: A, no dobra, zaliczamy. Państwo w weekend może byli na jakimś grzybobraniu przyjemnym, co tam w lasach? 22 444 4004, jeśli mają Państwo ochotę, za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii.

0: autopromocja.
1: W ręce cytrynowe gelato, a w tle Koloseum. Wiesz, że jesteś we Włoszech. Słyszysz Albano i Romine Power. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o

0: za 1 kg aż 57% taniej, a mleko UHT 2% łaciate 1 litr, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
4: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Została ostatnia reklama.
10: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Na ryby, w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby,
13: nad leniwą rzeczkę w cień.
12: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
13: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
12: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
13: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
12: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć.
13: Na ryby, a można i na grzyby.
12: Można i na grzyby.
13: Na grzyby, w aromatów pełen las.
12: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz.
13: Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
12: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
13: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
12: Dzik,
13: wściekły na mnie, dzik.
12: Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika. Bo gdyby lęk większy,
13: to na lwy by.
12: Dlaczego nie na lwy?
13: Na lwy by.
12: Na gorący czarny ląd.
13: Na lwy by.
12: Gdyby
13: nieco bliżej stąd.
12: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
13: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
12: Na lwy by. Patrzysz, samiec, więc go trach.
13: A tu lwica.
12: Co?
13: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
12: Więc czy by nie lepiej już na ryby?
13: Lub na grzyby.
12: Lub na grzyby.
13: Albo na ryby.
12: Albo na ryby, co?
13: W każdym razie nie na lwy by.
14: Nie, tak już nie.
13: A może na ryby w grzybach?
12: Jak to?
13: Duszone.
15: Radio Pogoda 104.1 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 11 minut godzina 8. Internet w Polsce liczy sobie 35 lat. A jak Państwo z niego korzystają?
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam kochane radio. Pytacie Państwo, jak korzystamy z internetu. Ja kupuję bilety do kina, do teatru. Udało mi się kupić na samolot. Kupuję lekarstwa, cięższe zakupy spożywcze i z wielu, wielu jeszcze innych możliwości korzystam. Mam 77 lat. Pozdrawiam, Anna.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy, Pani Anno.
0: Brawo!
1: No, według statystyk 85% Polaków w wieku od 16 do 84 lat codziennie używa internetu. No i jak Państwo go używają? Ostatnio na grillu w sobotę kolega mi powiedział, że odkąd jest ChatGPT, to on skanuje to, co ma w lodówce, wrzuca do tego czata i mówi: ugotuj mi coś z tego. Znaczy, podaj przepis. I ten czat mu podaje przepis. Tylko za każdym razem jest makaron i sos sojowy. Więc chciałby coś zmienić. Tego jeszcze czata GPT nie nauczył. 22 444 4004. Zapraszamy.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty będzie godzina 8. Jedno z najmłodszych polskich pokoleń, czyli tak zwane Zetki, wybrały ulubione miejsce do mieszkania w Polsce.
1: I wszyscy w sensie się... miasto?
0: Tak, ulubione miasto. I bardzo się zdziwimy, bo to jest dość stare miasto. Ale szczegóły za chwilę w wiadomościach.
1: A ja już teraz zapraszam Państwa do rozwiązywania naszej krzyżówki. To mniej więcej 10 minut po godzinie 8. Nagroda gwarantowana. Dzbanek filtrujący na wodę. Natomiast do wygrania karty Radia Pogoda. Już teraz mogą Państwo dzwonić. 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu. Reklama.
12: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będzie zabawa z nagrodami zaraz po ósmej. Będą Państwo opowiadać, w jaki sposób korzystają z internetu. Dzisiaj 35. rocznica, 35. urodziny internetu w Polsce. A teraz najważniejsze wiadomości.
13: Bardzo możliwy powrót pierwszych poszkodowanych na Węgrzech już dziś. Potem dodatkowe miejsca na uczelniach dla przyszłych medyków. Kraków w czołówce miast, gdzie najlepiej żyje się zetkam.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o ósmej.
13: Marcin Krzemiński. Pierwsze osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech prawdopodobnie dziś będą mogły wrócić do kraju. Takie informacje przekazuje rzecznik rządu Adam Szłapka, ale jak zastrzega, wszystko będzie zależało od decyzji lekarzy.
15: Jest kilka osób, które mają ciężkie obrażenia, natomiast większość, czyli pozostałe osoby, to są osoby, które są raczej lekko ranne i te osoby będą mogły dosyć szybko wracać do Polski.
13: Podsumujmy zatem. W wypadku autokaru zginęło 12 osób. Z ostatnich danych wynika, że 10 zostało ciężko rannych. Są też osoby z lżejszymi obrażeniami. W sumie pojazdem wracało z pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny 59 osób, w tym dwóch kierowców. Pasażerowie pochodzili głównie z Podkarpacia. Jeden z kierowców został zatrzymany przez węgierską policję. Jego zmiennik został zwolniony. Poinformował z kolei wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
16: Obaj kierowcy zostali przesłuchani przez policję węgierską. Jeden został zwolniony, jeden został zatrzymany. Policja węgierska doszła do wniosku, że okoliczności wypadku uzasadniają zatrzymanie jednej osoby w areszcie.
13: Ministerstwo podkreśla, że na razie przyczyny wypadku nie zostały ostatecznie potwierdzone. Najczęściej pojawia się informacja o zaśnięciu kierowcy. Zmieniamy temat. Hiszpania nadal walczy z pożarami lasów. W Aragonii zginął żołnierz biorący udział w gaszeniu drzewostanów. Rannych zostało także trzech innych żołnierzy podróżujących z ofiarą wypadku. Ponad 200 tysięcy odbiorców zostało pozbawionych energii elektrycznej na Hawajach po przejściu huraganu Lala. Huragan osłabł już do kategorii tropikalnej burzy. Ekipy naprawcze ostrzegły, że przywracanie dostaw energii może się przedłużyć ze względu na wciąż bardzo silny wiatr i zalane drogi. Po 15 dodatkowych miejsc dla przyszłych studentów medycyny dostały uczelnie w Nowym Sączu, w Nowym Targu oraz w Siedlcach. Jednocześnie resort zdrowia nie zgodził się na zwiększenie limitu miejsc na jednej z warszawskich uczelni prywatnych. Jak tłumaczy, nie chodzi o ilość, ale o jakość kształcenia. Jak podaje resort zdrowia, rocznie przybywa nawet 4 tysiące nowych lekarzy. Za 30 lat może ich być 300 tysięcy. Kraków znalazł się w światowej czołówce miast, w których dobrze żyje się pokoleniu Z. Młodzi doceniają nie tylko, że w stolicy Małopolski można znaleźć pracę i mieszkanie, mówi dr Magdalena Klarembach z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
17: Kraków bardzo dobrze wypada w obszarach ważnych dla młodych, czyli życie nocne, możliwość poznawania ludzi, mobilność piesza.
13: W tym rankingu Kraków znalazł się wyżej niż Paryż, Ateny i Wiedeń.

0: Pogoda.
1: Najchłodniej nad morzem, około 19 stopni, na zachodzie do 22, w centrum do 25, 31 na południowym wschodzie. Przewaga chmur, miejscami deszcz i burze, głównie na południowym zachodzie oraz południu kraju.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
3: Zygmunt Heiser.
2: Jasia Kruk, witamy w poniedziałek 17 sierpnia. Mamy 229 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 5.22, zachód będzie o 19.57, a dzień jest krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 13 minut.
3: Ale za to pełen atrakcji i to nie tylko dlatego, że to poniedziałek. Za chwilę jedna z takich atrakcji, czyli zabawa z nagrodami w Radiu Pogoda. Proszę słuchać.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po 8.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
2: A przy poniedziałku jest z nami pani Joanna. Dzień dobry pani.
3: Ja, dzień dobry, witam wszystkich.
2: Czy pani przed urlopem, w trakcie, czy już po?
3: Nie, będzie urlop później, w trakcie.
0: Później.
2: Fajnie. Mamy dla pani prezent przy poniedziałku. Mamy nadzieję, że ucieszy. To jest dzbanek taki na wodę, do którego można założyć filtr, ale nie trzeba. Ale jak stoi i wypełniony wodą, to się pamięta, żeby tę wodę pić. I on ma ładne logo Radia Pogoda i można go obejrzeć także w naszych mediach społecznościowych, jakby pani chciała. I to jest już prezent dla pani.
0: A do wygrania są karty Radia Pogoda.
2: Na urlop czy... sam raz.
0: Czy nie wypełnia pani nasz diagram?
3: Tak, tak, oczywiście.
0: Dobrze, to teraz będą ważne informacje dla pani i dla tych wszystkich, którzy wypełniają diagram. Dziś będzie to linijka numer 4. Pod czwóreczkę wpisujemy hasło. I teraz ważne informacje dotyczące tego hasła. Hasło składa się z 5 liter. Kategoria to bajka. Teraz będzie zagadka. 10 sekund na odpowiedź. Możemy?
3: Tak, proszę.
0: Zagadka brzmi tak. Profesor, badacz obyczajów żab latających w krainie deszczowców. Czas, start.
3: Profesor Gąbka.
2: Gąbka!
0: Jest!
2: A jak była pani mała, to lubiła pani tę bajkę?
3: Oczywiście, że tak oglądałam, pewnie.
2: Ja też, bardzo, bardzo chętnie. Na szczęście w internecie do obejrzenia od pierwszego do ostatniego odcinka, także można sobie przypominać, bo warto zachowywać w sobie ten element dziecka. Pani Joanno, zdobywa pani komplet nagród. Życzymy wszystkiego dobrego i zapraszamy serdecznie także do próby, żeby wysłała pani to hasło miesięczne, jeżeli wypełnia pani diagram. Może się uda.
3: Tak.
2: To proszę tam obserwować. I to także informacja dla wszystkich. poranek@radiopogoda.pl to jest adres, na który trzeba wysyłać to hasło. Bardzo pani dziękujemy. Państwa bardzo zapraszamy na jutro.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.

możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej

0: 20 minut po godzinie 8, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Sława Przybylska będzie za chwilę, później ABBA. No i przypominamy, dzisiaj 35. rocznica powstania, uruchomienia, jak zwał, tak zwał, 35 lat internetu w Polsce. Jak Państwo z niego korzystają w czasach dzisiejszych, w 2026 roku? 22 444 4004, zaraz wrócimy do tego tematu.
1: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze. Zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, 2 rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Hej, musisz się tak na nie gapić.
8: No oderwać wzroku nie mogę.
7: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
8: Ale są takie atrakcyjne.
9: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko 1,55 zł przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
12: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
11: Marian, co ty robisz?
12: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

za 28 minut będzie godzina 9. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Piszą Państwo do nas na poranek@radiopogoda.pl. Dzień dobry, załogo mojego ulubionego radia, pisze pani Monika. To, że dzielę dzień urodzin z internetem w Polsce, wiem od dawna. Większość moich znajomych, jak się dowiedziała, była w lekkim szoku i dzięki temu powstały anegdoty do wypominania im tej reakcji na taką właśnie wiadomość. Wszystkiego najlepszego dla internetu i dla mnie przy okazji również, pani Moniko, czy

0: biletów na pociąg. Mhm. Internetowo, super, bez jazdy na dworzec, bez stania w kolejce. Te dwie rzeczy. No bo oczywiście aplikacja Radio Pogoda to rzecz oczywista.
1: No tak, no to rzecz oczywista.
2: No na pewno internet ułatwił nam życie w bardzo wielu dziedzinach, ale no są też ciemniejsze strony internetu, takie jak brak bezpośredniego takiego spotykania się, komunikowania, bo łatwiej jest przez internet czy przez telefon pogadać albo skomunikować się. Spotkania są coraz rzadsze niestety.
1: A propos tych spotkań bezpośrednich face to face i to przez internet, mam taką prośbę. Nie wiem, czy państwo z tego korzystają, ale wiem, że są ludzie, którzy za każdym razem, jak dzwonią właśnie na komunikator, to włączają rozmowę wideo obligatoryjnie. Ja przyznam szczerze, że czasem nie odbieram rozmów wideo, bo tak bym chciała pogadać przez telefon, a tak face to face to może niekoniecznie. Więc proszę sobie to jeszcze raz przemyśleć albo wysłać SMS-ka, czy mogę zadzwonić na wideo, to wtedy ktoś odpowie tak albo nie. No i wtedy już wszystko będzie dobrze. Do czego państwo wykorzystują internet? 22 444 40 04.
3: Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 18 minut godzina 9. No i odleciał, proszę Państwa, odleciał wczoraj Krutek, bocian, którego losy śledzimy od bardzo, bardzo dawna.
1: Właściwie chyba od samego początku, od kiedy ludzie z Mazurskiego Parku Krajobrazowego go uratowali.
0: Został odnaleziony we wsi Krutynia, stąd Krutek, tak, dla tych z Państwa, którzy nie znają jego historii. A historia tegoroczna była taka, że Krutek wrócił na Mazury pod koniec lutego.
1: Czyli bardzo wcześnie.
0: Bardzo wcześnie, na miejscu wciąż zalegał śnieg, warunki były bardzo trudne. Został znaleziony przy jednej z dróg w Jedwabnem. Potem trafił do ośrodka rehabilitacji bocianów w Krutyni, gdzie odzyskał siły i wrócił do porządkowania gniazda. No i ten sezon okazał się dla Krutka przełomowy, dlatego że po raz pierwszy został ojcem.
1: Tak jest.
0: Do odnowionego gniazda przyleciała partnerka, później pojawiły się jaja, z nich wykluło się 5 piskląt, aż 5. Jedno niestety nie przeżyło, ale pozostałe młode szybko rosły pod opieką rodziców.
1: Tak bardzo rosły, że się rodzice musieli z gniazda własnego wyprowadzić.
0: Tak, zrobiło się za ciasno, a Krutek zbudował dla siebie tymczasowe lokum, ale cały czas doglądał potomstwa. One szybko nauczyły się latać, usamodzielniły się. No i wczoraj Krutek odleciał, proszę Państwa, ale oczywiście jego losy będziemy mogli śledzić.
1: Już teraz wiemy, gdzie jest. W okolicach Ostrowi Mazowieckiej. Zatrzymał się na pierwszą noc. Zaraz pewnie albo już wystartował, albo będzie startował. Ma nadajnik GPS, więc będziemy po prostu śledzić i tam zaglądać, co u Krutka.
0: Krutku, powodzenia.
1: No i czekamy, aż wrócisz. Oczywiście.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: media eksperta nie masz. O tak, to nie masz.
1: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: Została ostatnia reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Krótek odleciał do ciepłych krajów na zimę. Przed chwilą o tym mówiliśmy, ale to rodzi pewne pytania. Dzień dobry.
1: Chciałam się spytać, czy Krótek odleciał razem ze swoimi dziećmi i swoją partnerką, czy osobno bocian wraca?
0: Szczerze mówiąc, to nie wiemy, bo nadajnik GPS jest tylko na Krótku.
2: Tak.
0: Żonie i dzieciach nie. Nie potrafimy odpowiedzieć na to pytanie.
2: Ale postaramy się dowiedzieć.
0: Zapytamy u źródeł, czyli po prostu w Krutyni i w Mazurskim Parku Krajobrazowym. Może być? No to będziemy wracać do tego tematu, bo i Krótka będziemy śledzić. Teraz za 4 minuty będzie godzina 9. No proszę, proszę. Jest takie polskie miasto, coraz chętniej odwiedzane przez turystów z powodu produkcji filmowej. Które to miasto? Dowiedzą się Państwo za chwilę.
3: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: Nagrodę główną 2000 zł dzisiaj wygrywa pan Stanisław. Gratulacje.
3: Dziękuję ślicznie, po ciężkim boju było.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Została ostatnia reklama.
15: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
0: Reklama.
16: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wrócimy do najpiękniejszych melodii. Chłopcy z weselszych lat w wykonaniu Ireny Jarockiej. Dzisiaj rocznica 35 lat internetu w Polsce. Pytamy Państwa, do czego Państwu potrzebny internet? I wypowiedź słuchacza niezwykle wzruszająca pojawi się także po 9:00, a teraz wiadomości.
17: Nadal ustalana dokładna lista ofiar wypadku na Węgrzech. Synoptycy ostrzegają przed burzami, ulewami i upałem. Lublin przyciąga coraz więcej turystów. To m.in. efekt pewnego filmu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
17: Marcin Krzemiński. Trwa ustalanie dokładnej listy ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Wiadomo, że wśród pasażerów pielgrzymki, która wracała z Bośni i Hercegowiny, byli mieszkańcy Podkarpacia oraz dwie osoby z Małopolski. Do tej pory zidentyfikowano 7 z 12 ofiar wypadku. Kiedy rodziny pielgrzymów poznają oficjalną listę osób, które brały udział w podróży, to pytanie do Marcina Starca, który jest przed Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie. Marcinie...
18: A jeszcze wczoraj późnym wieczorem ta lista miała być znana maksymalnie do dzisiejszego południa. Tyczy się to głównie zmarłych, bo ich weryfikacja jest utrudniona, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, a strona węgierska chce przekazać w 100% pewną listę.
19: Nie jest łatwa, wypadek był drastyczny.
18: Dziś specjalny zespół medyków ma ocenić stan zdrowia poszkodowanych oraz potencjalną możliwość ich transportu do Polski. Nie wiadomo na razie ewentualnie ilu i gdzie ci poszkodowani zostaną przewiezieni, ale wojewoda zgłasza pełną gotowość szpitali.
19: Bardzo byśmy chcieli, żeby pacjentów przywieźć na teren województwa podkarpackiego.
18: Na Podkarpaciu działa także zespół psychologów, który ma pomóc rodzinom i najbliższym ofiar.
17: Zmieniamy temat. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami oraz drugiego stopnia przed burzami dla centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. W sumie to 10 województw. Miejscami alerty będą obowiązywały do rana. Z kolei na krańcach południowo-wschodnich, między innymi w powiatach bieszczadzkim i w Przemyślu, dziś upały do 31 stopni. Tam alerty najniższego pierwszego stopnia. Uwaga, kierowcy jadący przez północną Wielkopolskę, wciąż możliwa blokada drogi po tragicznym wypadku na Krajowej 10 w Śmiłowie pod Piłą. W zderzeniu busa z ciężarówką zginęła jedna osoba. Smutna wiadomość ze świata filmu. W wieku zaledwie 36 lat zmarła Hayden Panettiere, aktorka znana m.in. z seriali Herosi i Nashville. Panettiere osierociła córkę Kaję. Rodzina nie poinformowała o przyczynach śmierci aktorki. Donald Trump ogranicza wspólne ćwiczenia wojskowe z Koreą Południową. To ze względu na bardzo dobre stosunki z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Amerykański prezydent zaznaczył też, że Seul nie chciał przyłączyć się do operacji przeciwko Iranowi. Wspólne ćwiczenia zaplanowane są na najbliższe 10 dni, począwszy od dziś. Lublin przyciąga coraz więcej turystów. Tylko w pierwszej połowie tego roku miasto odwiedziło prawie 1,5 miliona osób, a to skok o kilka procent w porównaniu do poprzedniego roku. To zasługa m.in. turystyki filmowej, mówi Beata Pietryczuk z lubelskiego ratusza.
9: To właśnie w Lublinie realizowano sceny nagrodzonego Oscarem filmem Prawdziwy ból.
17: Najchętniej Lublin odwiedzają Brytyjczycy, Amerykanie, Niemcy czy też Włosi.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Błażej Kulesza, zapraszam. Jedynym zespołem z kompletem punktów w piłkarskiej ekstraklasie jest Górnik Zabrze. Pokonał on 2-1 Wisłę Kraków i to pomimo, że ostatnie pół godziny Zabrzanie grali w dziesiątkę. Na razie w tabeli jednak prowadzi Legia Warszawa, bo ma 4 rozegrane mecze i 10 punktów. Z 2 medalami, złotym Katarzyny Wasik na 50 metrów stylem dowolnym i brązowym Justyny Kozan na 400 metrów stylem zmiennym kończą udział w pływackich Mistrzostwach Europy w Paryżu reprezentanci Polski. Polacy ustanowili 3 rekordy kraju, 9 razy płynęli w finałach.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Pogoda.
2: Słońce będzie się pojawiać, choć raczej przewaga chmur, miejscami deszcz i burze, głównie na południowym zachodzie oraz południu kraju. Burza może towarzyszyć grad, do tego bardzo silny wiatr. Na termometrach od zaledwie 19 stopni nad morzem do 31 na południowym wschodzie.
0: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Lato w Radiu Pogoda.
3: Lato, lato, lato czeka.
4: 9:05. Dzień dobry, witamy.
5: Zygmunt Kajzer.
4: Jasia Kruk. Przypominamy, dziś jest poniedziałek, 17 dzień sierpnia, 229 dzień roku. Imieniny obchodzą Anita, Angelika, Eliza, Jacek, Joanna, Julianna, Klara, Magdalena i Maria.
5: Dzisiaj także dzień pozytywnie zakręconych. Utożsamiamy się, życzymy sobie i Państwu wszystkiego, wszystkiego najlepszego. I prezentujemy najpiękniejsze melodie na dzień dobry, zwłaszcza, że dzisiaj poniedziałek, a jaki poniedziałek, taki cały tydzień, więc z przytupem w ten nowy dzień. Irena Jarocka, Chłopcy z weselszych lat.

0: 12 minut po godzinie 9 słuchają Państwo Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda w dzień 35. rocznicy powstania internetu w Polsce. Według statystyk 85% ludzi w wieku od 16 do 84 lat korzysta z internetu codziennie. No i co prawda takiego świadectwa najmłodszych słuchaczy Radia Pogoda, potwierdzenia lub zaprzeczenia nie mamy, ale za to mamy telefon, jakby to powiedzieć, z drugiej strony tej skali. Do czego Pan wykorzystuje internet? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mam na imię Zbigniew, jestem z Krakowa, mam już 86 lat. 7 lat temu, po śmierci mojej ukochanej żony, przez internet dowiedziałem się o szlachetnej paczce i w wieku 79 lat zostałem najstarszym wolontariuszem w Krakowie. Poznałem dzięki temu wspaniałych młodych ludzi i to ukoiło mój ból. A potem w internecie napisałem bloga o swoim ciekawym i pełnym przygód życiu z moją ukochaną żoną. Pozdrawiam moje ukochane radio Pogoda, Zbyszek.
2: Dziękujemy, panie Zbyszku. To bardzo
0: wzruszająca
2: historia. Bardzo, bardzo dziękujemy, że pan się tą historią z nami podzielił, no i ze słuchaczami.
0: 22 444 40 04. To są niesamowite opowieści państwa, do czego państwo wykorzystują internet. Może ktoś jeszcze ma ochotę zadzwonić, to serdecznie zapraszamy. Barbara Streisand, Woman in Love. Za chwilę Krzysztof Klęczon i Trzy Korony. 13, prawie 14 minut po 9:00.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 20,5 minuty po godzinie 9. Jeśli chodzi o zabawy z nagrodami, to mamy dla każdego coś dobrego, proszę Państwa. Na przykład fundusz czasów pogodowych i 2000 zł co tydzień do zdobycia jako dofinansowanie do wymarzonych wakacji. Jak było w piątek, w siódmym finale?
1: Czy już pan wie, panie Przemku, na co przeznaczy swoją wygraną?
2: Jest końcówka wakacji, więc pewnie na jakiś szybki last minute. Ale jeszcze nie wiem, gdzie dokładnie.
1: Okej, okay. Niech się w takim razie te pieniądze zamienią w piękne wspomnienia i o wakacjach, i o tym zwycięskim udziale w naszej zabawie, Fundusz Czasów Pogodowych.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Natomiast państwa cały czas zapraszam do udziału w Funduszu Czasów Pogodowych. Zapisy ciągle trwają na naszej stronie radiopogoda.pl. W poniedziałek startuje 8. seria naszych rozgrywek. Warto wziąć w niej udział, bo do wygrania są nowe 2000 zł.
3: No i trzeba się zalogować na naszą stronę internetową, tam wypełnić odpowiedni formularz.
0: Tak, i poczekać na telefon od Piotra Sforakowskiego. Ja tak patrzę, 2000 zł na last minute dla dwóch osób. Albanię tu widzę, Maltę, jest też jakaś Hiszpania, no i oczywiście Grecja, także od wyboru do koloru. Za 2000 naprawdę można wiele, w tym tygodniu też takie pieniądze do zdobycia. W piątek po raz 8.

0: Ależ niezwykła wersja tej piosenki. To z 1987 roku, It's Now or Never, Bobby Solo. Mm-hmm. Znamy tę wersję przede wszystkim z wykonania Króla Elvisa Presleya, ale Presley śpiewa jakoś tak bardziej dramatycznie, bardziej tak dobitnie, a to jest taka
1: koronkowa
0: fajna
1: wersja, nie?
0: Koronkowa, taneczna, bym powiedział, wersja. Świetna,
1: mięciutka.
0: Bardzo mi się to podobało.
1: Tak jest. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Różnymi rzeczami Państwa jeszcze dzisiaj zaskoczymy może. 28 minut po godzinie 9. Na razie nas Państwo zaskakują, bo dzisiaj w 35. rocznicę internetu w Polsce pytamy, do czego Państwo wykorzystują internet. I ja bym powiedziała, no. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, stały słuchacz. Pozdrawiam wszystkich internautów prowadzących Radio Pogoda. Dzięki internetowi, programowi, który tam jest, dałem przez 4,5 roku zrobić 4 drzewa genealogiczne i podzieliłem się tym z rodziną, która jest rozsiana po całym świecie. Wyspy Brytyjskie, Kanada, Stany Zjednoczone, Australia. Pozdrawiam jeszcze raz. Miłego dnia.
0: Gratulujemy.
1: Niesamowite.
0: Super.
1: Może pan zadzwonić jeszcze raz i powiedzieć na naszej automatycznej sekretarce, jaki to jest program, bo jestem osobiście zainteresowana. Naprawdę bardzo serdecznie gratulujemy. Pani Alicja tymczasem pisze do nas na poranek@radiopogoda.pl. Kochani, do lipca tego roku nie wiedziałam, że istnieje takie wspaniałe radio jak Radio Pogoda. Przebywając razem z mężem w tym roku u córki w Stanach Zjednoczonych ponad 2 miesiące, z tęsknoty za językiem polskim i za Polską szukaliśmy radia z językiem polskim i trafiliśmy na Radio Pogoda. I od tamtego czasu nie rozstajemy się z wami. Polecamy razem z mężem wszystkim znajomym. Wiemy już, że istniejecie od 2015 roku. Życzymy wszystkiego najlepszego, nie zmieniajcie się. To pani Alicja wysłała do nas mailem, czyli też przez internet. I słucha z aplikacji, czyli też przez internet. No właśnie, taki jest ten internet i tacy są Państwo, czyli nasi kochani słuchacze Radia Pogoda, jak słychać na całym świecie. Ślicznie dziękujemy. Truba dłużej.

0: Vaticina.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, analiza i interpretacja tekstu piosenki na przykładzie Gangu Marcela i Ojciec żył tak jak chciał. Tak mi się przypomniało, że kiedyś jeden z naszych słuchaczy zatelefonował i mówił na temat tej piosenki tak z minutę, a na sam koniec skonkludował: słaby był z niego ojciec.
2: A co najmniej dziwny.
1: Tak, takie są najpiękniejsze melodie. Piosenki z tekstem i całą historią. U Beatlesów jak jest, przekonają się Państwo już za chwilę. Please Mr. Postman, a później będzie Ludmiła Jakubczak. Piosenka pod tytułem Szeptem. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: W końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mega,
9: Marian, co ty robisz?
10: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego, kończyn do

Prostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 14 minut, godzina 10. Piotr Sporakowski. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Nowy tydzień, nowe otwarcie.
1: Zgadłeś. Bardzo ładnie to ująłeś. Chodzi oczywiście o Fundusz Czasów Pogodowych. Cały czas można się zapisywać do naszej zabawy wakacyjnej na stronie radiopogoda.pl. Potem tylko parę przepytywanek z najpiękniejszych melodii.
0: No i dwa tysiączki czekają.
1: Właśnie, czekają.
2: A za te 2000 to naprawdę można wiele. Sprawdziliśmy, bo pan Przemysław w piątek powiedział, że jakieś miłe
1: weekend
2: last
1: w Mielnie.
0: Nawet nie, last minute.
2: W Mielnie to jeden dzień, ale cały tydzień na przykład na Malcie czy w Grecji.
1: O, no właśnie. Sami państwo słyszą, że warto się zgłosić do funduszu.
2: Zapraszamy serdecznie www.radiopogoda.pl. My słyszymy się jutro z państwem w pogodnym poranku Radia Pogoda. Dziękujemy. Zygmunt Heiser.
0: Jasia Kruk.

0: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
1: Mm-hmm.
0: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: Oh.
0: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
2: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w

0: 2026.
1: Do salonu MG zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 8.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian,
2: mega,
3: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Została ostatnia reklama.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama. Najpiękniejszymi melodiami Barbary Dunin i Zbigniewa Kurtycza, Żeby się ludzie kochali, oraz Skaldów, Medytacje wiejskiego listonosza. Rozpocznie się nasze dzisiejsze spotkanie i to będzie zaraz po tych wiadomościach w Radiu Pogoda.
10: 7 zidentyfikowanych ofiar wypadku na Węgrzech. Potem okaże grożącej mężczyźnie, który pod Poznaniem postrzelił byłą partnerkę. Będzie też o ważnej estetycznej zmianie w Rumi, a chodzi o ratusz.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
10: Marcin Krzemiński. 7 ofiar wypadku polskiego autokaru do tej pory zidentyfikowały węgierskie służby. Informację przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
11: Dzisiaj rano otrzymaliśmy potwierdzenie zgonu 7 osoby. Rodziny zostały poinformowane. Zespoły z udziałem psychologa uczestniczyły w tym procesie informowania rodzin o tym tragicznym zdarzeniu. Za chwilę wyjedzie kolejny 3-osobowy zespół do tej 7 rodziny.
10: Jeszcze dziś zespół polskich medyków ma ocenić stan poszkodowanych pod kątem ich powrotu do kraju. W tragicznym wypadku na węgierskiej autostradzie zginęło 12 osób. Wszystkie pochodziły z województwa podkarpackiego. Węgierska policja zatrzymała kierowcę autokaru. Jego zmiennik po przesłuchaniu został zwolniony. Na razie przyczyny wypadku nie zostały ostatecznie potwierdzone. Najczęściej pojawia się informacja o zaśnięciu kierowcy. Dziś w południe pamięć ofiar wypadku zostanie uczczona minutą ciszy w podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Flagi państwowe będą opuszczone do połowy masztu. Nawet dożywocie może grozić Remigiuszowi Z., który w sobotę w podpoznańskim Swarzędzu postrzelił byłą partnerkę. Mężczyznę schwytano wczoraj, dziś zostanie przesłuchany, ma usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Zresztą został on mu postawiony już wcześniej, niejako zaocznie, gdy trwała obława, a sąd wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie 51-latka, co dało podstawy do wystawienia listu gończego. Postrzelona kobieta nadal przebywa w szpitalu, jej stan jest krytyczny. Wrócił CPN. Od dziś znów obowiązuje rządowy pakiet obniżek cen paliw i tak ma być do końca wakacji. I do tego czasu w każdy dzień roboczy będziemy poznawać maksymalne ceny na kolejny dzień. I tak zgodnie z piątkowym obwieszczeniem ministra energii dziś benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6,41 zł za litr. Oczywiście benzyna 98 7,20, a olej napędowy 7,37. Sport. Greczynka Maria Sakkari będzie kolejną rywalką Igi Świątek w turnieju w Cincinnati. Mecz trzeciej rundy zaplanowano na 17 polskiego czasu. Wczoraj broniąca tytułu nasza rakieta wygrała mecz z Kolumbijką Emilianą Erengo 6-3, 6-0. Rumia będzie miała nowy ratusz, bo obecny, będący de facto blaszanym barakiem, przynosi wstyd mieszkańcom, którzy od lat sami apelowali o budowę nowego. Właśnie rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie i budowę obiektu o powierzchni 8000 m2, w którym wreszcie wszyscy urzędnicy się pomieszczą, mówi burmistrz Rumi Michał Pasieczny.
12: Obecny Urząd Miasta to jest 2000 m2 i to w zasadzie takie bardziej stare biuro budowy z lat 60-tych, 70-tych, w związku z czym my już pękliśmy w szwach i musimy się rozbudować.
10: Nowy Urząd Miasta w Rumi powinien powstać w przeciągu 3 lat.
0: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
3: Pogoda.
10: 19 stopni nad morzem, 22 na zachodzie, 31 na południowym wschodzie. Nie zabraknie słońca, ale raczej przewaga chmur, miejscami deszcz i burze.
0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
13: Lato, lato, lato czeka.
9: No właśnie, wczoraj wybrałem się na spacer po tej części Warszawy, gdzie rosną jeszcze stare, zdziczałe już jabłonie, żeby sprawdzić, czy jabłka nadają się już do jedzenia, i z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że gdyby mi wystarczyło cierpliwości i samozaparcia, to byłbym dzisiaj cały podrapany od chodzenia po chaszczach. Tak pysznie wyglądały i smakowały te jabłka. No ale mamy już drugą połowę sierpnia, a to, jak wiadomo, początek czasu dojrzewania. W Radiu Pogoda drugą połowę sierpnia witamy najpiękniejszymi melodiami na lato i szerokim uśmiechem. Piotr Sforakowski, dzień dobry.

0: Wrócę teraz do tego braku komarów, które państwo potwierdzają od kilku tygodni już. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam serdecznie Radio Pogoda. Cieszę się bardzo, że jesteście. Aż miło was słuchać. Jestem nad jeziorem w okolicy Iławy i właśnie faktycznie nie ma tych komarów. Tak jak poprzednie lata nie dało się posiedzieć na powietrzu, tak wieczorem teraz nie ma, nie wiadomo co się stało. A może zima była taka mroźna i ich wygodziła je? Trudno powiedzieć. Dziękuję bardzo i pozdrawiam jeszcze raz wszystkich słuchaczy.
0: Pięknie dziękuję w imieniu całego Radia Pogoda za dobre słowa. Jeśli chodzi o zimę, to wątpię, żeby była aż tak zabójcza dla komarów. Bywały przecież ostrzejsze i dłuższe zimy, a i tak latem człowiek musiał się od tych komarów oganiać. Natomiast samo zjawisko ma, jak się okazuje, zasięg szerszy niż tylko europejski. Wczoraj przeczytałem bodajże na stronach pisma The Independent tytuł „Gdzie się podziały komary?”. I tam w artykule pod tym tytułem obwiniano zmiany klimatu i wskazywano na wzrost populacji ptaków oraz innych zwierząt, które się żywią tymi owadami, więc może i u nas po prostu nastąpiła naturalna regulacja liczebności gatunku. Byłoby miło, a przyznają państwo, że przy okazji to brzmi dość rozsądnie.
2: Halo? Halo, mówi się, proszę pani! Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przyjąć w lewo.

osiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo,

0: Najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda. Lada chwila, tylko przypomnę, że wieczorami Wojciech Masiak czyta nam fragmenty hrabiego Monte Cristo. W czwartek skończył lekturę w tym miejscu.
1: Pani Donglar machinalnie spojrzała na weksel, obligacje i plik banknotów. Ogromna ta fortuna wyglądała dość niepozornie, leżąc tak na stole.
0: Gdyby chcieli sobie Państwo przypomnieć dłuższy fragment lub którykolwiek z wcześniejszych, wszystkiego można posłuchać na naszej stronie radiopogoda.pl, a dziś o 22:00 usłyszymy ciąg dalszy powieści Aleksandra Dumas, hrabia Monte Cristo.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
1: Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
3: a w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
7: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: Travisto Fast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Została ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Reklama.

Jeszcze nic się nie skończyło, jeszcze sobie wystarczamy, chociaż trochę dnia.

innych czasach dzisiaj zaczynałby się ten gorący okres przed początkiem roku szkolnego, kiedy dzieci miały jeszcze wakacje, a rodzice zaczynali poszukiwania mundurków, butów zmiennych, przyborów szkolnych, zeszytów i podręczników. Jestem chyba jednym z ostatnich pokoleń, które musiało się uganiać za podobnymi rzeczami i nie wspominam tego dobrze, bo to się wiązało z kolejkami, zwłaszcza za zeszytami oraz niekończącym się polowaniem na podręczniki, z których nauczyciele korzystali podczas swoich lekcji. Pamiętam, że to poszukiwanie książek mogło zająć bardzo dużo czasu i trochę podróży po mieście, właśnie w poszukiwaniu tej jedynej księgarni, w której właściwe podręczniki akurat sprzedawano. 22 444 4004. Czy Państwo pamiętają takie czasy? Czy tylko ja mam tak złe wspomnienia? A przed nami Halina Frąckowiak, czyli gwiazda naszego wrocławskiego spotkania 18 września podczas otwarcia Wrocławskich Dni Seniora. Oprócz Marszu Kapeluszy, oprócz potańcówki z Radiem Pogoda, będzie można posłuchać, jak pani Halina Frąckowiak na żywo śpiewa swoje najpiękniejsze melodie.

0: To Gene Vincent i jego najbardziej znana piosenka. W sumie dzięki przebojowi Biba Pelula Gene Vincent stał się częścią historii rock'n'rolla. Najpiękniejsze melodie wracają zaraz do Radia Pogoda. Usłyszymy między innymi Kalinę Jędrusik w piosence Dla Ciebie Jestem Sobą.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
10: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Została ostatnia reklama.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła do

stosować sposób gry do nowych reguł, w efektownym fałszu ukryć się. Potrafiłabym to zrobić dla innego, a dla ciebie nie. Już nie umiem mojej prawdy minąć granic.

0: 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Została ostatnia reklama.
8: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię. Reklama.
9: Nie zadzieraj nosa, czerwonych gitar i Una Notte Speciale w wykonaniu Alice usłyszymy za kilka minut w Radiu Pogoda, ale zanim to się wydarzy, posłuchajmy najważniejszych wiadomości.
10: Rusza śledztwo po pożarze skansenu w Sanoku. Potem wrócimy do wyników naszych lekkoatletów na Mistrzostwach Europy. Najpierw jednak nowe informacje dotyczące wypadku na Węgrzech.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
10: Marcin Krzamiński. Prawdopodobnie jeszcze dziś do Polski przyleci pierwszy samolot z poszkodowanymi w wypadku autokaru na Węgrzech. To informacje od rządzących. Lokalne władze z kolei przekazują, że jeszcze dziś autokarem na Podkarpacie mają wrócić też pierwsi lekkoranni pasażerowie. O tym, jak duża będzie to grupa, zdecydują lekarze. Ich przejazd zostanie zapewniony przez przewoźnika pielgrzymki, która wracała z Medjugorje do Strzyżowa na Podkarpaciu. Marcin Starzec.
11: Takie informacje przekazał mi wójt gminy Lubenia, Adam Skoczylas, który pozostaje w kontakcie z wojewodą i z będącymi na Węgrzech służbami konsulatu.
12: Będzie podstawiony autobus przez przewoźnika. Osoby, które będą mogły być przetransportowane autobusem, przyjadą do Polski.
11: Z gminy Lubenia pochodzi 18 z 57 pielgrzymów. Wiadomo, że 5 osób z terenu gminy zginęło.
12: 3 osoby są już potwierdzone, że nie żyją, natomiast nieoficjalnych informacji mamy w takiej wiadomości, że tych osób jest 5.
11: Równocześnie do powrotu ciężej rannych szykują się szpitale na Podkarpaciu, ale kiedy i czy w ogóle będą tu hospitalizowani, jeszcze nie wiadomo.
10: Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na telefonach mieszkańców Opolszczyzny, Śląska i Małopolski. Tam dziś według synoptyków możliwe bardzo gwałtowne burze i ulewy, do tego silny wiatr i grad i tam też alerty drugiego stopnia. Możliwe tam również przerwy w dostawach prądu. Generalnie pogodowe alerty synoptycy wydali dziś dla 10 województw w centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. Rusza prokuratorskie śledztwo po pożarze skansenu w Sanoku. Swoją komisję powołało też samo muzeum. Pracownicy zabezpieczają ocalałe zabytki. W nocy z soboty na niedzielę doszczętnie spłonął tam kościół świętego Mikołaja. Jedna z najcenniejszych pereł architektury w Polsce z 1667 roku. Nie wiadomo, jak doszło do pożaru. Wiadomo, że straty są ogromne, mówi dyrektor muzeum Marcin Krowiak.
13: Na pewno koszt kilkunastu milionów złotych. Tym bardziej, że też muzeum prowadziło na bieżąco prace konserwacyjne. Niedawno to był wymieniany dach.
10: W odbudowę pomóc mogą lokalne władze i resort kultury. W grę wchodzi rekonstrukcja kościoła lub przeniesienie tu innego zabytkowego obiektu sakralnego. To były srebrne mistrzostwa Europy dla polskich lekkoatletów, a dokładnie dla lekkoatletek, bo to one zdobyły 7 z 8 medali w Birmingham. Ten ostatni w biegu na 1500 metrów wywalczyła Klaudia Kazimierska.
14: Bardzo dużo mnie kosztował ten medal i to nie także dzisiaj, tylko generalnie przez lata. Ciążyła na mnie taka klątwa juniorki.
10: 6 srebrnych i 2 brązowe krążki to pod względem liczby medali lepszy dorobek aniżeli 2 lata temu w Rzymie, ale brak złota sprawił, że Polacy zajmują 18 miejsce w klasyfikacji medalowej, co jest najgorszym wynikiem od 20 lat. Szansa na rehabilitację będzie za 2 lata. Mistrzostwa Europy odbędą się wtedy w Chorzowie.
7: Pogoda.
10: Maksymalnie 22 stopnie na zachodzie, 25 w centrum, 31 na Podkarpaciu, chłodniej nad morzem, tam około 19. Przewaga chmur, miejscami deszcz i burze, głównie na południowym zachodzie oraz południu kraju. Burzom może towarzyszyć grad, do tego bardzo silny wiatr.
7: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
15: Lato, lato, lato czeka.
9: Najpiękniejsze melodie na lato przed nami. Usłyszymy przeboje czerwonych gitar, Alice i zespołu Homo Homini, po czym wrócę do tego czasu poszukiwań artykułów szkolnych, kiedy wszystko trzeba było jakoś zdobywać. No i były sposoby. Przyznaję. A mniej więcej za pół godziny w cyklu Pogodne Lato powspominamy wakacje roku 1968. Dzień dobry.
7: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: noc.
1: Tomo Chomini w Radiu Pogoda. Zapytałem dzisiaj, czy Państwo pamiętają ten okres gorączki przed pierwszym dzwonkiem, kiedy się gromadziło różne rzeczy potrzebne potem dzieciom do szkoły, a że nie wszystko udawało się kupić tak od razu. Poszukiwania nie kończyły się wraz z początkiem września. Co to nie? Dzień dobry.
2: Witam serdecznie prowadzących i słuchaczy Radio Pogoda. Wasza stara słuchaczka Maria z Warszawy. Ja pamiętam te czasy, kiedy książki w domu się gumką czyściło, żeby nie było, żeby były eleganckie, ładne. Niosło się do szkoły, kładło się na kancie ławki i przychodziły dzieci z innych klas, wybierały się te książki. To były inne czasy, inna historia, czego innego żeśmy się uczyli. Ale kochani, wcale głupsi żeśmy nie byli. Nie ganiało się, naprawdę. To były miłe, dobre czasy. I my, starsi, mamy piękne wspomnienia, czego i młodym życzę. Dużo zdrówka i spokoju na dzisiejszy dzień i na następne dni. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam wzajemnie, pani Mario. Również życzę dużo zdrówka i spokoju. Nie będę się upierać, że było inaczej i cieszę się, że państwo inaczej pamiętają okolice początku roku szkolnego. Pani Maria poruszyła tutaj też kolejne zjawisko tego czasu. Kiermasze podręczników, które w szkole można było dostać od uczniów klas wyższych. To wymazywanie wyników gumką dotyczyło zwłaszcza zeszytów do różnych ćwiczeń, o ile pamiętam. Ale przy tym też nie będę się upierać.

0: Love Me Tender, piosenka, którą Elvis Presley nagrał w 1956 roku, a kiedy stała się przebojem, dokręcono do niej cały film z Elvisem w głównej roli. Za chwilkę najpiękniejsze melodie na lato usłyszymy w wykonaniu Sławy Przybylskiej i grupy Vox.
1: Autopromocja.
2: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
0: Nagrodę główną 2000 zł dzisiaj wygrywa pan Stanisław. Gratulacje.
3: Dziękuję ślicznie, po ciężkim boju było.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja.

0: pogodne lato
1: roku 1968.
0: Z radiem Pogoda.
1: Zacznę od końca. 6 września na ekrany polskich kin wszedł film Hrabina Kozel z Mariuszem Dmochowskim, Danielem Olbrychskim oraz Jadwigą Barańską w tytułowej roli. Jadwiga Barańska tak mówiła o swojej roli Hrabiny Kozel.
2: Zawsze lubię ostatnią rolę, którą gram. Jest to rola zawsze najkochańsza, do której jestem najbardziej przywiązana. Sama postać jest tak wielowarstwowa i tak krańcowa i głęboka, że można o niej mówić nieskończenie i bardzo dużo. Poza tym cały szereg rzeczy się zmienia na planie i ustala się dopiero w trakcie kręcenia. Ale mnie ona interesuje z punktu czysto kobiecego, że tak jak większość kobiet wie, że przegra w miłości, a mimo tego brnie w nią do końca.
1: W tle słyszymy muzykę Waldemara Kazaneckiego z filmu Hrabina Kozel. 26 sierpnia ukazał się singiel zespołu The Beatles z piosenką, której początek brzmi tak.
2: Zawsze lubię... Oj.

0: I on się ciągnie i ciągnie, ale można sobie wtedy pośpiewać. I ten koniec jest śpiewany do dzisiaj na koncertach różnych wykonawców. Ostatnio w sobotę śpiewała go publiczność koncertu Robiego Williamsa na poznańskiej Cytadeli. A 20 lipca 1968 roku oddano do użytku największy polski sztuczny zbiornik wodny. Znajduje się na Sanie w Solinie i liczył sobie wtedy 22 km kwadratowe powierzchni.
1: Pogodne lato z Radiem Pogoda.

0: Nasza jest noc, cudowna piosenka w wykonaniu Mieczysława Foga, oryginalnie pochodząca z przedwojennej rewii Maj za pasem. Za chwilkę najpiękniejsze melodie już powojenne usłyszymy w wykonaniu Andrzeja Zauch i zespołu Showadi Wadi.
1: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
2: Mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
8: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta pianek, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na

0: Southland.
1: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
2: Została ostatnia reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert.

0: Autopromocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Została ostatnia reklama.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
10: Poniedziałkowe pogodne popołudnie rozpocznie się najpiękniejszymi melodiami Goniąc kormorany Piotra Szczepanika oraz Każdemu wolno kochać w wykonaniu Mieczysława Wojnickiego. A teraz proszę w Radiu Pogoda posłuchać najważniejszych wiadomości.
11: Wypadek na Węgrzech. Pierwsze osoby polecą dziś do kraju. Uszkodzenie gazociągu średniego ciśnienia to w Szczecinie. Rekordowa wygrana w niemieckim Lotto. O tym na koniec.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
11: Marcin Krzemiński. Zespół polskich medyków już działa w szpitalach na Węgrzech. Grupa lekarzy i ratowników wczoraj późnym wieczorem doleciała do Budapesztu rządowym samolotem. Dziś od samego rana dociera do placówek, w których przebywają poszkodowani Polacy i ocenia, których można już zabrać do kraju. Wytypowano już osoby z lżejszymi obrażeniami, które dziś wieczorem mają odlecieć rządowym samolotem, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
12: Mamy 18 osób, które możemy przetransportować ze szpitala Nedżerhaza, to jest tam, gdzie jest ta druga grupa. Tu z Egeru wstępnie zidentyfikowaliśmy 6 osób, z czego 2 osoby mają jeszcze prowadzone dodatkowe badania.
11: Według wiceministry bilans tragedii nie zmienił się od wczoraj. W wypadku zginęło 12 osób, 10 jest w stanie ciężkim. Przyczyny wypadku bada węgierska policja. Śledztwo w tej sprawie wszczęła też prokuratura w Krośnie. Za kilka dni natomiast ruszy kontrola Inspekcji Transportu Drogowego. Sprawdzi ona czasy pracy i odpoczynku kierowców, a także dokumentację dotyczącą przedsiębiorstwa i samych szoferów. 5 z 12 śmiertelnych ofiar wypadku na Węgrzech to mieszkańcy gminy Lubenia na Podkarpaciu. W sumie na pielgrzymkę pojechało stąd 18 osób, aż 17 pochodzi ze wsi Siedliska. To niewielka miejscowość, gdzie każdy zna każdego. Ludzie są w szoku, bo w wypadku stracili swoich sąsiadów.
13: To dla każdego, każdy tam sąsiedzi, to strasznie trudne to jest wszystko.
14: Razem myśmy się dobrze kolegowali za czasów takich młodzieńczych.
13: To będzie strasznie trudne, żeby przeżyć to, no nie wiadomo jak. No.
11: Jak do tej pory oficjalnie zidentyfikowano 3 ofiary pochodzące z Siedlisk. Przenosimy się do Szczecina, gdzie doszło do uszkodzenia gazociągu średniego ciśnienia. Państwowa Straż Pożarna przekazała, że ewakuowano ponad 30 mieszkańców z okolic ulicy Zbójnickiej. Miejsce zabezpieczono kurtynami wodnymi. Strażacy przekazali, że udało się już odciąć dopływ gazu, a ewakuowani wkrótce będą mogli wrócić do swoich domów. Smutna wiadomość ze świata filmu. W wieku zaledwie 36 lat zmarła Hayden Panettiere, aktorka znana m.in. z seriali Hrosi i Nashville. Osierociła córkę Kaję. Rodzina nie poinformowała o przyczynach śmierci aktorki. Na koniec jeszcze niemiecka Turyngia, gdzie padła główna wygrana w lotto. Zwycięzca sobotniego losowania zgarnął 50 milionów euro. Więcej nie mógł według niemieckich przepisów, mimo że prawie pół roku od ostatniej wygranej uzbierało się ponad 121 milionów euro. Niemniej taka rekordowa kwota i przerwa to dobre wieści dla innych graczy, bo kolejne losowanie rozpocznie się od maksymalnej kwoty 50 milionów euro.
1: Pogoda.
11: Nie zabraknie słońca, ale raczej przewaga chmur, miejscami deszcz i burze, głównie na południowym zachodzie oraz południu kraju. Burzom może towarzyszyć grad, do tego bardzo silny wiatr. Na termometrach od 19 stopni nad morzem do 31 na południowym wschodzie kraju.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
15: Lato, lato, lato czeka.
16: Dzień dobry, za około pół godziny rozpoczną się rozgrywki 8 serii naszej wakacyjnej zabawy Fundusz Wczasów Pogodowych. Zapisy ciągle trwają na stronie radiopogoda.pl, a wcześniej, za kilka minut, wrócę do szkoły. Natomiast teraz wrócą najpiękniejsze melodie. Na początek popołudnia mam dla Państwa przeboje Piotra Szczepanika, Mieczysława Wojnickiego. No właściwie to będzie przebój jeszcze przedwojenny, ale w wykonaniu Mieczysława Wojnickiego, a potem Ewy Bem.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zapraszam.

0: Słuchaliśmy Ewy Bem i jej piosenki Pomidory z 93 roku. Dzisiaj zapytałem o sposoby zdobywania artykułów szkolnych oraz podręczników, bo o ile pamiętam, zwłaszcza lata 80. trzeba było troszkę wcześniej wyruszyć na poszukiwania, odstać swoje w kolejce czasami po artykuły papiernicze, a także podręczniki. No, bywały też inne sposoby pozyskiwania podręczników. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Kiedy byłam w szkole podstawowej, nie było książek, podręczników i najlepsi uczniowie, a ja byłam zawsze wyzwała uczennicą, dostawali talony na nowe podręczniki. Mama mi te podręczniki wykupowała, ponieważ ja zawsze bardzo dbałam o książki, żadne rogi nie zagięte, żadne mazanie długopisem, czy tam wtedy jeszcze były pióra. Zawsze miałam oprawione książki w papier albo w folię, którą sama prasowałam. Tak się przykładało i się przez papier prasowało i to się zaginało. Zaklejała się ta folia.
0: Tak.
1: To zawsze na te moje podręczniki mamy w pracy koleżanka, to swojego syna, zawsze tak pilnowała, żeby po mnie te książki zakupić. To nie, że było, że to dostawało się, tylko to było kupić. Do dzisiaj mi został szacunek dla książek. Ja nie mogę książki zniszczyć. Dla mnie to jest profanacja. Pozdrawiam serdecznie Barbara z Bydgoszczy.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Barbaro. Też pamiętam, że o książki trzeba było dbać i także nie rozumiem, jak książki mogą być popisane, mieć pogięte strony, no i tak dalej, poniszczone, jak mogą być po prostu. O książkę po prostu się dbało i tyle. Wrócę jeszcze do tych spraw podręcznikowych, ale to będzie już po 13, natomiast za kilkanaście minut dosłownie czeka nas dzisiejszy finał Funduszów Czasów Pogodowych.

0: Najpiękniejsze melodie zaraz wrócą do Radia Pogoda. Posłuchamy Piotra Franczewskiego w piosence Chłopcy z mojej ulicy. Z naszej ulicy. A teraz chwila aktualności. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Właśnie się dowiedziałem, że dzisiaj jest dzień ludzi pozytywnie zakręconych.
0: No tak.
1: A że ja 40 lat temu zawarłem związek małżeński, dzisiaj właśnie mam rocznicę, to tak sobie myślę, że chyba już 41 lat temu z żoną pozytywnie zakręceni byliśmy, nie wiedząc o tym. No bo wszystko jest okej, jest pozytywnie, nadal jesteśmy trochę zakręceni, ale pozytywnie właśnie. Gorąco pozdrawiam wszystkich pozytywnie zakręconych i przede wszystkim całe Radio Pogoda. Staszek.
0: Całe Radio Pogoda, panie Staszku, odwzajemnia pozdrowienia i składa serdeczne życzenia z tak pięknej okazji, jaką jest rocznica ślubu oraz Dzień Pozytywnie Zakręconych, panie Staszku. No ale właśnie, czy państwo też się uważają za pozytywnie zakręconych? A w którą stronę?
2: Radio Pogoda.

0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni. 59,99.
1: Lidl, to się opłaca.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce, już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpili.

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

0: podróż w czasach pogodowych w Radiu Pogoda.
1: Pora zaczynać ósmą, przedostatnią już serię rozgrywek funduszów czasów pogodowych. W piątek dowiemy się, komu uda się zdobyć te 2000 zł wakacyjnego wsparcia, które leżą teraz na stole. Mając je na widoku, dziś zajmie nas to, kto z dzisiejszych uczestników awansuje do jutrzejszych rozgrywek. To może być pani Paulina, którą serdecznie witam na antenie Radia Pogoda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: No i pani dzisiejszym rywalem będzie pan Tomasz, którego również serdecznie witam.
3: Witam serdecznie prowadzącego i słuchaczy.
1: Krótkie przypomnienie zasad. Pojedynek odbywa się w rundach po jednej zagadce dla każdej ze stron. Słuchamy fragmentów najpiękniejszych melodii, a rozwiązaniem zagadki jest imię i nazwisko bądź nazwa wykonawcy. Poprawne rozwiązanie zagadki przynosi Państwu punkt i po każdej rundzie będziemy sprawdzać wynik. Remis oznacza, że gra toczy się dalej. W innym przypadku zwycięzcą zostaje osoba, która ma więcej punktów na koncie. No to jeżeli te zasady są jasne, to zaczynamy rozgrywkę.
2: Dobrze.
1: Pierwsza zagadka dzisiaj dla pani Pauliny, a brzmi ona tak.

0: Nie wiem, nie powiem, wyleciało mi z głowy kompletnie.
1: Ewa Bem.
0: O.
1: To jest Ewa Bem. To teraz pan Tomasz, jeżeli chce wygrać, musi odgadnąć, rozwiązać tę zagadkę. Kto to śpiewa? Na dobre i na złe
2: znajdę. Anna Jurksznowicz.
1: Świetnie, świetnie. Bez włączania czasu się obyło. Panie Tomaszu, no załatwił pan sprawę, jak to się ładnie mówi, w trymiga. Dowiedzieliśmy się, że to pan jutro weźmie udział w rozgrywkach funduszów czasów pogodowych. Gratuluję, panie Tomaszu.
2: Dziękuję bardzo, świetnie.
1: A dla pani Pauliny też coś mam. To jest zestaw upominków od Radia Pogoda w podziękowaniu za udział w naszej zabawie. Wśród tych upominków jest torba Radia Pogoda, nasz radiowy kubeczek, jest książka do poczytania, no i parę innych drobiazgów. Niech dobrze i długo służą.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję.
1: A wszystkich niezdecydowanych słuchaczy Radia Pogoda namawiam do udziału w naszej zabawie. Dołącza się szybko i bez trudu na stronie radiopogoda.pl, a potem to już tylko rozgrywka, która może państwu przynieść 2000 zł w najbliższy piątek, czyli wszystko można zyskać łącznie z odrobiną emocji i niczego się nie traci. No to chyba decyzja jest jasna. Zapraszam na radiopogoda.pl.
3: Fundusz wczasów pogodowych w Radiu Pogoda.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego chleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki stracił.

Radiu Pogoda słuchaliśmy Marii Koterskiej w przeboju z 1958 roku. Za nami dzisiejsza szybka, co ja mówię, pogodna krzyżówka o 8 rano. Za nami dzisiejszy pojedynek funduszów czasów pogodowych, ale przed nami jeszcze dziś po południu zabawa w skojarzenia. Daję słowo. Monika Tarka poda Państwu słowo, a Państwo poszukają z nim skojarzeń. Im szybciej, tym lepiej. Gwarantowaną nagrodą w tej zabawie jest granatowa koszulka z hasłem Pogoda mi w duszy gra. Walczą Państwo w tym tygodniu o butelkę na wodę z limitowanej serii Radia Pogoda. Daję słowo u Moniki, jak zwykle, po 16, także dziś. Radio.

0: Autopromocja. Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
1: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
2: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
1: Asia Kruk
2: i Zygmunt Heiser.
0: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
1: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
2: uśmiechnij się.
3: Autopromocja. Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 13,99 za kilogram. Biedronka.
5: Mega,
6: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1+1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Uwaga, uwaga!

0: fryszakiem za jeden grosz.
1: Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
8: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

0: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
1: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
0: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
0: Aflofarm.
2: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
9: Reklama. Zbliża się 13, więc w Radiu Pogoda teraz usłyszymy najważniejsze wiadomości, a po nich najpiękniejsze melodie na lato wrócą w piosence Znamy się tylko z widzenia Trubadurów oraz w przedwojennym szlagierze Czy tutaj mieszka panna Agnieszka w wykonaniu Alberta Harrisa.
10: Węgierska policja wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy polskiego autokaru. Za chwilę też kierowcy o nowej odsłonie programu CPN i rozmowy premiera Wielkiej Brytanii z osobą podszywającą się pod szefową personelu Białego Domu.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
10: Marcin Krzemiński. Węgierska policja wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy polskiego autokaru z pielgrzymami, który w niedzielę w nocy miał wypadek na autostradzie M3, w wyniku czego zginęło 12 Polaków wracających z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie. Policjanci zarzucają mężczyźnie zaniedbanie, które doprowadziło do katastrofy z udziałem wielu ofiar. Nie wykluczają, że mężczyzna zasnął za kierownicą. W najbliższych dniach sąd może zdecydować o jego aresztowaniu. Tymczasem, jak potwierdza rzecznik polskiego rządu, samolot transportujący poszkodowanych w wypadku na Węgrzech wróci do Polski jeszcze dziś wieczorem. Wstępnie planowane jest międzylądowanie samolotu w Rzeszowie. Przed kancelarią premiera jest Błażej Kulesza. Błażeju, powiedz proszę, jak ten powrót będzie wyglądał.
11: Samolotem dotrze do kraju około 20 osób. Ten najpierw wyląduje w Jasionce. Stamtąd część osób zostanie przetransportowana do szpitali na Podkarpaciu. Polska strona, jak podkreślał rzecznik rządu Adam Szłap, gotowa jest na transporty tych najciężej rannych.
12: Dla tych osób, które są w cięższym stanie i nie będą mogły wrócić w tym pierwszym transporcie, jest oczywiście zabezpieczona wojskowa kasa. A dla tych osób, które są w stanie na tyle ciężkim, że taki powrót też kasą byłby trudny, Ministerstwo Zdrowia zabezpiecza też specjalne samoloty zabezpieczenia medycznego.
11: Jak długo potrwa cała procedura powrotu do kraju, to na razie trudno szacować. Trwa bowiem weryfikacja tych, którzy w ogóle nadają się do transportu drogą lotniczą.
10: Zmieniamy temat. Atak nożownika na 31-letnią Ukrainkę w Częstochowie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Policja zatrzymała 37-letniego mężczyznę, również obywatela Ukrainy. Kobieta została czterokrotnie ugodzona nożem, trafiła do szpitala, mówi starszy aspirant Marlena Leszczyniak.
13: Stan kobiety jest ciężki, jednak nie zagrażający jej życiu.
10: Ale przesłuchana zostanie dopiero, gdy zgodzą się na to lekarze. Z kolei sam napastnik, gdy wytrzeźwieje. Policja wyjaśnia też, co łączy kobietę z mężczyzną. Poszukiwani są również świadkowie. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 złotych 41 groszy, benzyny 98 7,20, a oleju napędowego 7,37 przekazał minister energii, czyli bez zmian w stosunku do dziś, czyli pierwszego dnia powrotu na stację programu CPN. To powrót, przypomnę, w okrojonej formie, bo tylko obniżka podatku VAT bez już obniżki akcyzy. Kierowcy jednak w miarę zadowoleni.
12: Zależy na jak długo to wróci. Dzisiaj tankowałem do pełna i jest znaczna różnica. 60 zł dzisiaj zaoszczędziłem.
10: Rząd deklaruje, że program potrwa do końca sierpnia. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham wymieniał wiadomości z osobą podszywającą się pod szefową personelu Białego Domu Susie Wiles. Tak twierdzi serwis Politico. Źródło portalu na Downing Street zapewniło, że szef rządu nie wyjawił istotnych informacji. W pewnym momencie nabrał podejrzeń i przerwał rozmowę. Downing Street nie skomentowało tych doniesień, powołując się na względy bezpieczeństwa narodowego.
14: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.
6: Pogoda.
10: Synoptycy ostrzegają przed burzami, te możliwe dziś głównie na południu i południowym zachodzie, ale niewykluczone też w centrum. Na termometrach 21 stopni na północy, 25 w centrum, 31 na południowym wschodzie.
14: Sponsorem programu był właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
15: Lato, lato, lato czeka.
16: Najpiękniejsze melodie wracają po wiadomościach Radia Pogoda, a wraz z nimi wspomnienia czasu gromadzenia wszystkiego, co było potrzebne do szkoły przed 1 września. Ale zanim wrócę do tego tematu, przyda nam się kilka piosenek, które Państwo lubią w wykonaniu Trubadurów, Alberta Harrisa i Harolda Melvina z zespołem The Blue Notes. Piotr Sforakowski. Dzień dobry.

0: 104.1 FM.
1: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mieszka.

0: If You Don't Know Me By Now, piosenka, którą Harold Melvin and the Blue Notes wylansowali w 72 roku. Potem, pod koniec lat 80, tę piosenkę przypomniała grupa Simply Red. To był chyba jeszcze większy przebój wtedy. Za chwilkę posłuchamy Kaliny Jędrusik, a teraz wracam do rzeczy szkolnych, które zaczynały być poszukiwane już w drugiej połowie sierpnia kiedyś. Dzień dobry.
1: Witam panie Piotrze serdecznie. Andrzej z Wrocławia się kłania. Pan zapewne pamięta, że we Wrocławiu na ulicy Ruskiej, idąc od placu 1 Maja, dawnego 1 Maja, po lewej stronie był sklep papierniczy.
0: No pewnie.
1: Tam było wszystko. Nie było wtedy marketów, nie było nic, ale w tym sklepie można było kupić wszystko do szkoły, oprócz książek. Książki natomiast, zapewne pan też wie, kupowało się w Eurece, na rogu Podwala i Kołłątaja naprzeciwko Fosy. Jeżeli tam nie było książki, której się szukało, nie było jej w całym Wrocławiu. A gdy się już kupiło książkę, to skrupulatnie ją się oglądało i ten zapach świeżości, ten zapach farby drukarskiej stał pamięci.
0: Tak.
1: Pozdrawiam serdecznie, Andrzej z Wrocławia.
0: Wzajemnie pozdrawiam panie Andrzeju, tak, owszem pamiętam i papierniczy na Ruskiej i Eurekę, ale to było raczej w latach 70. W następnych dekadach to już nie było takie proste, bo na przykład dostawy artykułów szkolnych zaczynały się opóźniać, oprócz wielu innych zawirowań. I tylko podręczniki, jak zawsze, można było odkupić od starszych klas. Właściwie to powinno wrócić obowiązkowo, bo przecież w ten sposób oszczędzamy drzewa.
2: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

ją zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez.

od robinetkę biodro, już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć ją mamu. On mi biodro opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

0: świeże jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Radio Pogoda 104.1 FM.

0: W Radiu Pogoda słuchaliśmy Elżbiety Starosteckiej w piosence z muzyką Włodzimierza Korcza i słowami Jana Zalewskiego. Za chwilkę posłuchamy międzynarodowego duetu Julio Iglesiasa i Williego Nelsona, a po wozach kolorowych Maryli Rodowicz wrócą komary. Tym razem w wymiarze ekologicznym.
1: Radio Pogoda.

0: Maryla Rodowicz w Radiu Pogoda. Po 10:00, kiedy przywoływałem temat braku komarów, państwo mówili, że może to rezultat ostatniej srogiej zimy. Troszkę się wtedy ucieszyłem z mniejszej liczby komarów, dodając, że być może to kwestia naturalnej regulacji liczebności tego gatunku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Brak komarów może cieszyć tylko króciutko. Czy pomyśleliście o tym, że nie będzie ryb, które żywią się ich larwami? To chyba nie jest dobra wiadomość.
0: Absolutnie.
1: Również ptaków zabraknie, jeżeli zabrakło dla nich pokarmu.
0: No pewnie.
1: Wszystko jest połączone i nasza radość z braku komarów będzie niedługo radością z naszej klęski. Mam nadzieję, że jest to chwilowe, chociaż patrząc na to, że również brak na łąkach motyli, brak owadów zapylających, wyjdźcie na moment przed budynek i popatrzcie, ile jest motyli nad trawnikiem. Jeden, może dwa.
0: Cóż, najpierw trzeba mieć trawnik przed budynkiem, droga słuchaczko, ale poważnie, nikogo nie cieszy brak komarów. Cieszy brak ich nadmiaru. A co do motyli, nad trawnikami tych motyli nigdy nie było zbyt wiele. One wolały łąki i dalej wolą. Wiem, bo sprawdziłem nawet wczoraj, spacerując sobie po chaszczach, o których wspominałem zresztą też po 10:00. Przedwczoraj gościłem nawet jednego cytrynka na balkonie. Ale tak, to prawda, powinniśmy zwracać uwagę na to, by środowisko wokół nas było przyjazne nie tylko nam, ale i zwierzętom, roślinom. Wbrew pozorom to dość proste, a rezultaty mogą być naprawdę fantastyczne.

0: miasto, a w tle Koloseum. Wiesz, że jesteś we Włoszech. Słyszysz Albano i Rominę Power. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama, pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie, a co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
16: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
15: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
0: Została ostatnia reklama.
17: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
17: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
17: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media

0: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian,
0: mega,
1: co ty robisz?
0: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
4: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: Została ostatnia reklama.
6: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
9: Radio Pogoda poleca się na poniedziałkowe, pogodne popołudnie. Już niedługo u nas m.in. dookoła Kipilato, Anny German czy malowana lala Karin Stanek. Ale na razie wiadomości. Jest 14.
10: Za chwilę o ciężko rannych w wypadku na Węgrzech. Potem nawet dożywocie za czyn z miłości. To w Wielkopolsce. Będzie też o tajnych rosyjskich bazach, które mogą zagrozić NATO.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
10: Marcin Krzemiński. Bilans ofiar wypadku autokaru na Węgrzech się nie zmienił, ale są ranni, którzy wciąż walczą o życie. Poszkodowani w tragicznym wypadku trafili do szpitali w 4 miastach. W Egerze znajduje się obecnie 10 Polaków. Jedna pacjentka wciąż znajduje się na intensywnej terapii, mówi wicedyrektor medyczny szpitala dr Zoltan Mosarowicz.
12: She has multiple injuries.
10: Ma wiele obrażeń, ale nie są poważne, dlatego miewa się w miarę dobrze.
12: She is quite well.
10: Na intensywnej terapii są też dwie osoby ze szpitala w Miszkolcu. Władze placówki przekazały, że w ich przypadku wciąż występuje zagrożenie życia, ale ich stan jest stabilny. Poszkodowani z lżejszymi obrażeniami jeszcze dziś mają wrócić do Polski. Południe, centrum i wschód kraju z ostrzeżeniami przed burzami i ulewami. To głównie alerty pierwszego stopnia, tylko w Śląskiem, na Opolszczyźnie i w części Małopolski drugiego w 3-stopniowej skali. To może oznaczać mocny wiatr, niewykluczony też grad. W południowo-zachodniej i centralnej Polsce alerty już obowiązują. W pozostałych regionach zaczną pod wieczór lub w nocy. Nawet dożywocie grozi 51-latkowi, który odpowie za usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki w podpoznańskim Swarzędzu. Remigiusz Z. w sobotę postrzelił ją w głowę z broni czarnoprochowej i uciekł. Wczoraj został zatrzymany przez policję, dziś został przesłuchany.
13: Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości.
10: Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu. Ranna kobieta przebywa w szpitalu, jej stan jest określany jako krytyczny. Prokuratura wystąpi do sądu o aresztowanie Remigiusza Z. na 3 miesiące. Rosjanie stworzyli co najmniej 10 tajnych baz, z których dronami są w stanie zaatakować Warszawę, donosi Telegraph. Według brytyjskich dziennikarzy bazy te mają znajdować się przy granicach z Białorusią i Ukrainą. Już teraz część z nich używana jest do atakowania Ukrainy. Tomasz Rochowski.
1: Do ataku na Polskę lub inne kraje NATO Moskwa mogłaby wykorzystać drony Gerań, czyli rosyjską wersję irańskiego Shaheda. Amerykańskie i europejskie służby obawiają się, że Kreml rozważa zbrojną prowokację na terytorium Polski, ataki rakietowe lub dronowe na infrastrukturę krytyczną lub uderzenia pod fałszywą flagą. Tydzień temu Reuters przekazał, że Polska i kraje bałtyckie zaostrzają środki bezpieczeństwa wokół swojej infrastruktury krytycznej, obawiając się rosyjskiej prowokacji.
10: Tematem zajął się Tomasz Orchowski. Ważne dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i okolic, a że mamy wakacje, to również dla osób przebywających w tym rejonie. Między 19 a 20 zawyją dziś tam syreny. To trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i apeluje o zachowanie spokoju.
11: Pogoda.
10: Do 21 stopni na północy, do 22 na zachodzie, około 25 w centrum, do 31 na południowym wschodzie i tam ostrzeżenia przed upałami. W większości kraju natomiast alerty pogodowe przed burzami. Najtrudniejsza sytuacja może być w Śląsku i na Opolszczyźnie, tam alerty drugiego stopnia.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
7: Lato, lato, lato czeka.
9: A ja zapraszam na jeszcze letni, jeszcze wakacyjny popołudniowy, poniedziałkowy program Radia Pogoda. Oczywiście z naszymi najpiękniejszymi melodiami, ale zaproszę też Państwa do konkursu. Daję słowo, to po godzinie 16. Cały czas można będzie zdobyć m.in. koszulkę Radia Pogoda. No i mam nadzieję, że otworzę dla kogoś z Państwa drzwi do klubu pogodnych ludzi, bo już szykuję dla kogoś z Was naszą członkowską legitymację i radiopogodową przypinkę. Przypomnę, że zgłoszenia do klubu przyjmujemy albo przez naszą stronę internetową, albo można do nas po prostu zadzwonić. A kto nas dzisiaj pozdrawia? Słuchamy, dzień dobry.
14: Dzień dobry Pani Moniko. Dzisiaj pozdrawiam ja, Elżbieta, wszystkich słuchaczy i Panią. Życzę miłego popołudnia.
9: I nawzajem.
14: Do usłyszenia.
9: Do usłyszenia, bardzo dziękuję.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

utwór z filmu Most na rzece Kłaj na antenie Radia Pogoda. Czy cała Polska już wróciła z urlopu i z wakacji? Właściwie wczoraj mogłoby się tak wydawać, bo naprawdę był spory ruch na drodze. My wracaliśmy z siódemką, bo byliśmy nad jeziorem w okolicach Grunwaldu i faktycznie tłok był przeogromny. A co najśmieszniejsze, brakowało też miejsc w różnego rodzaju restauracjach, również fast foodach, zresztą opowiem Państwu po kolei. Wracając z Warmii, chcieliśmy się zatrzymać nad jeziorem i zjeść pyszną rybkę. Wprawdzie w restauracji był tłok, ale znaleźliśmy jakoś jeden stolik. Zamówiliśmy rybkę. Pani powiedziała, że trzeba czekać półtorej godziny, bo jest tak dużo klientów. No to czekamy. 40 minut minęło. Przychodzi kelnerka, mówi, że rybki wyszły. W związku z tym musieliśmy opuścić restaurację, no i pojechaliśmy do takiej knajpy, która jest niedaleko Pól Bitewnych przy Grunwaldzie, żeby zamówić pierogi. Okazało się, że tam pierogów też nie ma, bo w tym dniu akurat było tak bardzo dużo zwiedzających Grunwald, że również się skończyły. No to zakończyło się na jedzeniu w fast foodzie przy drodze, ale tam też, co się rzadko zdarza, musieliśmy czekać aż 45 minut. Dlatego takie miałam wczoraj wrażenie, proszę Państwa, że już wszyscy Polacy wczoraj wracają z urlopu, a jeżeli chodzi o rybkę, to następnym razem zabierzemy sardynki w puszce. A przecież cały czas dookoła kipi lato.

0: Alina Pszczółkowska, paryskie tango, wcześniej oczywiście Anna German i dookoła kipi lato i okazuje się, że to lato może się odezwać jeszcze we wrześniu, bo jak twierdzą synoptycy, na początku września temperatura może jeszcze dojść w niektórych rejonach nawet do 30 stopni Celsjusza i w ogóle zapowiadają dosyć ciepły i piękny wrzesień, chociaż już 1 września rozpoczyna się ta astronomiczna jesień, ale na szczęście ta kalendarzowa dopiero 23.
1: Radio Pogoda.

0: ma nic niższego. Niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskiej atmosferze.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Autopromocja.
3: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania stać na więcej,
5: bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
7: Została ostatnia reklama.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Reklama.

0: Ja wierzę, jednak w to.
1: Ty przyjdziesz, nie odejdziesz, ja wierzę jednak w to.
2: Barbara Dunin i Zbigniew Kurtycz przed momentem, a za chwilę, proszę Państwa, Joanna Rawik, bo w ten weekend, w sobotę, dotarła do nas smutna wiadomość o tym, że Joanna Rawik zmarła w wieku 92 lat. Znakomita piosenkarka, ale także aktorka, dziennikarka, pisała też książki, znakomicie znała się na muzyce francuskiej, którą zresztą też wykonywała. Jej piosenki gramy przecież często na antenie Radia Pogoda. Była też naszym gościem rok temu, opowiadała wtedy o tym, dlaczego w ogóle wycofała się z kariery wokalnej.
3: Wcześniej przestało mnie interesować, bo ja nie potrzebowałam ścigania się z koleżeństwem na festiwalach. Po co mi to? Zdobyłam, co miałam zdobyć. I to, co stworzyłam w tamtych latach 60. i tutaj, i za granicą, i była moda na wielkie orkiestry. Wiesz co, ja jednak mam sentyment do oprawy wielkiej orkiestrowej, bo takie bumcyk, wiesz, samym instrumentem, nawet jeśli to jest genialny pianista, to jest nie to samo.
2: Mówiła też u nas wtedy o tym, jak patrzy na całe swoje życie z perspektywy lat.
3: Ostatnimi czasy rozumiem bardziej siebie, wiesz, i swoje poczynania, i okazuje się, ja wiedziałam, ja nie byłam zbyt lubiana w branży, ja byłam dość dystansowa. Słuchaj, to miało swoje źródło w moim dystansie intelektualnym. I jakiś facet mówi, pani ładnie śpiewa, ale strasznie trudne te pani piosenki. I ja mówię, tak, a po co nam to było, jeszcze nic się zaczęło, już się skończyło. Mówi, rzeczywiście. Wiesz, bo ja tworzyłam taki pozór, ale to nie był pozór, bo to był mój osobisty dystans, to wszystko pochodzi z ducha, bo duch i materia to jedno.
2: Joanna Rawik, wspominamy ją dzisiaj. U nas zaśpiewa swoją wersję utworu Nie wierzę piosence.

nie wrócisz ty prędzej, nie prędzej tak, nadziei nie więcej.

0: piosenkę dla wszystkich, którzy kochają swoje miasto. Grupa Skiflowa. No to co w Radiu Pogoda. A teraz telefon od Państwa a propos tej mojej opowieści o tym, jak to w restauracji na Warmii i rybka wyszła, i pierogi też wyszły, i nie było co zamówić.
1: Dzień dobry, Pani Moniko, po południowym programie Radia Pogoda. No, tak jak żart stał się, obrócił się w rzeczywistość. Ruskie byli, ale wyszli. Wreszcie mieli Państwo okazję sprawdzić, czy to prawda. Życzę miłego popołudnia, dużo zdrowia Pani Monice, wszystkim radiosłuchaczom, Zbyszek z Gdyńska Mazowieckiego.
0: Dziękuję nawzajem i dużo śmiechu też oczywiście wszystkim życzymy.
2: Radio Pogoda.

0: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała. Ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą? Kura,

0: freszakiem za jeden grosz. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne.

0: na rossmann.pl regulaminy.
1: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Została ostatnia reklama.
7: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
6: Reklama. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: Nagrodę główną 2000 zł dzisiaj wygrywa pan Stanisław. Gratulacje.
3: Dziękuję ślicznie, po ciężkim boju było.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz w czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian,
4: mega,
5: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Hej, musisz się tak na nie gapić.
8: No oderwać wzroku nie mogę.
7: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
8: Ale są takie atrakcyjne.
9: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w

0: 2026.
1: Do salonu MG zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 8.
2: Została ostatnia reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Reklama. Radio Pogoda gra same najpiękniejsze melodie na lato. Już niedługo Skaldowie. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Ale na razie wszystko, co powinniście wiedzieć o tym, co się dzieje w Polsce i na świecie. Jest 15.
5: Wracają ostrzeżenia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Część rannych w wypadku autokaru na Węgrzech wróci dziś do kraju. Państwowe systemy są bezpieczne, zapewnia ministra zdrowia po gigantycznym wycieku danych z platformy MyDoctor.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
5: Miriam Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami. Alerty obowiązują dziś i jutro, mówi Anna Gryczman z IMGW.
6: Nad Polską znajduje się front atmosferyczny, który będzie falował i przynosił kolejne strefy opadów deszczu oraz burz. Najwięcej opadów spodziewamy się w pasie. Od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Górny Śląsk i Zachodnią Małopolskę po ziemię łódzką i Kielecczyznę.
5: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dotyczą województwa opolskiego i śląskiego oraz częściowo Małopolski. Alerty potrwają do północy. Z kolei przed burzami i intensywnymi opadami deszczu synoptycy ostrzegają na Mazowszu, w Łódzkiem, w części Podlasia i Lubelszczyzny. Dziś wieczorem do Polski może wrócić pierwsza grupa poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że do kraju przetransportowane zostaną wszystkie ranne osoby, a możliwość powrotu kolejnych będą oceniać węgierscy i polscy lekarze, ale wiadomo, że pierwsi chętni na lot do Polski już są.
7: To będzie około 20 osób, które będą wracały do Polski, oczywiście międzylądowanie w Rzeszowie, tak żeby już tam na miejscu te osoby, które będą potrzebowały dalszej hospitalizacji, mogły bliżej domu takiej pomocy mieć udzielonej.
5: Do transportu najciężej rannych gotowa jest wojskowa kasa oraz samoloty zabezpieczenia medycznego. Jak długo potrwają powroty, jeszcze nie wiadomo. Rząd zapewnia też pomoc w sprowadzeniu ciał ofiar wypadku. Zginęło w nim 12 osób. Podróżujący to przede wszystkim mieszkańcy Podkarpacia, którzy wracali do Polski z pielgrzymki do Meczu. A w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w południe minutą ciszy uczczono dziś pamięć 12 śmiertelnych ofiar wypadku. Flagi na budynku urzędu i w delegaturach opuszczono do połowy masztu i tak pozostanie do środy. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zaapelowała też do samorządów w regionie o opuszczenie flag, a do organizatorów imprez kulturalnych o to, by miały one stonowany charakter. Państwowe systemy informatyczne nie są zagrożone w wyniku cyberataku na platformę MyDoctor, zapewniła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Dodała, że wyciek dotyczy dostawcy oprogramowania głównie dla prywatnych placówek medycznych. W wyniku cyberataku w ręce hakerów trafiły dane medyczne 19 milionów Polaków. To dane o wizytach lekarskich, receptach i lekach. Nie fragmenty starych mebli czy naczyń, a całych budynków. Do tego dokopali się robotnicy pracujący przy remoncie łącznicy na Nowym Zjeździe w Warszawie. To dolne piętra trzech kamienic, Taubernhausa, Binkowskiej i Domu Profesorów, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
8: Choć część tych budynków przetrwała wojnę, ostatecznie zostały rozebrane podczas powojennej przebudowy tej części miasta i budowy trasy WZ oraz Marienstadtu. Dolne kondygnacje zasypano skarpą, dzięki czemu przetrwały do dziś.
5: Na miejscu trwają prace archeologiczne. Kamienice raczej ponownie zostaną zasypane poza balkonem Domu Profesorów, którego wydobycie i zabezpieczenie nakazał konserwator zabytków.
2: Pogoda.
5: Popołudnie i wieczór z deszczem i burzami na południu, w centrum i częściowo na wschodzie kraju. A na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu, przez 22 w Wielkopolsce, 25 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 26 na Śląsku.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
9: Lato, lato, lato czeka.
4: 4 minuty po godzinie 15, pogodne popołudnie poniedziałkowe z Radiem Pogoda. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj, proszę Państwa, dzień pozytywnie zakręconych. Ciekawe, czy Państwo się za takich uważają. W ogóle kto może być takim kimś pozytywnie zakręconym? Bo tutaj, jeżeli chodzi o nas w Radiu Pogoda, no to chyba każdy z nas jest taki pozytywnie zakręcony. A może są Państwo na jakimś punkcie pozytywnie zakręceni albo kogoś takiego znają? Proszę zadzwonić 22 444 4004. To jest nasz numer telefonu.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Berke, Albano i Romina Power, a za chwilę Edward Hulewicz. Serdeczne życzenia, jeszcze raz serdeczne życzenia i pozdrowienia dla wszystkich pozytywnie zakręconych, którzy dzwonią i mówią, że są pozytywnie zakręceni na temat najpiękniejszych melodii na antenie Radia Pogoda. No, mnie to bardzo, bardzo cieszy. Przypominam przy okazji, że takie spotkanie tych pozytywnie zakręconych na punkcie Radia Pogoda już 18 września we Wrocławiu. Tam się spotykamy na dniu seniora. To jest piątek, proszę Państwa, ale już proszę sobie zaznaczyć to w kalendarzu. Prawie dokładnie za miesiąc będziemy się widzieli we Wrocławiu, na wrocławskim rynku. Będzie parada kolorowych kapeluszy, czyli wszystkich też pozytywnie zakręconych na temat życia i czerpania radości z życia. O godzinie 16 ruszy nasza piękna potańcówka. Będą ją prowadzić Asia Kruk i Zygmunt Heiser, a na scenie pojawi się też gwiazda. Będzie nią Halina Frąckowiak, także już dzisiaj serdecznie zapraszamy na to wspólne spotkanie.

0: Santor na antenie Radia Pogoda. Już niedługo Wojciech Młynarski, a ja teraz witam kolejną pozytywnie zakręconą osobę.
1: Dzień dobry, witam Pani Moniczko.
0: Dzień dobry.
1: Porządnie zakręconym każdy może być, a zatem pogoda lepiej żyć. Piosenki, konkursy, nagrody, każdy dla siebie coś ma i zakręcenie dalej trwa. Pozdrawiam serdecznie, Danka.
0: Pozdrawiam Pani Danuto i życzę, żeby to pozytywne zakręcenie trwało jak najdłużej. No właśnie, a propos piosenek, wiedzą Państwo, że gram dla Was piosenki na życzenie i za chwilę taka właśnie pojawi się na antenie Radia Pogoda.
2: Radio Pogoda.

0: Bo w media eksperta nie masz. O tak, to nie masz.
1: W media ekspert wyprzeda.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
2: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Została ostatnia reklama.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Media Expert, dalej masz.
1: Reklama.

Lecz choć u nas trwa od rana Sodomką Gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie, babciu, idzie, jak po sznurku.

0: Jesteśmy szczęśliwi, bo jesteśmy razem, grały żółwiki, a teraz czas na naszej antenie, na piosenkę na życzenie.
1: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
0: Bo Państwo wiedzą, że jak chcecie usłyszeć jakiś utwór, to możecie do mnie zadzwonić 22 444 4004. Ja z przyjemnością te Wasze muzyczne prośby spełniam. Dzisiaj taki telefon od Państwa.
2: Dzień dobry Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
2: Marek z Lutomia, nad Jezioro Lutomskie, bo dzisiaj nie o rybkach, ale z prośbą o piosenkę na życzenie. Mamy dzisiaj gości i chciałem prosić o piosenkę Anny Schmetterling, bo wtedy jeszcze była Anną Schmetterling. Co ja w tobie widziałam? Z 70 roku razem z Wagantami. Ania Jantar była jakby taką współautorką tego przeboju, ponieważ jest taka anegdota, która mówi, że w 70 roku w Wagantach grał jej przyszły mąż, pan Kukulski, i mieszkali już razem. I pewnego dnia odwiedził ich Lech Konopiński, autor tekstu. I tak sobie rozmawiali. I w pewnym momencie pan Leszek zażartował. Ania, co ty tym widzisz w tym Jarku, nie? A ona tak podobno stanęła i mówi do Jarka, co ja w tobie widziałam? I Lech Konopiński to podchwycił i mówi, ułożę z tego piosenkę. I ułożył piosenkę, Jarek napisał muzykę i powstał wielki przebój. Co ja w tobie widziałam? Jeśli jest to możliwe, bardzo, bardzo proszę, kłaniam się. Miłego popołudnia życzę.
0: I nawzajem ja też życzę miłego popołudnia, pewnie będzie milsze właśnie z tą piosenką.

smutne wiadomości. Niestety, proszę Państwa, do nas docierają. Właśnie pojawiła się informacja o tym, że zmarł aktor Jan Frycz. Informację przekazał Teatr Narodowy w Warszawie. Artysta zmarł w otoczeniu najbliższych. Miał 72 lata. W sobotę z kolei pojawiła się wiadomość, też smutna, że odeszła Joanna Rawik. Miała

radiu Pogoda. Tak wspaniale jak ona potrafiła opowiadać o kulturze francuskiej, o Edith Piaf, to na pewno już nikogo takiego nie ma i nie będzie. Wielka, wielka strata, wielki żal. Ksiądz Twardowski miał rację, spieszmy się kochać.

0: to promocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
11: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
14: How good is that?
15: Została ostatnia reklama.
16: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
17: Marian, co ty robisz?
16: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do

0: pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz

0: 2026.
1: Do salonu MG zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 8.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Reklama.
8: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
9: Słuchają Państwo Radia Pogoda, jest godzina 16, przed nami więc najnowsze wiadomości, a tuż po nich Bogdan Niewinowski i Johnny Cash.
10: Nie żyje znany aktor Jan Frycz, miał 72 lata. Polscy śledczy już na Węgrzech będą oględziny autokaru. Sprawdzimy też, o ile spadły ceny paliw po wejściu w życie nowej odsłony pakietu CPN.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
10: Miriam Lipińska, a na początek informacja sprzed chwili. Nie żyje Jan Frycz, aktor teatralny, filmowy i serialowy. O jego śmierci poinformował właśnie Teatr Narodowy w Warszawie, dodając, że aktor zmarł w minioną sobotę, 15 sierpnia. Jan Frycz miał 72 lata. Prokurator, policjanci biegli sądowi z Podkarpacia są już na Węgrzech. Jeszcze dziś mają wziąć udział w ponownych oględzinach autokaru, który wczoraj rozbił się na północy Węgier. Prokuratura w Krośnie poprosiła też prokuraturę w Miszkolcu w oparciu o europejski nakaz dochodzenia o zabezpieczenie i przekazanie całej zebranej dotąd dokumentacji, mówi rzeczniczka prokuratury Marta Kolendowska-Matejczuk.
12: W szczególności dokumentacji medycznej w zakresie ustalenia przyczyny zgonu pokrzywdzonych, dokumentacji medycznej pokrzywdzonych, którzy przeżyli katastrofę, protokołów przesłuchania świadków.
10: W wyniku wypadku zginęło 12 osób, 10 rannych jest w ciężkim stanie. Autokarem jechali pielgrzymi, głównie z Podkarpacia, z pielgrzymki do Medjugorje. Prokuratura w Krośnie poinformowała także, że zabezpieczyła już dokumenty firmy przewozowej i biura turystycznego, które organizowały wyjazd. Ceny benzyny niższe średnio o 90 groszy, diesla o 70 groszy. To pierwsze efekty częściowego przywrócenia rządowego programu CPN. Obniżony VAT będzie obowiązywać do końca sierpnia, a rząd codziennie będzie ogłaszać ceny maksymalne. Dziś za benzynę 95 płacimy nie więcej niż 6 zł. 41 groszy, a za olej napędowy 7 zł. 37 groszy za litr. Tak samo ma być też jutro. Na światowym rynku jednak jest presja na podwyżki cen ropy. Po 2 tygodniach czeka nas prawdopodobnie powrót do wysokich cen, mówi Grzegorz Maziak z ePetrol.pl.
13: Na dzisiaj można spodziewać się, że ten szok poznawczy na stacjach na początku września może być duży. Z tym, że pamiętajmy, że 2 tygodnie na rynku naftowym w obecnych warunkach to jest bardzo dużo czasu i naprawdę sporo może się wydarzyć. Ale na ten moment będziemy obserwować sytuację, która raczej nie napawa optymizmem.
10: W najbliższych dniach analityk spodziewa się podwyżek cen maksymalnych o co najmniej kilka groszy na litrze. 22 września ruszy pilotaż bezpłatnego państwowego e-dziennika. Na razie projekt resortu edukacji w tej sprawie trafił do opiniowania. Testy e-dziennika będą trwać przez cały rok szkolny, a system ma wejść do wszystkich szkół od 1 września 2027 roku. Tymczasem mamy na razie 2 ostatnie tygodnie wakacji, czas więc już powoli, by kompletować szkolną wyprawkę. W księgarniach jednak póki co ruch niewielki, a i sami rodzice ze szkolnymi wydatkami się nie spieszą.
14: W zeszłym roku było na ostatnią chwilę, myślę, że w tym roku też tak będzie.
15: Pomału, z końcem miesiąca.
10: W przypadku rodziców uczniów podstawówek wyprawka to koszt mniej więcej 800 zł. Więcej muszą przygotować rodzice uczniów ze szkół ponadpodstawowych, nawet 1200 zł, bo tu trzeba jeszcze doliczyć podręczniki, które młodsi uczniowie dostają za darmo.
11: Radio Pogoda. Co jest grane?
0: Iwona Wyciślok, zapraszam. Miłośnicy literatury odliczają dni do literackiego Sopotu. Od 20 do 23 sierpnia w kurorcie zagości literatura portugalskojęzyczna. 15. edycja festiwalu to oczywiście mnóstwo spotkań z pisarkami i pisarzami, literackie premiery, debaty i targi książki. Także 20 sierpnia, ale na terenie powiatu zielonogórskiego rozpocznie się pierwsza edycja festiwalu Rzeki Literatury, organizowanego przez Fundację Olgi Tokarczuk. Będzie można wybrać się na rejsy Odrą w towarzystwie poetów i poetek. Na scenie muzycznej festiwalu zagrają Waglewski, Fiszemadę, Mela Koteluk, Cortez i Raz, Dwa, Trzy. A będąc w okolicy Międzynarodowych Targów Poznańskich, warto zajrzeć do hali numer 1. Jest tam wystawa Beksiński w Poznaniu. Prezentuje kolejne etapy twórczości artysty. Czeka na Was 76 obrazów, 13 rysunków oraz 30 fotografii.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
11: Pogoda.
10: Na termometrach dziś maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu, przez 22 w Wielkopolsce, 25 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 26 na Śląsku. Popołudnie i wieczór z deszczem i burzami na południu, w centrum i miejscami na wschodzie kraju.
7: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
15: Lato, lato, lato czeka.
9: 5 minut po godzinie 16 w Radio Pogoda już niedługo o pozytywnie zakręconych stulatkach. No właśnie, jaka jest ich recepta na to, żeby żyć długo, zdrowo, no i przede wszystkim fajnie. No i będzie też konkurs Daję Słowo, ponieważ ten zestaw nagród w zeszłym tygodniu bardzo przypadł Wam do gustu, to w tym tygodniu również koszulka jako nagroda gwarantowana, oczywiście koszulka Radia Pogoda z pięknym napisem Pogoda mi w duszy gra, a także butelka na wodę z filtrem, też z naszym logo. Już niedługo poproszę, żeby Państwo zgłaszali się do tej zabawy, ale na razie wracamy do najpiękniejszych melodii.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po galązkach. I chociaż błaga mi wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klątka.

nie wiem jak, taki fakt, taki fakt się przydarzył. O nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te pratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyśl.

Amerykańskie media rozpisywały się ostatnio o pewnej dziennikarce, która ma 101 lat i cały czas jest aktywna. Mówi o sobie, że jest wiecznie młoda, codziennie czyta gazety, rozwiązuje krzyżówki, uczestniczy w wykładach online. W ogóle uważa, że aktywność intelektualna jest największą siłą, ale co najważniejsze, cały czas pracuje pomimo swojego wieku jako redaktorka w jednym z magazynów. A tymczasem tutaj u nas, na naszym podwórku, też mamy, proszę Państwa, świetny przykład, bo też media ostatnio rozpisują się o panu Felicjanie, który ma 98 lat i nadal sprzedaje lody. Sprzedaje lody w Krościenku nad Dunajcem. Pracuje już od 67 lat, chociaż jeżeli chodzi o lodziarnię, to dopiero 36 lat sprzedaje lody. Albo aż, też można by powiedzieć. I myślę, że też przy okazji łączy pokolenia. Lokalny portal nazywa go żywą legendą miasteczka, symbolem aktywności, pracowitości i pogody ducha. No, łącz kilka pokoleń, bo są klienci, którzy pamiętają początki jego działalności, a teraz też i dzieciom sprzedaje lody, i dzieci też będą pamiętać o takim panu Felicjanie, który ma 98 lat, uśmiecha się do klientów, no i właśnie sprzedaje lody i też mówi, że tak naprawdę kontakt z drugim człowiekiem i ta aktywność to jest taki sposób na długowieczność. Czyli pozytywnie zakręceni, proszę Państwa, żyją dłużej.

0: Ostatnio na weselu syna moich znajomych, to właśnie on ze swoją nową żoną zaśpiewali ten utwór, takie karaoke po prostu weselne. No trochę koślawo to wyszło, ale to się nie liczy. Liczyła się ta szczerość i ta radość w ich głosach, jak śpiewali tą piosenkę oczywiście do swoich rodziców. To był bardzo wzruszający moment. A za chwilę mam nadzieję, że ktoś z Państwa też odrobinę się wzruszy, a na pewno poruszy swoje szare komórki, bo konkurs daje słowo za kilka chwil na naszej antenie. Cały czas nagrodą gwarantowaną jest koszulka Radia Pogoda z pięknym napisem "Pogoda mi w duszy gra", a dodatkowo można zdobyć butelkę z filtrem też z naszym logo. Już teraz czekam na Państwa zgłoszenia. Zapraszam, nasz numer 22 444 4004.
1: Radio Pogoda.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Została ostatnia reklama.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Sedeka miał 20 lat, kiedy wylansował ten przebój. Bilet w jedną stronę, znają go przecież pokolenia, bo później przypomniał go też zespół Eruption. A teraz czas zagrać.
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: Ze mną pani Małgorzata. Dzień dobry.
2: Witam
0: Dzień dobry. Serdecznie. Czy pani po wakacjach, czy przed wakacjami?
2: Ja, to znaczy urlop wyjazdowy był dwutygodniowy w górach, natomiast jeśli chodzi o wakacje, to jeśli emerytura to wakacje, to jeszcze.
0: No tak, rzeczywiście. Wyczekiwane przez wielu Polaków wakacje, a niektórzy już je mają.
2: Czy było... Ja długo pracowałam jeszcze na tych wakacjach.
0: Aha, no właśnie. Tak, no właśnie tak. Przed chwilą zadzwonił jeden ze słuchaczy, jak mówiłam o tej 101-letniej dziennikarce i zapytał się poza anteną, czy ja też będę pracować, jak będę miała 101 lat. No zobaczymy, zobaczymy.
2: No życzę pani takiej formy, żeby tak.
0: No właśnie, każdemu życzymy takiej formy. Pani Małgorzato, ma już pani koszulkę naszą piękną z napisem Pogoda mi w duszy gra. Jak tak patrzyłam na prognozę pogody, no to jeszcze lato potrwa i we wrześniu nawet można będzie w taką koszulkę wskoczyć. A do zdobycia dodatkowo butelka z filtrem na wodę, też z naszym logo. No tylko żeby ją zdobyć, no to pewnie jak się pani domyśla, musi pani tak. W ciągu 15 sekund podać mi 5 wyrazów, które skojarzą się ze słowem, które zaraz pani podam. Na jaką literę ma być to słowo dla pani?
2: Litera U.
0: Litera U, dobrze. To ja już mam to słowo w głowie. Uwaga, pani Małgorzato, daję słowo umywalka.
2: Porcelana, łazienka, woda, kran, bateria.
0: No pięknie i wszystko się zgadza. Gratuluję serdecznie. Szybko poszło, pani Małgorzato. Czyli sprawdza się to, o czym też mówiłam właśnie kilka minut temu, że jak ktoś długo pracuje, to i umysł jest też dzięki temu sprawniejszy.
2: Tak. Staram się, prawda? Ćwiczę języki obce i takie tam.
0: O, no właśnie. No to wszystkiego dobrego, pani Małgorzato. Do usłyszenia.
2: Dziękuję,
0: gratuluję.
2: Do usłyszenia.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: Takie najpiękniejsze melodie na antenie Radia Pogoda. Oczywiście za chwilę do nich wracamy. Lulu zaśpiewa Shout, posłuchamy też Krzysztofa Grawczyka, a po 17:00 Klub Pogodnych Ludzi, między innymi na naszej antenie. Przypomnę, tworzymy paczkę przyjaciół Radia Pogoda, taka grupa ludzi pozytywnie zakręconych, zgodnie z dzisiejszym świętem właśnie pozytywnie zakręconych, których jeszcze raz serdecznie pozdrawiam.
1: Radio Pogoda.

0: Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
2: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
9: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Została ostatnia reklama.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Reklama.
12: Drogowskaz, Radia Pogoda.
13: Przed nami popołudnie i wieczór z dynamiczną pogodą. W pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez część Wielkopolski, Łódzkiego i Małopolskiego po Mazowsze i Podlasie burze. Dodatkowo w centrum i na wschodzie tym burzom będą towarzyszyć intensywne opady deszczu. Tyle w pogodzie, a co na drogach? Ostrzegam przed problemami na trasie S6 na Pomorzu w kierunku Łodzi. To efekt zderzenia dwóch aut między węzłami Gdynia-Chważno i Gdańsk-Osowa.
12: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Boli. Spędzi.
3: Piecze. A do tego nawraca.
4: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów. Szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd. Lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Marian? A gdzie mogę kupić
6: ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Została ostatnia reklama.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
0: Reklama.
10: Radio Pogoda i pogodne poniedziałkowe popołudnie, czyli 3 razy P. Za chwilę u nas m.in. Wanda Jackson, Let's Have a Party, czy piosenka Starego Dobrego Małżeństwa. Ale na razie wiadomość. Jest 17.
11: Część rannych w wypadku na Węgrzech wróci dziś do kraju. Przed nami niespokojna pogoda, mocno popada i zagrzmi. Końcówka wakacji z zakazami wchodzenia do wody na kilkudziesięciu kąpieliskach nad morzem.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
11: Miriam Lipińska. 22 osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech dziś wieczorem wrócą specjalnym samolotem do Polski. Maszyna wyląduje w Rzeszowie i tam poszkodowanych przejmą służby medyczne, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
12: Pani wojewoda otrzymała również od nas szczegółowe informacje, którzy pacjenci będą musieli być odtransportowani do szpitali. Te miejsca są dla tych pacjentów zapewnione.
11: Do pasażerów tego lotu mogą jeszcze dołączyć dwie osoby. Na razie węgierscy lekarze robią im jeszcze ostatnie badania. Jak dodała wiceminister, 18 poszkodowanych pozostanie na razie w węgierskim szpitalu, a 5 kolejnych zostało już wypisanych, są pod opieką rodzin. Nie żyje Jan Frycz, aktor teatralny i filmowy, znany m.in. z filmów Wielki Szu, Nigdy w życiu, Pestka, Pręgi czy z serialu Ślepnąc od świateł. Jana Frycza tak wspomina jego kolega po fachu, Jan Englert.
13: Był niecodziennym aktorem, niezwykłym aktorem, aktorem, który wypełniał przestrzeń, nie zżerał rzeczywistości, stwarzał ją. Aktorem, który inspirował, aktorem, który potrafił drażnić, ale drażnić artystycznie. Był osobowością, krótko mówiąc, teatralną.
11: Jan Frycz 6-krotnie był laureatem polskich nagród filmowych Orły. Aktor zmarł w minioną sobotę, miał 72 lata. Długotrwałe ulewy i burze, tak dziś i w kolejnych dniach będzie wyglądać pogoda w Polsce. To spora zmiana, bo jeszcze w weekend było upalnie. Niespokojnie zapowiada się w pogodzie, zwłaszcza najbliższa noc. Strefa intensywnych opadów deszczu będzie się przemieszczać w stronę północnego wschodu, mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman.
14: We wtorek pogoda zacznie się stopniowo uspokajać, ale nadal będzie pochmurno i deszczowo.
11: Jutro temperatura do maksymalnie 21 stopni na zachodzie Polski. Cieplej zrobi się w czwartek. Na południe kraju wrócą upały, ale tylko na chwilę, bo już w weekend znów ochłodzenie. Prokuratura rejonowa w Sanoku wszczęła śledztwo w sprawie pożaru, do którego doszło w weekend w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Na razie nic nie wskazuje na celowe podpalenie w skansenie. Spłonęły 3 budynki. Największą stratą jest doszczętnie zniszczony zabytkowy kościół z XVII wieku. Jak mówi dyrektor skansenu Marcin Krowiak, ogromną stratą jest także zniszczenie przez ogień zabytkowych organów starszych niż sam kościół i do chwili pożaru ciągle działających.
15: Niestety największa perła naszego muzeum, XVII-wieczny kościół, spłonął doszczętnie, łącznie z wyposażeniem. Na ten moment jest to zdecydowanie za wcześnie mówić o jakichkolwiek przyczynach.
11: Muzeum cały czas jest zamknięte dla odwiedzających. Czerwone flagi na 37 kąpieliskach nad Bałtykiem. Wszystko przez wysokie fale. Zakaz kąpieli obowiązuje m.in. w Gąskach, Łazach, Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Dąbkach, Darłowie oraz Międzywodziu.
1: Pogoda.
11: Wieczór i noc z intensywnymi opadami deszczu w centrum i miejscami na wschodzie, z kolei na południu burze. Jutro deszczowo w całym kraju, ale będą też miejscami niewielkie przejaśnienia. A na termometrach zobaczymy od 17 stopni na Podlasiu, przez 19 na Mazowszu, do 20 na Pomorzu i 21 na Dolnym Śląsku.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
16: Lato, lato, lato czeka.
10: Lato trwa, wakacje też, a my wracamy do najpiękniejszych melodii na lato. Łącza Jackson, za chwilę Let's Have a Party. Posłuchamy też Starego Dobrego Małżeństwa i Violetty Villas.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Jak się pojawia ta piosenka na antenie Radia Pogoda, to ja zawsze sobie ją nucę tutaj w radiowym studio. Piękna, pozytywna, stare dobre małżeństwo, opadły mgły, wstaje nowy dzień. Taka piosenka dla pozytywnych, no właśnie, dzisiaj dzień pozytywnie zakręconych. Jak to fajnie, że takich osób nie brakuje wśród słuchaczy Radia Pogoda. Kolejny telefon od Was.
1: A kto? No kto? Kto dziś świętuje? Dziś Ania Tatarek świętuje, gdyż jej głowa nigdy dobrze do końca nie pracuje. Jedni mówią, żem wariatka szalona, inni, żem zdrowo postrzelona. A ja wszystkim im za te słowa dziękuję, gdyż spełniona wtedy się czuję. Spędzam swe życie co dnia kreatywnie, aktywnie, bo zakręcona pozytywnie, bo ja w deszczu tańcuję, w kałużach stepuję. Głupotkami się nie przejmuję i całą sobą radość czuję. I każdego dnia to, że jestem na tym świecie, świętuję. Boże, Boże, jak dobrze mieć swoje święto.
0: Pozdrowienia, to była Ania z Wrocławia. Jak to fajnie, że tacy ludzie dzielą się z nami swoją pozytywną energią.

0: Hej, tam w dolinie piosenka ludowa, którą chyba kiedyś śpiewał zespół Śląsk, ale później w tej wersji big beatowej, jak Państwo słyszeli, nagrali ją także niebiesko-czarni. A już za kilka minut na antenie Radia Pogoda, klub pogodnych ludzi, czyli też taka grupa pozytywnie zakręconych na punkcie Radia Pogoda, pogody ducha, najpiękniejszych melodii. Przypomnę, że mogą się Państwo zgłaszać do tego klubu i dostać ode mnie legitymację członkowską z naszą pieczątką, a także radiopogodową przypinkę. Czekam na Wasze zgłoszenia na stronie internetowej radiopogoda.pl, ale można też oczywiście dzwonić. Nasz numer, przypomnę, chociaż pewnie go wszyscy znają, 22 444 4004.
1: Radio Pogoda.

0: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
1: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Została ostatnia reklama.
6: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Reklama.

0: Lato w mieście, The Loving Spoonful, wakacje trwają, Radio Pogoda gra najpiękniejsze melodie i gromadzi coraz więcej pogodnych słuchaczy w klubie pogodnych ludzi. Dzisiaj przeczytałam zgłoszenie od pani Teresy, odzwaniam.
1: Klub pogodnych ludzi, Radia Pogoda.
0: Dzień dobry, Monika Tarka z tej strony, Radio Pogoda i Klub pogodnych ludzi.
2: O, jak super!
0: Witam pani Tereso, pisze pani, że pomimo wielu lat życia, wzlotów i upadków ciągle ma pani ochotę na coś jeszcze ciekawego. A co tam ciekawego chodzi pani po głowie? Jakie ma pani plany?
2: No, różne wycieczki, właśnie wróciłam w lipcu z wycieczki po wymarzonej Toskanii, a wczoraj wróciłam przepięknego festiwalu imienia Jana Kiepury.
0: Czyli i zwiedzanie, ale też i coś wycieczki
2: ducha
0: kulturalne. Tak.
2: I
0: co tam jeszcze ma pani w planach? Może nas pani zainspiruje, proszę opowiedzieć.
2: No teraz już niewiele, bo urlop się kończy, pracuję w szkole, także.
0: Aha.
2: No ale w przyszłym roku coś się na pewno jeszcze wymyśli.
0: Jasne. A co pani robi w szkole, pani Tereso?
2: Uczę matematyki w klasach 4-8.
0: No proszę, jak tam z wiedzą matematyczną naszej młodzieży?
2: No. Nie jest najgorzej. Egzamin napisali w miarę ładnie, także super.
0: A to już od dzisiaj wróciła pani do pracy?
2: Nie, dopiero od przyszłego tygodnia.
0: No to ja życzę, żeby ten rok szkolny był piękny, żeby młodzież była mądra i żeby nie dawała w kość. Ciekawe, jak to będzie z tymi telefonami komórkowymi, prawda, teraz w szkole.
2: No właśnie, no to będzie na pewno ciężko dla nich. Najwięcej się cieszyły klasy ósme, no bo w szkołach średnich już ich nie będzie obowiązywać, więc to był dla nich największa radocha.
0: No to będzie prawdziwy sprawdzian, prawda? I dla rodziców, i dla uczniów, i dla państwa zresztą też, dla całej kadry.
2: Dokładnie.
0: No ale dobrze by było, gdyby się udało, bo rzeczywiście zbyt dużo czasu zajmują, uwagi też chyba rozpraszają bardzo, prawda?
2: Więc... Tak. Tym bardziej, że w sumie mimo zakazu, no to trudno jest to wyegzekwować. Stwierdzą, że to ich własność, nie można im zabrać.
0: No dobrze, ja tutaj panią zagaduję, a przecież ja dzwonię z taką oto informacją do pani. Proszę posłuchać.
1: Witaj w klubie pogodnych ludzi.
0: Także witamy w klubie, pani Tereso.
2: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo się cieszę, że też i umysły ścisłe są wśród słuchaczy Radia Pogoda.
2: No i słucham bardzo, jak tylko mam czas.
0: Pozdrawiam serdecznie.
2: Dobrze, dziękuję.
1: Klub pogodnych ludzi, Radia Pogoda.

0: Piosenka z początków lat 60. Bubliczki, Barbara Rylska na antenie Radia Pogoda. Po 18:00 u nas Aleja Sław. Zapraszam w imieniu Tamary Pawlik-Lipskiej na spotkanie i rozmowę z aktorką Mają Berełkowską-Cervus, a po godzinie 22:00 hrabia Monte Cristo, z którym spędzamy wakacje. Przypomnę przy okazji, że wszystkie powieści Radia Pogoda są do odsłuchania w formie podcastów na naszej stronie radiopogoda.pl. No ale przede wszystkim cały czas rządzą na naszej antenie najpiękniejsze melodie, do których za chwilę wracamy. Życzę przyjemnego wieczoru. Słyszymy się oczywiście jutro. Monika Tarka, do usłyszenia.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.
2: Trochę inny od innych.

0: Miau.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Boli, swędzi,
3: piecze, a do tego nawraca.
4: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa Mektuls o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
9: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka. Dwa rodzaje. 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Została ostatnia reklama.
12: Słuchaj, Marian.
13: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
13: Aha.
12: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
15: Reklama.
16: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
17: Drogowskaz, Radia Pogoda.
18: Wieczorem i w nocy deszczowo, najmocniej będzie padać miejscami na wschodzie i w centrum kraju, z kolei na południu burze. Pogoda więc nie najlepsza dla kierowców. Uważajcie też na utrudnienia. Radzę omijać autostradę A4 na Opolszczyźnie. Chodzi o odcinek między węzłami Opole Zachód i Brzeg. Po zderzeniu ciężarówki z busem zablokowany jest jeden pas w stronę Wrocławia. Problemy też na S2 w pobliżu Warszawy, między węzłami Aleje Jerozolimskie i węzłem Opacz. Po zderzeniu dwóch osobówek, jeden pas w stronę Teraspola jest zablokowany.
16: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.

dziwny to pies. A może to jest lot moja dzioć, 11, yes. Pies, może i pies, ponury jak też dingo, rudy ma łeb. Nie glaszcze więc też nie.

0: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Została ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Reklama. Mam nadzieję, że Państwo, tak jak ja, nie mogą się już doczekać tego, co wydarzy się po godzinie 18, a to dlatego, że dziś Aleja Sław, oczywiście wyjątkowa, jak zawsze. A już teraz wiadomości i prognoza pogody.
12: Polscy prokuratorzy pracują na miejscu katastrofy autokaru. Pakiet CPN wrócił, a z nim ceny maksymalne. Czy była zmowa cenowa na rynku wiśni? UOKiK już wie.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
12: Miriam Lipińska. Polscy śledczy pracują już na miejscu wczorajszej katastrofy autokaru na Węgrzech. Wezmą udział w oględzinach pojazdu. Na razie w sprawie wypadku toczą się 2 równoległe śledztwa, węgierskie i polskie. Polscy śledczy zwrócili się już do węgierskiej prokuratury o zabezpieczenie i wysłanie im zebranych dotąd dokumentów. Po zapoznaniu się z nimi zapadnie ostateczna decyzja, czy postępowaniem nadal zajmować się będą Węgrzy, czy jednak śledztwo zostanie dokończone w Polsce, mówi rzeczniczka prokuratury w Krośnie, Marta Kolendowska-Matejczuk.
13: Oczywiście w prawie unijnym jest tak, że nie może być podwójnego karania i ostatecznie któraś ze stron musi przejąć sprawę do osądzenia.
12: W katastrofie zginęło 12 osób, a dziś wieczorem rządowym samolotem do Polski przyleci grupa ponad 20 rannych. Od dziś obowiązuje 2 odsłona pakietu CPN, która na 2 tygodnie ma ulżyć kierowcom. Mimo powrotu rządowych regulacji cen, paliwa mogą w najbliższych dniach drożeć, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
14: Nie ma zbyt wiele elementów, które mogłyby dawać nadzieję kierowcom na niższe ceny, więc spodziewamy się, że ten trend wzrostowy będzie kontynuowany.
12: Program CPN zostanie z nami do końca sierpnia, a jutro ceny maksymalne paliw zatrzymają się na dzisiejszych poziomach. To 6,41 zł za litr benzyny 95 oraz 7,37 zł za litr diesla. Za granicą 4 osoby, w tym Polka, zatrzymane w Chorwacji pod zarzutem wywoływania pożarów. Z ustaleń wynika, że cała czwórka, działając na podstawie wcześniejszego planu, celowo wywołała pożary w miniony weekend w 10 lokalizacjach. Zatrzymani trafili już do aresztu. Wracamy do kraju. Nie doszło do zmowy cenowej przedsiębiorców na rynku wiśni, informuje UOKiK. Urząd na prośbę ministra rolnictwa sprawdził, jaki był powód gwałtownych, nawet 40-procentowych spadków cen w skupie. Zdaniem urzędu to sezonowy wzrost podaży i niska jakość owoców spowodowana przez pogodę.
6: W naszej ocenie to spowodowało spadek cen wiśni i trzeba także zaznaczyć, że zeszły rok był rekordowo wysoki. Sytuacja powraca do tej, którą mieliśmy do czynienia wcześniej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie może tutaj narzucać skupom określonych cen.
12: Mówi Bartosz Klimczuk z UOKiK-u. W Polsce może działać nawet kilkanaście tysięcy niezgłoszonych studni, szacują Wody Polskie. Od dziś, dzięki abolicji, można zgłosić dotąd niezalegalizowane ujęcia. A to ma poprawić wiedzę państwa na temat rzeczywistego zużycia wody, mówi Filip Szatanik z Wód Polskich.
15: Woda to jest dzisiaj szczególnie cenny, drogocenny nawet zasób, do którego wszyscy musimy podchodzić odpowiednim szacunkiem. Widzimy, co się dzieje, my jesteśmy w stanie suszy hydrologicznej.
12: Kara za niezgłoszenie studni lub jej użytkowanie bez pozwolenia może sięgnąć nawet miliona złotych, dlatego z abolicji warto skorzystać.
16: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.
8: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nasi lekkoatleci wrócili do kraju po Mistrzostwach Europy w Birmingham. Biało-czerwoni na Wyspach zdobyli 8 medali, w tym 6 srebrnych i 2 brązowe. To 2 krążki więcej niż 2 lata temu w Rzymie, gdzie jednak złoto wywalczyli Wojciech Nowicki w rzucie młotem i Natalia Bukowiecka w biegu na 400 metrów. Dwukrotny zwycięzca Tour de France Jonas Vingegaard nie wystartuje już w tym roku. Duński kolarz, który w maju wygrał Giro d'Italia, postanowił zakończyć sezon po złamaniu obojczyka. Vingegaard doznał kontuzji w wyniku upadku na 15 etapie Wielkiej Pętli.
16: Sponsorem programu był właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.
8: Pogoda.
12: W nocy burze możliwe na południu, a na wschodzie i w centrum dodatkowo intensywne opady deszczu. Jutro parasole przydadzą się już w całym kraju, a do tego chłodniej na termometrach, maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 19 na Mazowszu, 20 na Pomorzu i w Małopolsce, do 21 na Dolnym Śląsku.
8: Aleja Sław, Radia Pogoda.
11: Dzień dobry Państwu, zaczynamy Aleje Sław, a dzisiaj moim i Państwa gościem będzie nosicielka bardzo popularnego ostatnio imienia, Maja, aktorka Maja Baryłkowska. Zapraszam bardzo serdecznie na tę rozmowę już za parę chwil.
8: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Maja Baryłkowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Trochę jestem zdziwiona tytułem tej audycji, a raczej tym, że zostałam do niej zaproszona, bo nie czuję się jakąś sławą szczególną, choć bardzo doceniam zaangażowanie tych widzów, którzy śledzą moje poczynania artystyczne.
1: Ale to jest bardzo ciekawe, bo ja mam wrażenie, że generalnie wielu artystów jednak jest bardzo skromnych, bo naprawdę nie jest pani pierwszą osobą, która przychodzi i mówi, ale naprawdę, ale ja sław, ale jakby dlaczego taki program? Aha. A ja na przykład mam takie podejście, że ale absolutnie, jakby to określenie jest absolutnie adekwatne i bardzo się cieszę, że przyjęła pani nasze zaproszenie.
2: Bardzo, bardzo mi miło. Sława to mi się kojarzy, no tak, no właśnie nie wiem, bo to nie chciałabym być jakoś fałszywie tutaj skromna, bo też mam świadomość jakichś własnych dokonań, wiele rzeczy zrobiłam w życiu w dziedzinie sztuki, ale sława, no to jednak mi się kojarzy z jakąś taką międzynarodową, no tak. Sława, czyli coś takiego, no takiego z przytupem jednak, takiego, nie wiem, no Rita Hayworth, Marilyn Monroe, to jakby dla mnie. Sława, no takie ciekawe słowo, sława, bo to etymologia tego słowa od sławny, od czego to pochodzi? Właściwie bardzo jestem ciekawa, nie wiem.
1: W sumie ja też chyba tego nigdy nie sprawdziłam, ale to jest jakiś trop zatem do podjęcia.
2: Do zbadania, tak? Może to jest jakiś w ogóle staropolskiego języka, nie wiem. Tak jakoś mi to pachnie.
1: Z drugiej strony pomyślałam sobie też o tym, że powiedziała pani w jednym z filmików w mediach społecznościowych, że ostatni rok był dla pani bardzo intensywny i że w ogóle ostatnie lata to się sporo w pani życiu dzieje. Ma pani takie poczucie, że rzeczywiście jest intensywniej niż wcześniej?
2: Zależy jak na to spojrzeć, ponieważ no, całe moje życie od dzieciństwa właściwie było bardzo intensywne. Mhm. A ta intensywność moim zdaniem wynika z wewnętrznego takiego mojego nastawienia, które już miałam od dziecka, że bardzo chciałam uczestniczyć w ogóle w życiu, jakby być. Mhm. Ciągnęło mnie zawsze do świata, do ludzi, do bycia. Mnóstwo rzeczy mnie w życiu naprawdę ciekawiło. Od tego na przykład takie mogłoby się wydawać dziwne rzeczy z punktu widzenia tego, czym się obecnie zajmuję, ale na przykład zdawałam maturę z fizyki.
1: A do czego to doprowadziło, to o tym za chwilę porozmawiamy. Wrócimy do rozmowy z Mają Baryłkowską za parę chwil. Zapraszam Państwa na krótką muzyczną przerwę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: promocję.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
0: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
0: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
0: uśmiechnij się.
3: Autopromocja. Reklama.

0: aminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Farm.
3: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1+1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Została ostatnia reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Nauczycielka fizyki w moim liceum, w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, moja nauczycielka, profesor Jaworska, była fascynującą osobą, miała niezwykłą osobowość. No tak to jest, prawda? Chyba z nauczycielami, że taka osobowość nauczyciela pociąga zainteresowanie uczniów tym przedmiotem. I rzeczywiście w ogóle mnie to fascynowało. Teraz tak sobie pomyślałam, co mnie fascynowało. Fascynował mnie chyba świat niewidoczny. Znaczy to wszystkie rzeczy, których tak jakaś tajemnica, coś, co jest poza zasłoną, prawda? Poza kurtyną, ale też poza światem teraz, jakby to kontynuować, to coś, co jest poza światem materialnym, poza tym światem widocznym, fizycznym, no bo jest, bo to już wiemy, choćby z fizyki kwantowej, nawet jeśli by nie patrzeć na jakiś aspekt duchowy, który też jest mi bliski. Tak, właściwie tak mi się teraz to ułożyło, że też ta fizyka chyba z tego wynikała i złożyłam nawet papiery na fizykę na Uniwersytet Poznański, ale dostałam się do szkoły teatralnej, bo egzaminy do szkół teatralnych są przed wszystkimi egzaminami, żeby była możliwość jeszcze studiowania na innych kierunkach, bo wiadomo, że konkurencja jest spora i to jest często zupełny przypadek, że ktoś się dostaje lub nie. No i dostałam się do szkoły teatralnej. No to oczywiście bardzo się ucieszyłam. Już tak zostałam na tym aktorstwie. Ale potem jeszcze studiowałam na Uniwersytecie Jagiellońskim.
2: Europeistykę.
1: Mając 39 lat i chcę to powiedzieć, bo takie właśnie już wtedy miałam takie przekonanie, że nigdy nie jest za późno, że zawsze warto coś zacząć. Pasjonowała mnie nauka. W ogóle jakby, żeby wiedzieć, bo byłam jakoś taki, miałam kryzys czucia. Mając 39 lat, bardzo dużo grałam, szczególnie w teatrze i ciągle te emocje, myślę sobie, nie, to tam może coś tam głową, żeby tak głową opanować, że nauka może odpowiedzieć na jakieś nurtujące mnie pytania o sens życia, bo to mnie zawsze też właśnie interesowało, takie dociekania, naprawdę, od szkoły średniej o sens. Ale potem się okazało, jak zaczęłam w tej nauce trochę pogłębiać jakby swój kontakt z nauką poprzez uczenie się na Uniwersytecie Jagiellońskim, poprzez studiowanie, no to zobaczyłam, że z nauką jest tak samo jak z duchowością i jak z emocjami. Końca nie widać. Za jednym pytaniem, za jedną odpowiedzią stoi już następne pytanie i że to jest też taki gąszcz i że tam też nie ma jednoznacznej odpowiedzi i doszłam do wniosku, że w ogóle nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
2: Maja Barełkowska, aktorka, jest dzisiaj moim i Państwa gościem w programie Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Cichnie gwar wieczór.

0: widzisz przecie w pieśni.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
1: Słuchaj, Marian,
3: no?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
10: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
16: Została ostatnia reklama.
17: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
18: Drogowskaz, Radia Pogoda.
19: Wieczór i noc z burzami na południu i intensywnymi opadami deszczu w centrum i miejscami na wschodzie Polski. Jutro deszczowe chmury zawisną już nad całym krajem, a to oznacza kiepskie warunki do jazdy. A jak jeździ się teraz? Ostrzegam przed problemami na drodze S11 w Wielkopolsce na odcinku między węzłem Ostrów Wielkopolski Południe, a węzłem Ostrów Wielkopolski Wschód. W pobliżu miejscowości Wtórek zderzyły się osobówka z ciężarówką i po tym wypadku w stronę Poznania pojedziecie tylko lewym pasem.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Widząc gdzieś tam w którymś z wywiadów, że pani studiowała tę europeistykę, to tak sobie pomyślałam przez chwilę, że czy za tym stało chociażby właśnie to, że nie wiem, miała pani kryzys taki zawodowy, że pani chciała jednak zmienić ten zawód, a tu jednak nie, tu chodziło o szukanie odpowiedzi, o naukę.
2: Tak, raczej tak. No też na pierwszym roku studiowałam na Wydziale Kulturoznawstwa i to były studia porównawcze kultur. I to mnie właśnie bardzo fascynowało, bo były zajęcia i z hinduizmu, i z buddyzmu, i z islamu. No i takich dużo właśnie porównawczych, naprawdę poważnych zagadnień, tona czytania. Ja tak tutaj dzieci, tutaj teatr, a tutaj to czytanie, ale fascynowało mnie to. A potem zrobiłam z kolei magisterium już na Wydziale Socjologii, ponieważ pisałam o Polaku, czy Polak obywatel, czy rodak, czy obywatel, taki był tytuł, bo z kolei te zagadnienia społeczne i w ogóle działalność społeczna też zawsze mi była bliska i jakoś tak się tutaj przyglądałam od tej strony społecznej, kim my jesteśmy, w jakim ja żyję środowisku.
1: Zastanawiam się na przykład nad tym, co pani powiedziała z tą nauką, no bo przecież nawet, tak jak pani powiedziała, była pani bardzo mocno i w teatrze i występowała pani ciągle, tam cały czas jednak trzeba się uczyć tych ról.
2: Może nie cały czas, prawda? No bo proces przygotowania roli w teatrze wygląda w ten sposób, że uczymy się sukcesywnie roli przez pierwszy, powiedzmy, miesiąc, trzy tygodnie. Przygotowujemy sukcesywnie sceny na pamięć, które są potem robione na próbie. No wiadomo, że na jednej próbie nie robimy wszystkiego na początku, tylko robimy scena po scenie, więc do tej sceny trzeba się przygotować. Więc tak naprawdę praca pamięciowa to jest no, te pierwszy miesiąc. No, znam takich, którym ten proces się rozciąga, ale ja bym tego chyba nie wytrzymała nerwowo. A poza tym no, jest zupełnie inna praca, kiedy ma się ten tekst w głowie, jak my to mówimy, kiedy już można wyjść na scenę i żyć tym życiem postaci scenicznej już z tym tekstem nauczonym, a nie z kartką, no bo to jednak odcina od tej rzeczywistości scenicznej.
1: Do tej rozmowy wracamy za parę chwil. Przypominam, że moim i Państwa gościem jest dziś aktorka Maja Baryłkowska.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: pełnes. La la la la la la la la la la la.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian,
4: mega,
5: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
8: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Została ostatnia reklama.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
12: A skoro na zegarach mamy godzinę 19, to znaczy, że już teraz w Radiu Pogoda czas na wiadomości i prognozę pogody, a później kolejna odsłona naszego spotkania w Alei Sław.
13: Ulewy i burze nad Polską są podtopienia. Nie żyje wybitny aktor teatralny i filmowy Jan Frycz. Kolejowy wars po nowemu.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
13: Miriam Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Alerty wydali dla południa, centrum, a także dla części wschodu Polski. Ulewa przeszła już m.in. nad gminą Głuchołazy na Opolszczyźnie. Po ulewie wylał lokalny potok, a Bodzanów został podtopiony. Woda zalała drogi i wdarła się do piwnic. Największe straty są dokładnie w tych samych miejscach, gdzie jeszcze trwa odbudowa po powodzi sprzed 2 lat. W ciągu niecałej pół godziny spadł ogrom wody, blisko 40 litrów na metr kwadratowy, mówi burmistrz gminy Głuchołazy Paweł Szymkowicz.
14: To spowodowało podtopienia w miejscach, gdzie jest robiona kanalizacja deszczowa, czyli głównie ulica Sikorskiego przy tym słynnym moście na drodze krajowej i wylał potok Bozanowski w miejscowości Bozanów.
13: Na szczęście nie ma większych podtopień domów, a sytuacja jest już pod kontrolą. Politycy, ludzie kultury i przyjaciele żegnają zmarłego Jana Frycza, aktora filmowego i teatralnego. Był dla mnie esencją aktorstwa Krakowa życia, napisał Borys Szyc. Wspomnieniem o zmarłym artyście podzielił się również Jakub Żulczyk. Frycz zagrał gangstera Dario w serialu na podstawie powieści pisarza Ślepnąc od świateł. Panie Janku, to bardzo dziwne, że spotkaliśmy się raptem parę razy. Nie powiedziałem panu w trakcie tych spotkań, ile panu zawdzięczam. Byłem pewien, że spotkamy się jeszcze wielokrotnie. Nigdy nie można być pewnym. Wziął pan sobie post- postać, którą napisałem i przekształcił ją, przeformował w coś ponadczasowego. Dziękuję panu, nie zawiodę, obiecuję, napisał Żulczyk. Jan Frycz zmarł w sobotę, miał 72 lata. Pijany kierowca spowodował wypadek i próbował zrzucić winę na swoją nieprzytomną pasażerkę. Wszystko wydarzyło się pod Płońskiem przy drodze ekspresowej S7, dziś przed południem. Kierowca miał we krwi blisko 2 promile alkoholu. Po tym jak wpadł swoim autem do rowu, 54-latek próbował według zeznań świadków w wypadku umniejszać swoją winę. Mówi nadkomisarz Kinga Drężek-Zmysłowska z płońskiej policji.
5: Mężczyzna wysiadł z samochodu od strony kierowcy i podszedł do nieprzytomnej kobiety, która w trakcie wypadku wypadła z pojazdu na jezdnię przez drzwi od strony pasażera. Następnie przeciągnął ją na drugą stronę samochodu i umieścił na miejscu kierowcę.
13: Potem okazało się jeszcze, że pijany mężczyzna miał orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 5 lat więzienia. I na koniec zmieniamy temat. Wars czeka na prawie 40 nowych wagonów restauracyjnych. Połowa z nich będzie jeździła po torach już na początku nowego roku. Będą się różnić od starszych wagonów, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsu.
15: Ten design będzie taki bardziej ciepły, nowoczesny. Ma też być wygodny dla pasażerów, ma być lepiej wycieszony. Mają te wagony być też dawać więcej miejsca na tego, żeby z nich korzystać. Wiemy, że dużo pasażerów jest zainteresowanych usługą gastronomiczną Warsu.
13: Starsze wagony też będą systematycznie modernizowane. Intercity planuje zwiększyć liczbę pociągów z wagonami restauracyjnymi.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
16: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nasz Pucharowicz się wzmacnia. Znany z występów w Górniku Senegalczyk Usman Sow został piłkarzem Jagiellonii. 26-letni skrzydłowy trafił do białostockiego zespołu na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu z duńskiego Brandby. Płotkarka Pia Skrzyszowska znalazła się w składzie komisji zawodniczej European Athletics. Polka została wybrana przez innych zawodników i będzie zasiadać w komisji do 2030 roku. Skrzyszowska z zakończonych wczoraj w Birmingham Mistrzostw Europy przywiozła 2 medale. Srebrny indywidualnie na 100 metrów. Przez płotki i brązowy w sztafecie.
2: Pogoda.
13: W nocy burzowo na południu, a na wschodzie i w centrum także intensywne opady deszczu. Jutro popada w całym kraju, ale będą też niewielkie przejaśnienia. A do tego chłodniej. Na termometrach od 17 stopni na Podlasiu, przez 19 na Mazowszu i Śląsku, 20 na Pomorzu i w Małopolsce, do 21 na Dolnym Śląsku.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
17: Aktorka Maja Baryłkowska jest dzisiaj moim i Państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda. Rozmawiamy dziś nie tylko o Dekalogu 7 Krzysztofa Kieślowskiego, rozmawiamy też o tym, jak uczy się studentów, jak interpretuje się wiersze, no i generalnie na wiele różnych tematów. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do tego, żeby zostali Państwo z nami przez kolejną godzinę. Już za chwilę wracamy z rozmową z naszym dzisiejszym gościem.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy później taka nauczona rola zostaje na długo? I tutaj trochę pytam też w kontekście, kiedy kota nie ma. Mhm. No bo ten spektakl jest już wiele lat grany. Mhm. I tak się zastanawiam, czy to musi być jakaś taka, nie wiem, próba wznowieniowa przed kolejnym występem na scenie, czy jednak pani ten tekst ma już ze sobą cały czas?
2: Mhm. To jest tak, że oczywiście jak się gra już tak długo jak kota, jak gram 16 czy 17 lat Hamleta w Teatrze Stu, 18 lat Biesy w Teatrze Stu na przykład, no to rzeczywiście mam Wariata i Zakonnicę, to był w Teatrze Stu też najdłużej grany spektakl w Polsce, chyba 25 lat, kilka lat temu, nie wiem czy teraz to się nie zmieniło. Ale to jest tak, że oczywiście my zapamiętujemy przez emocje. Zresztą te współczesne badania też to pokazują, że bardzo dobrze się zapamiętuje różne rzeczy, kiedy towarzyszy temu emocja. Mhm. No więc my to tak ten proces przebiega, że podczas budowania roli, budowania postaci, kiedy już jestem w tych okolicznościach, powiedzmy, założonych, jak mówił Stanisławski, to ten tekst jakoś on się automatycznie skleja z osobą, z postacią i też z działaniem na scenie. Mhm. Więc często jest tak, że w domu, kiedy przypominam sobie tekst, to nie wiem, partię jakiś nie pamiętam, załóżmy, że nie zajrzałam do egzemplarza, co oczywiście się nie zdarza, bo zawsze po dłuższej przerwie, no jednak trzeba odświeżyć ten tekst, ale to jest trochę na zasadzie, że trzeba tylko tę warstwę wierzchnią tak oddrapać leciuteńko i pod spodem
1: wytrzeć kurze.
2: Wytrzeć, o, bardzo, bardzo ładnie to, bardzo ładna metafora właśnie. Wytrzeć tylko lekko kurz z tego i tam już pod spodem już wszystko jest na swoim miejscu. Mhm. Więc tak naprawdę ten tekst, no on jest, jak my to mówimy, wbity w organizm. Prawda? Mhm. Więc nie potrzeba. Jeżeli są jakieś dziury pamięciowe, jeżeli jakiś tekst nie wchodzi dobrze, dla mnie jest to sygnał, że nie jest ustawiony ten fragment dobrze emocjonalnie, że mam tam jakąś niepewność co do interpretacji, taką bazową niepewność co do interpretacji, bo zawsze interpretacja jednak jest związana z pewną improwizacją, z pójściem za intuicją, za chwilą, za tym, co się wydarza na scenie. Ale oczywiście jakaś bazowa interpretacja jest ustawiona i jeżeli coś z tekstem nie siedzi, albo jakiś tekst nie wchodzi na przykład do, powiedzmy, do sceny w filmie czy w serialu, to raczej ja podejrzewam, że coś tutaj jest na rzeczy w konstrukcji sceny albo w dialogach, że coś jest nieprawdziwego, prawda? Bo chyba już mam na tyle jakby takiego intuicyjnego otwarcia, że mój organizm się otwiera na to, co do mnie przychodzi. I jeżeli coś nie rezonuje ze mną w tym momencie, to czuję, że tam coś jest nie tak, bo że jak jest napisane z prawdy, jak jest napisane z intuicji, dialog i łączy się to dobrze z postacią, to wchodzi po prostu idealnie. Jeżeli dialogi są na przykład gorzej napisane, no po prostu tak trochę sztucznie czy coś, to trudniej się takiego tekstu uczy. To trochę tak z kuchni.
1: No ale to co wtedy można, co aktor może zrobić? No jakby chyba nie za bardzo ma możliwości.
2: Zależy od produkcji, zależy od nastawienia scenarzystów, reżyserów, no mówię teraz o produkcjach filmowych i serialowych, i telewizyjnych. Są takie produkcje, gdzie no, reżyserzy, czy drudzy reżyserzy, którzy pilnują tekstu, są bardzo otwarci na nasze zmiany, bo też grając dłużej postać, no też jakby trochę już mamy ten język tej postaci zbudowany, prawda? Już, no właśnie, że przez to, że mamy zbudowany charakter, to też za tym charakterem idzie sposób mówienia. Więc my często jakby sami tak głębiej jesteśmy w tej postaci, nawet niż chyba scenarzyści, chociaż właściwie nie wiem za dużo o ich emocjach i ich stosunku, jak co oni przeżywają, co oni są w stosunku do tekstu, prawda? To jest ciekawe, muszę ich dopytać kiedyś. Ale my, aktorzy, rozumiejąc tę postać, będąc, jak my mówimy, w postaci, czasami czujemy, że jakoś właśnie inaczej. No ja, współczesne kino, szczególnie kino, bo ja jakoś taki jestem frikiem, się ostatnio stałam zupełnym Jakieś powtórne za miłość do, właśnie a propos miłości, o której rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę. Mhm. Tam, jakkolwiek dziwnie to brzmi, czuję dużą miłość do kamery, a właściwie do tego, co się wydarza przed kamerą.
1: Do rozmowy o występach przed kamerą wrócimy jeszcze w naszym programie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Maja Baryłkowska.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko 1,55 zł przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Została ostatnia reklama.
7: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
8: Reklama.

0: Radio Pogoda. 104.1 FM.
1: Gościem Alei Sław jest dzisiaj Maja Baryłkowska, aktorka. Chwilę temu rozmawiałyśmy o tym, że praca z kamerą również bywa wyjątkowa, choć oczywiście zupełnie inna niż praca w teatrze dla aktora.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy zatem to jest trochę tak teraz, że obsadzając aktora w danej roli, jednak jego prywatny charakter trochę się do tej roli musi, jest trochę podobny, skoro ta kamera rzeczywiście tak bardzo potrafi obnażyć prawdę?
2: Szeroki temat. Myślę, że kiedyś było tak bardziej, większe nastawienie może na takie aktorstwo kreacyjne, takie budowanie postaci. Myślę sobie tak, człowiek w ogóle, każdy człowiek ma w sobie pełne spektrum emocji, zachowań, co za tym idzie. Nie wiem, potrafimy być w życiu bardzo, bardzo różni. Jak obsadzają reżyserzy obsady, nie wiem, czym to idzie. Myślę, że to też często są jakieś właśnie intuicje. Często to jest tak, że reżyser nawet nieświadomie ma jakieś wyobrażenie postaci. No już tak mówiąc, nie wiem, grubo. Miał kiedyś dziewczynę w młodości, w której był zakochany i nawet nieświadomie, albo i świadomie, pisze jakąś postać, konstruuje jakąś postać w scenariuszu, która nawiązuje do tamtej osoby. I teraz, kiedy robi obsadę, to jeżeli osoba, która jest castingowana czy na zdjęciach próbnych w jakiś sposób, to nie musi być wcale fizyczne podobieństwo, tak myślę, sklei się z tamtą osobą,
1: z tamtą wizją,
2: z tamtą wizją, czy jakimś nawet wyobrażeniem, czy nawet jakimś ukrytym czymś, no mówię, w podświadomości, tak? To ta osoba wydaje mi się, tak, ona jest, no, sama też pracowałam jako reżyser i w teatrze i robiłam takie krótkie film poetycki, taki kiedyś zrobiłam, no ale tam powiedzmy zdarzało mi się obsadzać czy studentów i myślę, że to jest tak jakiś jednak nieracjonalny proces, że to jest tak intuicyjny proces, że tam tyle rzeczy się na to nakłada i osobista sympatia. Więc wracając do pani pytania, czy to jest blisko charakteru? No jeśli, ja bym powiedziała, że człowiek nie ma jakiegoś jednego określonego charakteru. Ma może rys dominujący w swojej osobowości, ale myślę, że aktor, aktorka, aktor, twórca, każdy z nas jest twórcą w różnych rzeczach, które robimy, ale my jakoś, może twórcy szczególnie, no dobrze jest chyba, jak mamy, ale to jest wszystko, wie pani, moje odczucia, to oczywiście to jest tylko moje, tak, jak ja to widzę, że mamy, że to jest tylko tak, bycie twórcą, to jest może bardziej większa gotowość niż osób, które w tym nie siedzą na co dzień, do pokazania swoich różnych aspektów, opowiedzenia o tych swoich różnych aspektach. Że my mamy tę gotowość, że to nas jakby trochę wyróżnia i dlatego, nie wiem, można powiedzieć o nas, że jesteśmy twórcami, choć myślę, że naprawdę każda ludzka osoba i zwierzęca jest w jakiś sposób twórcą swojego życia i tworzy nieustannie, bo bez twórczości nie ma życia w ogóle. Życie jest twórczością. No nie może być inaczej. Każda sekunda coś tworzymy, bo jak chyba, że śpimy, ale to wtedy sny tworzymy.
1: Albo chrapanie,
2: właśnie. Więc to my tylko mamy tę jakby wielką, większą otwartość, większą gotowość. Więc jeśli by tak myśleć, prawda, o postaciach, żeby w ogóle nie zamykać tego, w ogóle nie jestem zwolenniczką jakby takiego kategoryzowania, schematyzowania, czyli jakiegoś bardzo otwartego w ogóle myślenia. No to wtedy każdy może zagrać wszystko, powiedziałabym. Tylko musi mieć stworzone do tego warunki, czyli dobrze napisaną postać, no i potem dobre warunki stworzone do tworzenia, czyli warunki bezpieczne, warunki, w których się czuje no właśnie bezpiecznie, czyli może objawić pełnię pełnia jego możliwości, jego świata może się wydostać i może zostać zarejestrowana przez kamerę, bo to ja tak to widzę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Pani jak w ogóle opowiada o ograniu, o tworzeniu sztuki, to wyczuwam w pani bardzo dużą pasję do tego. Kiedy pani stwierdziła, że pani chce uczyć studentów tego zawodu aktorstwa?
2: Kilka lat temu Baron Więcek, reżyser, tworzył wydział aktorski na Uniwersytecie Frycza imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie i zaproponował mojemu mężowi Piotrowi Cyrwusowi i mnie, zapytał, czy byśmy uczyli, bo tak potrzebna była deklaracja osób, że w ogóle chciałyby pracować na tym wydziale. I wtedy myśmy się zgodzili. Potem Piotr jakoś innymi ścieżkami poszedł, a ja i od razu powiedziałam, że ja chcę uczyć wiersza. Ponieważ to jest taka materia, w której ja się czuję jak ryba w wodzie, lubię to, znam się i miałam takie poczucie, że w tym... No to w ogóle mnie to absolutnie fascynuje, to znaczy ta cudowna forma wiersza, która może być właśnie nie wiążącą formą, tylko absolutnie otwierającą formą, platformą jeszcze większego i ta kondensacja, intensywność wiersza, że na małym odcinku tekstowym tam jest tyle zawarte, to mnie zawsze fascynowało. Więc ja od razu powiedziałam, że ja chciałabym uczyć wiersza, ale... jakoś mi powiedziałam, że chyba wiersza nie będzie na pierwszym roku, tylko na drugim. Nie wiem, że ja zacznę od drugiego roku. Krótko, od drugiego roku istnienia tego wydziału. I rzeczywiście Juliusz Chrząstowski, który jest obecnie dziekanem tego wydziału, zadzwonił, powiedział, że tak, to jest ten moment, że mogłabym już teraz właśnie zacząć uczyć wiersza. No i zaczęłam uczyć wiersza na pierwszym roku. Jest przedmiot wiersz, trwa 2 semestry. No i tak to się zaczęło i poszłam z wielkim takim, jakby to powiedzieć, taką nieśmiałością i taką, tak do końca też nie wiedziałam, jak ja to wszystko zorganizuję. No niby wiedzę mam, ale teraz uczenie to jest co innego, chociaż miałam już doświadczenie w teatrach amatorskich. To znaczy ja sama byłam w teatrze amatorskim w Poznaniu w czasach licealnych u pana Wiesława Komasy, po prostu wspaniałego osoby, wspaniałego aktora. I tam spędziłam 3 lata i to były takie dla mnie lata takiego niebywałego rozwoju. I wiem, co taki zespół teatralny może dać młodemu człowiekowi, jakie to może być piękne po prostu. I potem po wielu latach, byłam młodą aktorką, miałam 30 parę lat i zaproponowano mi w Krakowie, w Domu Kultury, ktoś mi powiedział, słuchaj, są takie 4 dziewczyny, one nie mają, tak by chciały coś zrobić, a nie mają instruktora, czy byś nie chciała? No ja powiedziałam, że bym chciała, tak, i przez 3 lata prowadziłam ten zespół. Potem parę osób jeszcze podochodziły osoby, ale z tymi osobami, 4, jedno już nie ma pośród nas, ale z tymi pozostałymi 3, z tymi 4 dziewczynami bazowymi jesteśmy do dzisiaj w wielkiej przyjaźni i teraz są moimi przyjaciółkami i bardzo je serdecznie pozdrawiam. I wtedy już zobaczyłam, bo to takie quasi nauczanie, trochę nauczanie, jakie to jest fascynujące, takie te wspólne odloty nasze. I robiło się poezję i tam jakieś sukcesy na festiwalach nawet i ten. No i to też mnie tak trochę ośmieliło, zobaczyłam, że po pierwsze, że ja to jakoś umiem robić, a po drugie, że chyba oddaję to dobro, które dostałam od Wiesia Komasy, bo już jesteśmy teraz też przyjaciółmi, więc mogę tak powiedzieć, Wiesiu, kochany, pozdrawiam, kocham, to co dostałam, że trzeba dalej dawać.
1: A studenci to chyba doceniają, bo nominacja dla najlepszego nauczyciela nie bierze się znikąd. Dziś moimi państwa gościem jest Maja Barełkowska, aktorka. Do rozmowy wracamy dosłownie za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: Nagrodę główną 2000 zł dzisiaj wygrywa pan Stanisław. Gratulacje.
3: Dziękuję ślicznie, po ciężkim boju było.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania stać na więcej,
5: bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
13: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny

0: 2026.
1: Do salonu MG zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 8.
2: Została ostatnia reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Bo z mediaexpert tanie masz.
5: Reklama.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Nauczanie bywa trudne, szczególnie jak już potem to pokolenie, następuje zmiana pokoleniowa i czasami mamy wrażenie, że jednak myśli trochę inaczej niż my, a studenci panią uwielbiają. No i tak się zastanawiam, jak to zrobić, żeby studenci uwielbiali profesorkę.
2: No, niektórzy mnie uwielbiają, niektórzy nie, pewnie, no to normalne, to nie w tym rzecz, ale ja w ogóle nie mam poczucia, że bywa trudno i że jest jakaś przepaść generacyjna.
1: Okej.
2: Okay. Po pierwsze, ja to wszystko robiłam naprawdę intuicyjnie, bo ja się dopiero uczyłam uczyć. Mówię, uczyłam, robiłam, ponieważ w tym roku mam przerwę w nauczaniu w szkole, bo no, z powodu swojej zajętości zawodowych nie byłam w stanie dojeżdżać do Krakowa co tydzień. I to jest bardzo wymagające, te dojazdy. Ale po pierwsze, powiedziałam, że ja bardzo proszę, żeby mnie nie tytułować pani profesor, aczkolwiek jak parę razy wypsknęło się którejś ze studentek taki zwrot do mnie, nie powiem, że to nie połychtało mojego ego. Bardzo to było jakoś takie, poczułam się, no pani profesor, no brzmi pięknie. Po pierwsze, oczywiście nie mam tego tytułu naukowego. Po drugie, pomyślałam sobie, że nie, hierarchia nie sprzyja tworzeniu. To nie tędy droga, że tylko w bliskości, w czułości, w zaufaniu i w bezpieczeństwie możemy zbudować takie, właśnie mogę ja w tym momencie już zbudować takie warunki, w których ta osoba, studentka, student poczują się wspaniale, tak, że właśnie pełnię siebie mogą, że są w ekspresji siebie, prawda? I że to tylko może się stać naprawdę, no bo to jest niemożliwe, żeby ktoś się otworzył. Przecież gdyby pani siedziała naprzeciwko mnie teraz i patrzyła na mnie naburmuszonym wzrokiem, czy jakimś negatywnym, czy
1: albo w ogóle by mnie patrzyła,
2: czy oceniającym, albo w ogóle by pani nie patrzyła, ja nie miałabym takiej odwagi do otwartości, ale ja widzę pani uśmiechniętą twarz, otwartą, życzliwą. I ja mam ochotę się wtedy podzielić sobą, prawda? A aktorstwo jest niczym innym, jak dzieleniem się sobą. Więc ja od razu poczułam, że to w ogóle żadne krzyki, straszenie. I ja, nie wiem, czy mogę powiedzieć to publicznie, ale ja im od razu powiedziałam, że wszyscy mają u mnie piątki, bo nie może być w sztuce oceniania. Nie może być w sztuce porównywania. Ja wiem, że są systemy, że są średnie, że są stypendia. Myślałam o tym długo, jak się do tego przyłożyć, żeby to jakoś tak było zgodnie z tym systemem. No bo ja rozumiem, że jednak byłam w systemie. Ale jednak ta potrzeba zadbania o te osoby była u mnie silniejsza, więc niektórzy studenci na przykład mnie nie lubili, czy jakoś no, nie lubili tego we mnie, że i pisali mi w ewaluacjach, że pani Maja, no fajna, wszystko okej, ale jest niesprawiedliwa, bo wszystkim stawia piątki, nawet tym, którzy się nie przygotowali, mniej pracowali, nie zrobili, nie osiągnęli takiego rezultatu i tak dalej. Ale ja sobie tak myślę o nich i o człowieku, że jak on czegoś nie zrobił, człowiek, osoba czegoś nie zrobiła, to nawet jeżeli to powierzchownie wygląda, że jest lenistwo, to jest chyba jakiś problem tam właśnie, że ktoś jest leniwy. To znaczy, że ktoś też nie jest leniwy tak sam z siebie, tylko że coś go trzyma tam w środku, prawda, w jego rozwoju i tak dalej. Że to nie jest to, że on mnie lekceważy, że siebie lekceważy, że przedmiot lekceważy, tylko że może jest w jakimś takim momencie życia, że on nie rozumie, że on mógłby na przykład bardzo skorzystać, gdyby się bardziej zaangażował i że trochę to jest, on od razu odbiera karę trochę za to, że nie pracuje, no bo nie idzie do przodu na przykład tak jak inne osoby, ale może on nie może, nie umie, nie wiem, więc ja zawsze wychodzę z założenia, że osoba tyle z siebie daje, ile w tym momencie to jest dla niego możliwe. I każdy tam przez te pół roku, bo co pół roku są te oceny, robi maksymalnie tego, na ile go w tym momencie to puszcza on sam, prawda? Jego różne bloki, które wszyscy mamy. Więc takie ciśnięcie, straszenie ocenami, a że wyrzucenie, a że coś tam, no już na pewno nie w sztuce.
1: Powiem Państwu, że zaczynam rozważać powrót do szkoły. Moim i Państwa gościem jest aktorka i jak słychać również pedagog Maja Baryłkowska. Wracamy za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze. Zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
11: Studenci nominowali ją do nagrody na najlepszego nauczyciela i ja się wcale nie dziwię, dlaczego tak się stało. Otóż Maja Barełkowska, która dzisiaj jest moim i Państwa gościem, aktorka, jest absolutnie przeuroczą osobą i mam nadzieję, że Państwo z tej rozmowy to usłyszą. Wracamy do Alei Sław, Radia Pogoda, już za parę chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 104.1 FM.
1: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Przypominam, że dzisiaj moim i Państwa gościem jest aktorka Maja Barełkowska. A rozmawiamy między innymi o tym, jak kształci się studentów aktorstwa, bo pani Maja jest również pedagogiem.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Jak słyszę, jak uczy się na zachodzie, w szkołach, w prywatnych szkołach, no to jednak jest to z wielką taką uważnością uczenie. Mówiono mi, zarzucano mi, bo słyszałam takie i słyszę, jak mówię o tym, opowiadam, jak pani słyszy, no z wielką pasją, bo jakoś fascynuje mnie ten sposób współpracy, właśnie współpraca zamiast konkurencji. Ja może tworzę sobie jakiś świat idealny, no, ale jakoś tam żyję w tym świecie już tyle lat i mi się udaje, nie zginęłam. Mówiono mi, te osoby potem sobie nie dadzą rady, bo potem pójdą na brutalny rynek i tam ich zmiażdżą i przepadną i w ogóle. A ja sobie myślę, że jak się uda w trakcie uczenia, czy w ogóle życia, zbudować w sobie taki kawałek, że na tym kawałku ja jestem ze sobą, blisko siebie i że ja lubię już ten kawałek siebie, że on jest fajny, że on jest zauważony, że ja jestem zauważony w tym kawałku, że ja tam mam coś interesującego, to że na tym kawałku, nawet jak jest trudno, to można znowu się odbudować i znaleźć sobie jakąś bazę. A w ogóle badania psychologiczne mówią już o tym naprawdę, że kara nie powoduje, karanie jakiekolwiek, nie powoduje rozwoju. Ona zawsze cofa w rozwoju. No ona właśnie może być skuteczna przez chwilę. Przepraszam, bo ja jestem takim domorosłym psychologiem. To tak ja tak zbieram trochę z każdej dziedziny i sobie to tam wszystko według tego konstruuję sobie moje życie i to, jak ja w nim jestem. Więc jeśli słuchają mnie specjaliści, a na pewno słuchają, to być może ja tak trochę tam według nich sobie bredzę, ale mnie się to zgadza wszystko i zgadzało mi się, kiedy patrzyłam na rezultaty takiego podejścia, jak widziałam, jak aktorki młodzi, aktorzy rozkwitają, jak z nich wychodzą pewne rzeczy. Mhm. Czasami to były małe rzeczy. Ja je tylko zauważałam, bo widziałam, jak było na początku, jak osoba właśnie otwiera się i zaczyna już nawet nie interpretować w taki sposób, jak się umówiliśmy, tylko ona już idzie, płynie, już żegluje swoimi drogami zupełnie i myślę, och, cudownie, ona w ogóle mówi nie tak, jak ustaliliśmy, tylko coś innego, ale to jest interesujące, to jest fascynujące, bo to jest jej.
1: No właśnie, no bo też chyba nawet właśnie jeśli chodzi o interpretację wiersza, no to trudno tak powiedzieć zero-jedynkowo, tak? Tak jak była ta cała też zresztą dyskusja z maturami o interpretacji chociażby tekstu czy wiersza, no to tak nie można powiedzieć, że tak jest dobrze, a tak jest źle, bo autor miał na myśli to albo tamto. Więc też chyba właśnie dobrze, że ci studenci gdzieś tam sobie płyną, a z drugiej strony też jeszcze życie, jak będzie chciało ich zmiażdżyć, to jeszcze będzie miało czas na to, prawda?
2: No tak, ale chyba też się zmieniły czasy. To aha, znaczy ja pamiętam dawno temu, no sporo było takich zachowań przemocowych. No dużo się o tym teraz mówi i bardzo dobrze, że się o tym mówi. W tej chwili mam poczucie, że jednak bardzo się na to zwraca uwagę, szczególnie chyba na planach filmowych, ale i w teatrze się zmienia i młodzi reżyserzy, którzy przychodzą, oni już też są po terapiach, I tacy ze świadomością siebie i w związku z tym te przemocowe działania, jak ja to dostrzegam, bardzo się zminimalizowały. Mało, rzadko widzę jakąś taką potrzebę, że ktoś sobie swoje frustracje odbija na innych aktorach czy na innych osobach, na współpracownikach. I to jest na pewno z wielką korzyścią dla naszych warunków pracy.
1: Może nawet chciałam powiedzieć, że co do warunków pracy, ale nie, zmieniając temat właściwie, bo miała pani bardzo mocny debiut filmowy i tak się zastanawiam, czy to dla tak młodej dziewczyny wtedy było obciążające, czy takie nobilitujące? W którą stronę bardziej pani o tym wtedy myślała?
2: Nobilitujące czy
1: Obciążające.
2: Obciążające.
1: Że no jednak trzeba się wykazać, no bo to takie nazwisko reżysera, taka produkcja.
2: Wie pani, to jest tak, że studenci po szkole teatralnej i studentki są tak rozgrzane w pracy, bo my bardzo dużo i bardzo intensywnie, to się nie zmieniło, zawsze tak było i jest, że my bardzo dużo gramy w tej szkole. I mam takie poczucie, że generalnie, nie wiem, może nie wiem jak jest teraz, z czym studenci do końca, studentki wychodzą, ale ja wyszłam z takim poczuciem, że ja gram i gram i mogę wszędzie grać i mogę wszystko grać i taka, i że w ogóle jestem jakoś świetna. Ale było też tam, to takie jakąś niepewnością to też było zabarwione. Taka rozgrzana, chyba bym powiedziała w ten sposób. I kiedy Kieślowski do mnie zadzwoniono, ja pierwszy raz on do mnie zadzwonił, nie, on, przepraszam, profesor Jerzy Sztur, który był prowadzącym opiekunem mojego roku, jakoś zaproponował kiedyś, że wiesz, Kieślowski, Krzysiek, no bo oni oczywiście byli w przyjaźni, szuka tam dziewczyny, ja ciebie zaproponowałem do filmu Bez końca. Właśnie ostatnio sprawdziłam, jak się nazywa ten film, ponieważ jest 30. rocznica śmierci Kieślowskiego i brałam udział w kilku z tym związanych spotkaniach. To był film Bez końca. Pojedziemy, ja cię wezmę do Warszawy, spotkacie się i coś takiego. Wielu momentów już nie pamiętam, ale pamiętam, że profesor Sztur wziął mnie swoim samochodem. Miał jako jeden z nielicznych, on pracował wtedy za granicą, jakiś porządny wóz, nie wiem jaki. I jechaliśmy razem. Ja byłam wtedy studentką trzeciego roku. Jechaliśmy razem do Warszawy z nim. No to ja bardzo, to było dla mnie nobilitujące, już sama jazda z profesorem, samochodem do wytwórni filmów fabularnych.
1: Do stolicy
2: z Krakowa, spotkać się z Kieślowskim.
1: A to był dopiero początek tej przygody. Wrócimy do tej opowieści za chwilę. Moimi państwa gościem jest aktorka Maja Barełkowska.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Walej Sław, Radia Pogoda. Dziś gościem jest Maja Baryłkowska, którą znają Państwo między innymi z filmu Kieślowskiego, Dekalog 7. No i ta historia zaczęła się od podróży do Warszawy z Jerzym Szturem, który wówczas był nauczycielem pani Mai Baryłkowskiej. Co dalej wyniknęło z podróży z Krakowa do stolicy? Zapraszam do posłuchania.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ja nie zdawałam sobie sprawy wtedy, że no, wielu było twórców przecież, no naprawdę wielu, i Wajda, i wiele innych nazwisk, no bardzo mocnych, Felix Falk i tak dalej, no to długo by wymieniać, prawda? Kieślowski nie był takim wyróżniającym się jakoś jeszcze bardzo, bo to przecież dekalog, od dekalogu zaczęła się jego międzynarodowa kariera, oczywiście, że był już po Wodzireju, po Amatorze i tak dalej. No, był jednym z polskich reżyserów, ale no ja nie miałam takiej jakiejś świadomości, że chyba. Czy pamiętam, że byłam przejęta i tak dalej, ale ja bardziej byłam pod wrażeniem, bo potem jak weszliśmy do wytwórni z profesorem i profesor już mnie zostawił i to w ogóle było jakieś niezwykłe, jak sobie pomyślę w dzisiejszych czasach, prawda, że profesor wiezie studentkę, odstawia do reżysera osobiście, no.
0: Bo się zgadali, tak, że może byłoby fajnie.
2: Tak, tak. No profesor bardzo jakoś tak rzeczywiście doceniał mnie, lubił mnie i jakoś forował mnie, można by powiedzieć. No miłe to było. I znaleźliśmy się w takim pokoiku, gdzie był tylko operator kamery, mała kamera i Krzysztof Kieślowski i siedzieliśmy przy naprawdę niewielkim pomieszczeniu przy stole. Ja nawet nie pamiętam, czy ja miałam jakiś tekst do opanowania, naprawdę nie, ale pamiętam, że była jakaś, toczyła się jakaś rozmowa, chyba coś tam miałam zagrać, tak. Jedno pamiętam, że on był osobą właśnie niezwykłej uważności. Ja czułam się bardzo ważna dla niego. On był bardzo na mnie skoncentrowany, był bardzo uważny na wszystko, co się dzieje ze mną, między nami, prawda? To było takie czułe jakieś spotkanie, pełne, takie skoncentrowane. On nie miał nic takiego ego, bo ty to, o, tu jestem reżyserem, prawda, tutaj przyszła jakaś studentka, żadnego takiego protekcjonalnego tonu, nie, to zupełnie, w ogóle już nie chodziło o casting, tu chodziło już od razu o sprawę. Znaczy od razu jakby weszliśmy, to pamiętam, w głąb tej sprawy, która była do zagrania, tego filmu, tej roli i tak dalej. No i ja to sobie zagraliśmy i on mówił, pamiętam jak dziś, że mam taką dużą wiarygodność, autentyczność, że jeszcze nie potrafię fiksować pewnych rzeczy, ale że to jest zupełnie normalne, bo przecież nie mam doświadczenia, ja no zupełnie nie miałam doświadczenia żadnego w pracy z kamerą, bo wtedy nawet w szkole teatralnej było zajęć z kamerą. Jest tylko teatr, teatralne zajęcia. I potem pożegnaliśmy się i potem dostałam od niego list, który ostatnio znalazłam w swoim archiwum. I to mniej więcej było powtórzenie tego, niestety nie zaangażuje mnie do tego filmu, ponieważ jestem za młodą, za młodo wyglądam do tej bohaterki, bo ona już miała dziecko 6- czy 7-letnie i ja wyglądam za młodo, ale na pewno się spotkamy. Po jakimś czasie, nie pamiętam jakim, znowu mam telefon z tej samej produkcji, że pan Krzysztof mnie zaprasza, żebym statystowała w tym filmie. No, to się bardzo ucieszyłam. Pojechałam wtedy do Berlina, wróciłam, przywiozłam sobie Walkmana. To była absolutna nowinka technologiczna. Taki to urządzenie na kasetki, prawda? I słuchawki do tego. I ja na plan przyjechałam, bo po prostu byłam po wizycie urodzin w Berlinie i z tym Walkmanem. I on na mnie popatrzył i mówi, fajnie z tym Walkmanem, usiądź z tym Walkmanem, będziesz tam na sali sądowej. Ja szczerze mówiąc do tej pory nie przejrzałam tego filmu, może kiedyś to widziałam, czy tam w ogóle mnie widać, bo to na sali sądowej jako publiczność siedziałam z tym Walkmanem, więc może mnie tam rzeczywiście widać. No i tyle przygody. No ale napisał, bo nie wiem, czy o tym wspomniałam, że się spotkamy jeszcze. No ale koleżanki i koledzy mi od razu wszyscy powiedzieli, słuchaj, oni wszyscy tak piszą.
0: Chciał być miły.
2: Chciał być miły. No ale to były jednak pisał prawdę, ponieważ po dwóch latach zadzwoniono do mnie do Łodzi. Mieszkaliśmy wtedy w domu aktora, byliśmy w Teatrze Jaracza z mężem w Łodzi i ja z koryta w domu aktora i na korytarzu był telefon i zawołano mnie do telefonu. Ja z dzieckiem rocznym, synem na ręku, idę do tego telefonu i słyszę: dzień dobry, mówi Darek Jabłoński, jestem asystentem Krzysztofa Kieślowskiego i pan Krzysztof zaprasza cię, żebyś, czy panią, żeby zagrała w jednym z odcinków Dekalogu. No ale wie pani, no to teraz każdy wie, co to Dekalog, Krzysztof Kieślowski, ale wtedy no film, serial, coś tam. Coś nowego powstaje. No nie mniej, oczywiście niezwykle się ucieszyłam i o mało tego syna nie upuściłam tam na tym korytarzu, ale te okoliczności były niezwykłe, no i tak. I potem, wracając do pytania, czy nobilitacja, nie czułam się żadnego obciążenia, byłam szczęśliwa. Kieślowski wprowadzał mnie w tajniki pracy przed kamerą, opowiadał mi o ujęciach, o pracy kamery, jak to w ogóle trzeba ten... I tak paląc papieroska w przerwach między ujęciami opowiadał mi o technologii pracy na planie. No i oczywiście o wielu, wielu innych rzeczach też. No był, po prostu on był.
0: Gdy pani widzi ten film po tylu latach, bo jednak ten film ciągle gdzieś tam powtarzany jest w telewizji, nie mówię tylko o tym, że on jest dostępny na platformach, tak? To ma pani jakiś sentyment do tego? Jakieś uczucia się włączają?
2: Teraz Kino Muranów zrobiło retrospekcję. No, ja poszłam zobaczyć 7 i 8. Ja tego nigdy nie widziałam w kinie. Ja naprawdę widziałam...
0: Naprawdę?
2: Tak. Ja naprawdę widziałam raz w telewizji. Raz. Ten film 30 tam ileś lat temu, kiedy on powstał, czyli więcej. I poszłam zobaczyć w ogóle tak, no naprawdę byłam ciekawa i w ogóle jak ja właśnie do tego, jak ja będę miała emocje z tym związane i tak dalej. Poszłam do tego kina z przyjaciółką dla wsparcia. Bardzo byłam przejęta. Widzę siebie na tym młodym ekranie. Przede wszystkim naprawdę śliczną dziewczynę. Ale potem naprawdę, no, jakkolwiek dziwnie to brzmi, bo to naprawdę jest dziwne oglądanie siebie na ekranie chyba zawsze, zwłaszcza w kinie, ale po prostu weszłam w tę historię, a potem zobaczyłam jeszcze 8 i się zachwyciłam, szczególnie panią Marią Kościołkowską, która też uczyła w szkole, jak ja byłam. Cóż to za wspaniała kreacja. Wyszłam z sali kinowej na foyer Kina Muranów i tak osoby niektóre patrzyły na mnie. Ciekawe doświadczenie. Fajne, piękne.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Ma 16 latek, ale robi damę. Zamęcza co dzień mamę, że ma na zupie flamę. Gdy raz na tańcujący wieczór miała

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Boli, swędzi,
4: piecze, a do tego nawraca.
5: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian,
6: mega,
7: co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze. I ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: W końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

0: 104 i 1 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy ktoś do pani podszedł, coś powiedział, jakby dał znać, że poznał?
2: Tak. Była taka osoba, była też tam taka scenarzystka, z którą kiedyś pracowałam i ona też podeszła i taka była no, bardzo, bardzo poruszona tym filmem i potem sobie siedziałyśmy w kinie Murano, w takim cudownym kinie i też jakoś nie mogłam wyjść z tego kina.
1: Czyli jednak spory sentyment do tej produkcji jest.
2: No tak, dlatego, że to było tak ważne. No dopiero teraz zobaczyłam też, jak to jest ważne, że to się w ogóle wpisało w kinematografię światową. Bo miałam wiele takich sytuacji w życiu, kiedy ktoś na świecie gdzieś albo skojarzył nazwisko, albo ja po prostu powiedziałam, że w tym grałam. Jak zeszło na temat polskiego kina i tak dalej, no to ja tak mówię o tym, bo przecież jest się czym pochwalić.
1: Absolutnie.
2: To osoby, albo piszą do mnie czasami osoby na Facebooku, studenci, pamiętam szkoły teatralnej w Kanadzie, szkoły filmowej w Kanadzie, w Izraelu. No kilka takich miałam informacji, że są pod wrażeniem, że mnie zapraszają, że mi jechała. Więc no, na pewno to było no bardzo ważne doświadczenie w moim życiu i myślę o tym po prostu z wielką wdzięcznością, że mi się taka historia przytrafiła, bo w końcu u Kieślowskiego no, jakaś określony zbiór aktorów wspaniałych, spośród wielu, wielu wspaniałych aktorek i aktorów w Polsce, a jednak ja tam zostałam wybrana i doświadczyłam i doświadczam tego ciągle, już nie mówiąc o tym, że krótko po śmierci Kieślowskiego miałam taką trudniejszą sytuację finansową i naprawdę jakoś tak, jak to mówią, nie miałam trochę do pierwszego. I nagle pomyślałam o tym i nagle coś pomyślałam też o Kieślowskim i ja drugiego czy trzeciego dnia dostaję tantiemy i to była spora suma. Taki, jeszcze dostałam prezent.
1: Zdarza się też, właściwie nawet nie zdarza, a dość często występuje pani, czy to na scenie, czy to w produkcjach, na ekranie z mężem. I tak się zastanawiam, czy wtedy włącza się poczucie konkurencji, czy wsparcie, czy w ogóle jak się gra z własnym mężem w jednym projekcie?
2: Dobrze. Teraz dobrze.
1: A teraz dobrze.
2: Teraz dobrze. Bywały trudne momenty w naszej współpracy, ale wcześniej jakoś tak było. Chyba też tak było, że nie byliśmy każdy z nas, żadne z nas nie było do końca jakoś w sobie osadzone i wtedy było trudniej, bo wtedy właśnie jakaś taka rywalizacja, kto ma rację, moje mojszejsze, moje spojrzenie lepsze. Teraz mam poczucie, że oboje jesteśmy dojrzałymi, no bardziej dojrzalszymi osobami, też takimi przy sobie osadzonymi i w związku z tym ta współpraca jest miła. W filmie to nie pamiętam, żeśmy dawno nie graliśmy, czy w serialu, ale teraz robimy, razem gramy w Garderobianym, w Haruda, w teatrze w Gnieźnie, w reżyserii Dana Dżameta i gramy tam dużą, wprowadzającą scenę ze sobą, bardzo trudną scenę, bo to jest taki właśnie rodzaj wprowadzenia, dużo taka trochę informacyjna scena, więc tam jeszcze tak nie niesie dramaturgicznie mocno. I w tej scenie dobrze nam się gra. Dobrze nam się gra. Tak, dobrze. Ale to nie jest bułka z masłem emocjonalnie.
1: No bo tak sobie myślę, chyba trudno czasami tak odciąć życie prywatne i teraz jesteśmy tylko zawodowi i to, że na przykład, rzucam, chcieliśmy się rano przy śniadaniu, nie ma żadnego wpływu na to, jak gramy.
2: My się już nie ścinamy przy śniadaniu.
1: Nie ten etap związku.
2: Nie ten etap związku i rzadko się ścinamy. No, zdarza się, ale naprawdę bardzo rzadko. Ale to nawet nie chodzi... No, też jest tak. No, bywa tak, że jak jest jakoś trudniej, no to a potem trzeba grać, no to trzeba przeskoczyć, ale też jest, no, jesteśmy, to już jest praktyka. Jesteśmy jednak zawodowcami i no, przeskakuje się przez te prywatne nasze jakieś ograniczenia. Prawda? Ale to jest tak, że no, dużo pól się miesza, bym powiedziała, takich energetycznych, emocjonalnych, zagadnień i tak jakoś, żeby to oczyścić, żeby to szło jednak w jednym kierunku, prawda? Żeby za dużo tych dodatkowych rzeczy nie wchodziło. No, to pewnej uważności znowu potrzebna jest pewna uważność na siebie, na sytuację, żeby to było jakby okej, ale myślę sobie, że to jest też fajne, że mamy jakieś takie swoje te niezależne też rzeczy, bo kiedyś więcej robiliśmy razem, a teraz robimy więcej osobno, bo też kiedyś właśnie w jakimś wywiadzie sobie, podczas wywiadu uzmysłowiłam, że jakieś chyba, nie wiem, czy to jest kwestia faktów, czy świadomości, ale dotarło do mnie, że my się coraz bardziej różnimy z moim mężem. Ale to wynikało też z tego, że ja kiedyś miałam takie przekonanie fałszywe, że małżeństwo czy para, partnerstwo to jest jakieś, że osoby muszą tak samo myśleć i mieć te same opinie na różne tematy i dużo czasu ze sobą spędzać i tak dalej. A teraz jakby zweryfikowało mi się to tak, że w ogóle jesteśmy wszyscy różni. I nie ma takich dwóch osób takich samych i że to jest bogactwo i piękno naszego gatunku ludzkiego, że my jesteśmy normalnie niepowtarzalni. I że jakby na tym oprzeć teraz związek, na tym właśnie cudownej różnorodności, ale szukać tych wspólnych punktów. A tymi wspólnymi punktami, myślę, jest na przykład jakiś wspólny świat wartości. Chociaż wartości w zasadzie są uniwersalne, więc, ale jeśli to opierać na jakichś wspólnych może celach, czyli jesteśmy osobni, ale jednak tak myślę, że coś musi łączyć, a tym, co łączy, to są jakieś takie wspólne działania.
1: To nie koniec spotkania z Mają Baryłkowską. Do rozmowy z moim i Państwa gościem wrócimy dosłownie za parę chwil. Zapraszam na krótką przerwę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Gdy państwo brali więcej razem, to gniazdo rodzinne, było to wyzwanie, żeby to wszystko jakoś poscalać? No bo jednak ktoś musiał zostać z dziećmi, tak mówiąc bardzo potocznie.
2: No to było trudne, bo to były czasy, kiedy mieliśmy małe dzieci, kiedy nie było takiej wiedzy i świadomości rozwoju człowieka, psychologii dziecka, co jest naprawdę ważne. No ja tak wychowywałam dzieci, mogę za siebie mówić tylko, jak mnie nauczono, jak obserwowałam, ale naprawdę no nie było tysięcy publikacji, które są teraz dostępne, podcastów o wychowaniu i tak dalej. No bardzo to było takie intuicyjne i no, muszę powiedzieć, że no, wiele błędów powieliłam mojej mamy, moich rodziców, którzy też je popełniali, błędy i tak dalej, prawda? Generacyjnych, rodowych, jakichś takich historii, które przychodziły no, z pokolenia na pokolenie. Nie korygowało się tych błędów, no bo nie było takiej świadomości. Mhm. Teraz

0: Młode aktorki mi opowiadają, no jakoś radzą sobie, no jakoś trochę tak też się mniej gra w teatrze. Mhm. Jak w naszych czasach grało, był, repertuar był bogatszy, to znaczy grało się o wiele więcej spektakli, bo były większe dotacje do teatrów, więcej było spektakli i myśmy grali po 20 parę spektakli w miesiącu, więc naprawdę no, prawie każdy wieczór.
1: Ale to też bardzo ciekawe, bo miałam takie wrażenie, że to właśnie teraz jest taka mnogość, że tak można sobie wybierać, że tyle tego wszystkiego jest, a tu się okazuje, że no niekoniecznie, że tak jak pani mówi, że kiedyś było jeszcze więcej tego wszystkiego.
0: Tak, tak, to znaczy w ogóle w teatrach, w jednym teatrze po prostu repertuar był szerszy, prawda? Bo teraz często, nie wiem, nie gra się, no różnie to bywa oczywiście w różnych teatrach, ale czasami jest tak, że się nie gra wtorki, środy, no bo jest na przykład niższa frekwencja. Gra się od, powiedzmy, od czwartku, tak? No różnie to jest, ale no myśmy wtedy grali cały tydzień, bo też widownia, no powiedzmy sobie szczerze, była w znacznie większym, wyższym stopniu organizowana niż teraz, prawda? I to były, no, instytucje państwowe, były zobowiązane do zakupu biletów i tak dalej, więc trochę tak sztucznie to też było, to raz, organizacja widowni, że te grupy zapełniały widownie, ale koła gospodyń, no ja nie wiem, no instytucje naprawdę kupowały bilety w teatrach, jakiś taki był system i nie było takiej konkurencji. Imprez, prawda, kulturalnych, kin, no przecież teraz, nie wiem, w Warszawie, no to wieczorami naprawdę to jest do wyboru, do koloru aktywności, które można podjąć, sporty, prawda, no też nie było tego fitnessów, klubów, nie wiadomo czego. Teatr, no nie miał takiej konkurencji jak teraz.
1: A jeszcze do tego wszystkiego zawsze można włączyć serial. Lubi pani grać w serialach?
0: Ja w ogóle lubię grać przed kamerą.
1: Okej. Okay. Teraz... Czyli nie ma znaczenia, czy to jest kamera filmowa, czy to jest kamera serialowa.
0: Nie, dla mnie, znaczy jest różnica, no bo technologia pracy jest oczywiście no inna, więcej scen się robi dziennie w serialu, no zupełnie inny sposób filmowania, ale jeżeli chodzi o granie, no to dla mnie nie ma różnic, że nie wiem, jest jakaś niższa jakość, tak, dla serialu, a coś ekstra środki dla filmu, no absolutnie nigdy tak nie myślę.
1: Zdarza się, że zwrócą się do pani imieniem Wanda?
0: Nie, aż tak to nie, ale jakoś tak jak mówią, to się uśmiechają. I czuję, że to jest jakiś, od razu się jakaś taka więź nawiązuje, że już taka osoba nawet na chwilę spotkana jest jakiś pretekst do jakiejś no, większej bliskości, bo też sobie myślę, że życie tak szybko płynie i że to fajnie się z każdą osobą spotkać w życiu i nawet uśmiechnąć do każdej nawet nieznanej osoby, no bo jakoś tak wszyscy jesteśmy jednak tutaj razem, jakby to powiedzieć, jedziemy na jednym wózku, jesteśmy na jednym świecie. Ja bardzo często czuję jakieś głębokie połączenie w ogóle z ludźmi.
1: Maja Baryłkowska była dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja pani bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, a państwa również po całość naszej rozmowy odsyłam na radiopogoda.pl. Do usłyszenia.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama.

0: spędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Została ostatnia reklama.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Reklama.

0: Reklama. To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
0: Reklama.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Nie uroniwszy ani jednej łzy, ale tłumiąc w piersi szloch, pani Danglars zebrała banknoty i włożyła je do torebki. Obligacje i bon zamknęła w pugilaresie i blada, milcząca, czekała choć na jedno ciepłe słowo, które pocieszyłoby ją wśród tego bogactwa. Czekała jednak na próżno. Teraz, rzekł Debray, masz przed sobą wspaniałe życie. Masz przecież około 60 tysięcy franków renty. To ogromna suma, bo przecież nie możesz przez rok brać udziału w życiu towarzyskim. Dzięki temu możesz je zużyć na wszelkie fantazje, jakie ci przyjdą do głowy. A gdyby ci to nie wystarczyło, zważywszy na styl życia, jaki wiodłaś do tej pory, gotów jestem ci dać do dyspozycji, naturalnie tytułem pożyczki, cały mój majątek, czyli 1 600 000 franków. Dziękuję panu. Wiesz pan dobrze, że to, co mi dajesz, to o wiele więcej niż potrzeba takiej biednej kobiecie jak ja, która nie zamierza pojawiać się szybko na salonach. Debray zdziwił się, lecz szybko się opanował i machnął ręką, jakby chciał powiedzieć: zrobisz pani, jak zechcesz. Pani Danglars zapewne aż do tej chwili jeszcze na coś liczyła, ale widząc ów niefrasobliwy gest, który niechcący wykonał Debray, ukośne spojrzenie, jakie mu towarzyszyło, i głęboki ukłon złożony w znaczącym milczeniu, uniosła głowę, otwarła drzwi i spokojnie, bez scen, ale i bez wahania, zbiegła ze schodów, nie raczyła nawet ukłonić się temu człowiekowi, który pozwolił jej w ten sposób odejść. Aha, zawołał Debray po jej wyjściu. Można radzić i radzić, a ona i tak zostanie w swoim pałacu. Będzie czytała romanse i grała w Landsknechta, skoro nie może już grać na giełdzie. Wziął swój rejestr i wykreślił starannie wszystkie sumy, jakie jej wypłacił. Pozostaje mi jeszcze 1 500 000. Jaka szkoda, że panna de Villefort umarła. Byłaby dla mnie pod wszystkimi względami dobrą partią. Chętnie byłbym się z nią ożenił. I jak zwykle odczekał jeszcze z flegmą 20 minut, po czym wyszedł. Diabeł Asmodeusz, twór lesarza, który zrywał dach z domów, aby zajrzeć do środka, ucieszyłby się bardzo, gdyby zajrzał do hoteliku przy ulicy Saint-Germain-des-Prés, w chwili, gdy Debray zajmował się liczeniem. Nad pokojem, gdzie przed chwilą Debray dzielił miliony między siebie a panią Danglars, znajdował się inny pokój, w którym mieszkały znane nam osoby. Odegrały na tyle istotną rolę we wcześniejszych wydarzeniach, że wrócimy do nich z zainteresowaniem. Mieszkali tam Mercedes i Albert. Mercedes bardzo się zmieniła. Nie chodziło jednak o ubiór. Nawet w najlepszych czasach nigdy nie nosiła zbytkowych, krzykliwych strojów, które do tego stopnia zmieniają wygląd kobiety, że nie rozpoznaje się jej w skromniejszej sukni. Nie wpadła też w depresję, która mogłaby odbić się piętnem na jej twarzy. Nie. Mercedes zmieniła się, ponieważ utraciła blask w oczach, a z jej ust zniknął uśmiech, ponieważ na skutek nieustannego zakłopotania przygasł jej tak niegdyś błyskotliwy dowcip. To nie ubóstwo stłumiło ów dowcip. Nie z braku odwagi znosiła tak źle nędzę. Zagubiona w swej sferze, do której sama zeszła, jak człowiek, który wychodzi z jaśniejącego światłami salonu, aby pogrążyć się w najgłębszych ciemnościach, podobna była do królowej, która z pałacu przeniosła się do chaty. Zmuszona zadowalać się tylko rzeczami niezbędnymi, sama się w tym wszystkim nie poznawała, nakrywając sama do stołu, stawiając na nim grube, fajansowe talerze, śpiąc już nie w puchu, ale na twardym tapczanie. Piękna katalonka, czy raczej szlachetna hrabina, straciła dumne spojrzenie i czarujący uśmiech, ponieważ gdzie nie spojrzała, widziała tylko przygnębiające przedmioty. Pokoik oklejony był szarą tapetą, jaką oszczędni właściciele hoteli wybierają najczęściej, ponieważ najmniej się brudzi. W pokoju nie było dywanu. Meble raziły fałszywym zbytkiem i krzykliwymi kolorami oczy nawykłe do wytwornego otoczenia. Pani de Morcerf mieszkała tu, od kiedy opuściła swój pałac. Całkowita cisza, jaka tu panowała, przyprawiała ją o zawroty głowy, zupełnie jak podróżnego, gdy znajdzie się nad przepaścią. Zauważywszy, że Albert obserwuje ją ukradkiem, wysilała się na uśmiech, który wyglądał jak przyklejony. I ponieważ nie odbijał się wcale w jej oczach, już nie promieniował jak dawniej ciepłem. Albert też czuł się źle w nowym otoczeniu. Trudno mu było pozbyć się nawyków dawnego, zbytkownego życia. Chciał chodzić bez rękawiczek, ale uznał, że ma zbyt białe ręce. Chciał chodzić pieszo, lecz uznał, że ma na to zbyt wylakierowane buty. A jednak dwoje tych szlachetnych, inteligentnych ludzi, połączonych głęboką miłością, rozumiało się bez słów i potrafiło powiedzieć sobie bez ogródek, w jakiej sytuacji finansowej się znajdują. Mercedes nie zbladła zatem, gdy Albert powiedział: „Mamo, nie mamy więcej pieniędzy”. Nigdy przedtem Mercedes nie zaznała prawdziwej nędzy. Często w młodości mówiła o swoim ubóstwie, lecz ubóstwo i nędzę dzieli ogromna przepaść. U Katalończyków brakowało jej wielu rzeczy, ale innych nigdy. Gdy sieci były dobre, były i ryby. Kiedy udało się je sprzedać, był sznurek na reperację sieci. Nie miała przyjaciół, żyła tylko swoją miłością, ale miłość ta nie miała nic wspólnego z jej sytuacją materialną. Musiała wtedy myśleć tylko o sobie, a tym, co miała, hojnie się dzieliła. Dzisiaj musiała się dzielić, ale nie miała czym. Nadchodziła zima. Mercedes nie miała czym napalić w tym wyziębionym i pustym pokoju. Ona, która mieszkała w pałacu ogrzewanym kaloryferami od piwnic postrych. Nie miała ani jednego kwiatka. Ona, której apartament był jedną wielką oranżerią pełną najkosztowniejszych roślin, ale miała jeszcze syna. Oboje traktowali swój obowiązek jednakową egzaltacją. Egzaltacja graniczy z entuzjazmem, a entuzjazm czyni nas nieczułymi na rzeczywistość. Ale entuzjazm ucichł i krok po kroku trzeba było powrócić do rzeczy realnych. Mamo, mówił Albert w chwili, gdy pani d'Anglars schodziła ze schodów, policzmy nasze bogactwa. Muszę wiedzieć, ile mamy, zanim zacznę dalej planować. Co mamy? Nic, rzekła Mercedes z bolesnym uśmiechem. Mamo, mamy przecież 3000 franków. Twierdzę, że za tę sumę uda nam się we dwoje prowadzić bardzo przyjemne życie. Dziecko jesteś, westchnęła. Niestety, mamo, za dużo wydałem w życiu pieniędzy. Wiem, jaką mają wartość. 3000 franków to ogromna suma. Buduję na niej cudowną, bezpieczną przyszłość. Mówisz tak, mój drogi, ale najpierw zastanów się, czy przyjmiemy te 3000, rzekła Mercedes, czerwieniąc się. Ależ zdawało mi się, że to postanowione, odparł stanowczym tonem Albert. A przyjmujemy je tym bardziej, że ich jeszcze nie mamy w ręku. Przecież są zakopane na alejach mejlańskich w Marsylii, a za 200 franków, dodał, dostaniemy się oboje do Marsylii. Za 200 franków, Albercie, zastanowiłeś się nad tym, co mówisz? O tak. Poinformowałem się na stacji dyliżansów i statków parowych, wiem wszystko dokładnie. Ty, mamo, pojedziesz do Chalon dyliżansem, zauważ, traktuję cię jak królową, bo to kosztuje 35 franków. Albert pochwycił pióro i zaczął pisać. Dyliżans 35 franków. Statek parowy z Chalon do Lyonu 6. Statek parowy z Lyonu do Awinionu 16. Z Awinionu do Marsylii 7. Koszty podróży 50. Razem 114 franków. No, powiedzmy 120, dodał Albert z uśmiechem. Prawda, mamo, jaki jestem hojny? A ty, moje biedne dziecko? Ja? Nie widzisz, że zostawiam dla siebie 80 franków? Młody człowiek, mamo, nie potrzebuje takich wygód. Zresztą wiem dobrze, co to znaczy podróż. Tak, wynajętym powozem i z własnym służącym. Inaczej też, mamo. Dobrze, rzekła Mercedes, ale skąd weźmiemy te 200 franków? Oto one, a tu kolejne 200. Sprzedałem zegarek za 100 franków, a breloczki za 300. Ale traf, breloczki były warte 3 razy więcej od zegarka. Jesteśmy więc bogaci. Zamiast 114 franków na podróż dla ciebie, kochana mamo, masz 250. Ale jesteśmy jeszcze coś winni w hotelu. 30 franków, ale ja je zapłacę z moich 150. To już postanowione, a ponieważ potrzebuję na drogę tylko 80 franków, widzisz, że aż tarzam się w luksusie, ale to jeszcze nie wszystko. Co powiesz na to, mamo?
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: I Albert wyjął mały karnet zamykany na złoty zamek. Była to jedna z jego dawnych fantazji, a może pamiątka po jakiejś tajemniczej kobiecie okrytej woalem, jednej z tych, które pukały czasem do furtki. Z karneciku Albert wyciągnął 1000-frankowy banknot. A to co? Zdziwiła się Mercedes. 1000 franków, mamo, i to zupełnie nowiutkie. Ale skąd to wziąłeś? Posłuchaj, mamo, ale nie denerwuj się za bardzo. Albert wstał, ucałował matkę w policzki i zaczął się jej przyglądać. Mamo, nie wyobrażasz sobie nawet, jaka jesteś śliczna, rzekł, a w jego głosie brzmiała głęboka synowska miłość. Jesteś najpiękniejszą, najszlachetniejszą kobietą, jaką kiedykolwiek widziałem. Dziecko drogie, szepnęła Mercedes, usiłując na próżno wstrzymać łzy. A nieszczęście, jakie na ciebie spadło, zmieniło moją miłość w uwielbienie. Ale ja wcale nie jestem nieszczęśliwa, bo mam syna. Dopóki mam syna, nigdy nie będę nieszczęśliwa. No i właśnie tu zaczyna się dla ciebie czas próby. Wiesz, jakie są nasze ustalenia? A to myśmy już coś ustalili? Zapytała Mercedes. Tak, ustaliliśmy, że zamieszkasz w Marsylii, a ja pojadę do Afryki. Zrzeknę się mojego nazwiska i wsławię się pod innym. Mercedes westchnęła. Otóż, mamo, wczoraj zaciągnąłem się do spachisów, dodał młody człowiek, spuszczając oczy z zawstydzeniem. Sam bowiem nie zdawał sobie sprawy, ile szlachetności okazał, decydując się na to upokorzenie. A raczej uznałem, że mogę sobą rozporządzać i sprzedałem się. Od wczoraj kogoś zastępuję. Sprzedałem się, jak to mówią, dorzucił z wymuszonym uśmiechem, za więcej niż sądziłem, że jestem wart. Aż za 2000 franków. A więc te 1000 franków, zadrżała Mercedes, to połowa sumy, drugą zapłacą za rok. Mercedes uniosła oczy w górę i po policzkach spłynęły jej łzy. Cenę jego krwi, wyszeptała. Tak, roześmiał się Albert, jeśli zginę, ale zapewniam cię, droga mamo, że do ostatnich sił będę bronić mojej skóry. Nigdy przedtem nie odczuwałem takiej chęci życia. Boże, Boże, zawołała Mercedes. Ale dlaczego myślisz, że mnie zabiją? Czy zginął La Morissière, ten Ney, południa? Czy zginął Changamier? Czy zginął Morel, którego znamy? Pomyśl, mamo, jaka to będzie radość dla ciebie, gdy mnie zobaczysz z powrotem w szamerowanym mundurze. Zapewniam cię, że zamierzam w nim wyglądać przepięknie. Wybrałem tę formację z kokieterii. Mercedes westchnęła, siląc się na uśmiech. Szlachetna kobieta pojmowała dobrze, że jej dziecko ponosi cały ciężar ofiary. A więc rozumiesz, mamo, odezwał się Albert, masz zapewnione 4000 franków. Będziesz za nie żyła w dostatku przez 2 lata. Tak sądzisz? W tych słowach, które się jej wyrwały, było tyle bólu, że ich prawdziwe znaczenie nie uszło uwadze Alberta. Serce mu się ścisnęło, chwycił dłoń matki i utulił ją w swoich. Tak będziesz żyła, powtórzył. Tak, będę żyła, zawołała Mercedes, ale ty nie wyjedziesz, prawda? Mamo, wyjadę, rzekł Albert spokojnym, ale stanowczym głosem. Kochasz mnie zbyt mocno. Nie pozwolisz, abym żył tu bezczynnie jak próżniak. Zresztą już podpisałem. Postąpisz zgodnie ze swoją wolą, a ja zdam się na Boga. Nie postąpię zgodnie ze swoją wolą, ale tak, jak dyktuje mi rozum i konieczność. Jesteśmy oboje w rozpaczliwej sytuacji. Co dla ciebie dziś znaczy życie? Nic. A dla mnie? No, niewiele by znaczyło, gdyby nie było ciebie, mamo. Wierz mi, gdyby nie ty, przysięgam ci, że odebrałbym je sobie w dniu, kiedy zwątpiłem w mojego ojca i wyrzekłem się jego nazwiska. Ale żyję. A jeśli przyrzekniesz mi, że nie stracisz nadziei, jeżeli zaufasz mi i powierzysz mi swoje przyszłe szczęście, doda mi to siły. W Afryce pójdę do gubernatora. To szlachetny człowiek, a przede wszystkim prawdziwy żołnierz. Opowiem mu naszą smutną historię i poproszę, aby od czasu do czasu spojrzał tam, gdzie będę. Jeśli zwróci na mnie uwagę, za 5 roku będę oficerem albo zginę. Jeśli zostanę oficerem, twój byt, droga mamo, będzie zapewniony. Będę miał wystarczająco dużo pieniędzy dla siebie i dla ciebie. A co więcej, zdobędę sławę. A dzięki temu oboje będziemy dumni z mojego nowego nazwiska, bo przybiorę twoje panieńskie nazwisko. Jeśli zaś zginę, tak, jeśli zginę, wtedy możesz i ty umrzeć. To będzie szczyt, ale i kres naszych nieszczęść. Dobrze, odparła Mercedes, spoglądając szlachetnie. Masz rację. Pokażemy ludziom, którzy nas obserwują i czekają, co zrobimy, aby nas osądzić. Pokażemy im, że zasługujemy przynajmniej na współczucie. Ale dość tych przygnębiających myśli, obruszył się Albert. Przysięgam ci, że jesteśmy, a przynajmniej możemy być, bardzo szczęśliwi. Jesteś kobietą inteligentną i zdolną do rezygnacji, a ja wyzbyłem się wielu swoich upodobań i przygasiłem temperament. Mam przynajmniej taką nadzieję. Gdy wstąpię do wojska, na pewno się wzbogacę. A ty, gdy wprowadzisz się do domu pana Dante, na pewno odetchniesz spokojnie. Spróbujmy, bardzo cię proszę, musimy spróbować. Tak, spróbujmy, bo ty musisz żyć. Musisz być szczęśliwy. Czyli podzieliliśmy się już, mamo, dodał Albert, udając całkowity spokój. I możemy wyjeżdżać. Chodźmy, zarezerwowałem ci miejsce. A dla siebie? Muszę tu jeszcze zostać 2 albo 3 dni. To początek naszej rozłąki i powinniśmy już powoli się do tego przyzwyczajać. Potrzebuję kilku listów polecających i paru informacji o Afryce. Spotkamy się w Marsylii. Dobrze więc, jedźmy, rzekła Mercedes, narzucając na siebie kaszmirowy czarny szal, jedyny jaki wzięła, a przypadkiem bardzo kosztowny. Jedźmy. Albert zebrał w pośpiechu papiery, zadzwonił po kogoś z hotelu, aby uregulować zaległe 30 franków, podał matce ramię i wyszli na schody. Ktoś schodził przed nimi. Usłyszawszy szelest jedwabnej sukni ocierającej się o balustradę, obejrzał się. De Bray, szepnął Albert. Albert? Zawołał sekretarz ministra i zatrzymał się. Ciekawość przemogła u niego nad chęcią zachowania incognito. Zresztą i tak go już rozpoznano. Istotnie, to było dopiero ciekawe spotkanie. Zapomniany hotelik, a w nim młodzieniec, którego nieszczęsna historia narobiła w Paryżu tyle hałasu. Jak się masz, Albercie? Rzekł De Bray. A gdy dostrzegł w półmroku zgrabną postać pani de Morkerf, całkiem zawoalowaną, dodał z uśmiechem. A, przepraszam bardzo, nie przeszkadzam ci, Albercie? Albert zrozumiał, co miał na myśli De Bray. Mamo? Rzekł, zwracając się do Mercedes. To pan de Bray, sekretarz ministra spraw wewnętrznych, niegdyś mój przyjaciel. Jak to? Niegdyś? Wybełkotał de Bray. Co ty opowiadasz? Powiedziałem tak, panie de Bray, ponieważ od dziś nie mam już przyjaciół i nawet nie powinienem ich mieć. Jestem panu wdzięczny, że raczył pan mnie rozpoznać. De Bray podszedł wyżej i uścisnął serdecznie dłoń Alberta. Wierz mi, Albercie, rzekł ze wzruszeniem, do którego był jednak zdolny, wierz mi, że głęboko ci współczuję i że jestem gotów pomóc ci w każdej chwili. Dziękuję, odparł z uśmiechem Albert. Pomimo tego całego nieszczęścia, jesteśmy jeszcze na tyle zamożni, że nie potrzebujemy pomocy od nikogo. Wyjeżdżamy z Paryża. Podróż mamy już opłaconą, a zostało nam jeszcze 5000 franków. De Bray zaczerwienił się ze wstydu. Miał przecież przy sobie 1 000 000 franków, a chociaż był człowiekiem racjonalnym i nieskorym do wielkich uniesień, nie mógł powstrzymać w sobie myśli, że oto pod dachem jednego domu przebywały 2 kobiety. Jedna, słusznie zhańbiona, wybiegła stąd z sumą 1,5 miliona franków i była biedna, a druga, dotknięta niesprawiedliwym ciosem, wychodziła z 2 groszami i była bogata. Porównanie to zachwiało poglądami de Braya. Filozoficzny wydźwięk sceny przytłoczył go. Wyjąkał kilka grzeczności na pożegnanie i szybko zbiegł ze schodów. Tego dnia jego podwładni bardzo ucierpieli z powodu złego humoru pana sekretarza. Ale wieczorem de Bray kupił sobie piękną kamienicę przy bulwarze de la Madeleine. Miała przynosić 50 000 liwrów dochodu rocznie. Nazajutrz, o 5 po południu, w chwili gdy de Bray podpisywał akt własności, pani de Morkerf uściskała syna i wsiadła do dyliżansu. W jednym z okien stacji dyliżansów Lafitta od strony podwórza na znajdującej się nad biurami antresoli stał jakiś mężczyzna. Patrzył, jak Mercedes wsiadała do powozu. Widział, jak odjeżdżał dyliżans i jak odchodził Albert. Pełen wątpliwości przeciągnął po czole dłoń i westchnął: jakże mam zwrócić tym niewinnym ludziom szczęście, które im zabrałem? Pomoże mi w tym Bóg.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Jedna z części więzienia de la Force, w której zamyka się najniebezpieczniejszych i najgroźniejszych przestępców, nazywa się dziedzińcem świętego Bernarda. Więźniowie nazwali to miejsce w swoim jędrnym języku lwią jamą. Prawdopodobnie dlatego, że ci, którzy tu przebywają, gryzą często kraty, a czasami nawet strażników. To więzienie w więzieniu. Mury mają tu podwójną grubość. Każdego dnia klucznik bada starannie masywne kraty. Po herkulesowej posturze strażników, ich zimnym, przenikliwym spojrzeniu widać, że zostali specjalnie dobrani, aby trzymać w ryzach więźniów, siejąc inteligentnie postrach. Podwórze tej części więzienia otaczają wysokie mury. Słońce może się nad nimi prześliznąć tylko ukośnym promieniem, jeśli oczywiście zdecyduje się zajrzeć do tej otchłani brzydoty moralnej i fizycznej. Na bruku podwórza od świtu niczym cienie snują się ludzie, strapieni, błędni i bladzi. Ludzie jakby już zgarbieni na widok topora, który ostrzy dla nich sprawiedliwość. Stoją lub siadają w kucki pod murem, gdyż mur wchłania ciepło słoneczne i zatrzymuje je najdłużej. Gawędzą po dwóch, ale najczęściej stoją samotni, wpatrując się bezustannie wzrokiem utkwionym w furtę, która otwiera się co jakiś czas niczym paszcza, aby wchłonąć jednego z nich albo wyżygać nowego więźnia. Żużel z pieca, w którym kotłuje się społeczeństwo. Dziedziniec świętego Bernarda ma osobną rozmównicę. To długa, prostokątna sala, podzielona na dwie części za pomocą podwójnych krat, stojących w odległości 3 stóp, tak, aby odwiedzający nie mógł uścisnąć więźniowi ręki albo podać mu czegoś. Sala ta jest ponura, wilgotna i pod każdym względem może budzić grozę, zwłaszcza gdy pomyśleć, jak wiele okropnych zwierzeń prześliznęło się przez te zardzewiałe od oddechów kraty. A jednak to równie obrzydliwe miejsce jest rajem dla ludzi, których dni są już policzone. Pokrzepia ich kontakt z tak utęsknionym społeczeństwem. Ba, zdają się nim tu wręcz rozkoszować. Z lwiej jamy wychodzi się bowiem niemal zawsze po to, aby odjechać na rogatkę Saint-Jacques, na galery lub do innego więzienia. Po podwórzu, które właśnie opisaliśmy, aż ociekającym od przenikliwej wilgoci, przechadzał się z rękami w kieszeniach jakiś młodzieniec. Reszta więźniów obserwowała go z ogromną ciekawością. Dzięki wytwornemu krojowi ubrania mógłby uchodzić za człowieka z wyższej sfery, ale ubranie to było w strzępach. Choć bynajmniej nie było też znoszone. Cienkie, jedwabiste sukno nabierało, tam gdzie nie było podarte, połysku za każdym dotknięciem ręki więźnia. Młodzieniec starał się je starannie oczyścić, pragnąc, aby wyglądało jak nowe. Równie starannie zapiął batystową koszulę, kiedyś białą, a lakierowane buty wyczyścił rogiem chusteczki ozdobionej monogramem i hrabiowską koroną. Kilku pensjonariuszy lwiej jamy przyglądało się temu z nieskrywanym zainteresowaniem. Patrzcie, jak się ten książę stroi, rzekł jeden z przestępców. Ależ to śliczny chłopak, rzekł drugi, gdyby tylko miał grzebień i pomadę, zbledliby przy nim wszyscy żandarmi. Nowiutki fraczek, trzewiki aż lśnią. To pochlebne dla nas, że mamy takich grackich kolegów. A ci łajdacy żandarmi to dopiero bandyci, zazdrośnicy. Takie ubranie tak podrzeć. No, to chyba łotrzyk jak się patrzy, dorzucił inny. Maczał palce we wszystkim i to na dużą skalę i taki młody. Świetny chłopak. A przedmiot tego ohydnego podziwu upajał się tymi pochwałami, albo raczej tylko ich dźwiękiem, bo samych słów nie mógł dosłyszeć. Gdy skończył toaletę, podszedł do okienka kantyny, o które się opierał strażnik. — Mój panie, bądź tak łaskaw i pożycz mi 20 franków, — rzekł młody człowiek do strażnika. — Niedługo ci oddam, ze mną nie ma ryzyka. Pamiętaj, że moi krewni posiadają więcej milionów niż pan groszy. — No, tylko 20 franków. Proszę, chciałbym sobie wziąć separatkę i kupić jakikolwiek szlafrok. Nie mogę tak chodzić bez przerwy w jednym ubraniu. I to w jakim ubraniu, mój panie? Ja... Książę Cavalcanti. Strażnik odwrócił się tyłem i wzruszył ramionami. Nawet się nie roześmiał, choć taka gadanina rozchmurzyłaby każdego. Nasłuchał się już wielu innych rzeczy, a właściwie wielu takich samych. Ejże, rzekł Andrea, jesteś człowiekiem bez serca. Już ja się postaram, abyś stracił tu miejsce. Strażnik odwrócił się i parsknął śmiechem. Więźniowie podeszli i ustawili się kręgiem wokół nich. Mówię ci, człowieku, ciągnął Andrea, za te parę groszy chcę sobie kupić szlafrok i wynająć osobną celę. Lada dzień spodziewam się wizyty pewnej znakomitej osobistości. Muszę go jakoś przyzwoicie przyjąć. Dobrze mówi, dobrze, ozwali się więźniowie. Do licha przecież widać, że to człowiek z wyższych sfer. Więc mu pożyczcie te 20 franków, rzekł strażnik, opierając się potężnym ramieniem o ścianę. Przecież powinniście chyba coś zrobić dla swojego kolegi. Nie jestem kolegą tych ludzi, obruszył się młodzieniec. Nie obrażaj mnie, nie masz do tego prawa. Przestępcy spojrzeli po sobie. Słychać było, jak narasta wśród nich głuchy pomruk. Nad głową arystokratycznego więźnia zaczęła zbierać się powoli burza, wywołana nawet nie tyle słowami Andrei, co prowokacją strażnika. Strażnik, pewien, że i tak uspokoi fale, jeśli zbyt się rozszaleją, postanowił nie tłumić burzy i spłatać figla na Trentowi, aby rozerwać się nieco podczas swojego

0: do policzki językiem i cmoknął w szczególny sposób. Tak porozumiewają się między sobą bandyci, gdy nie mogą rozmawiać. Był to tajny znak, którego nauczył go Kadrus. Poznali jednego ze swoich. Chustki opadły, podkuty kapeć wrócił na nogę głównego kata. Parę głosów oświadczyło, że ten pan miał rację, że może być na swój sposób uczciwym człowiekiem, a oni chcieli dać tylko przykład wolności poglądów. Tumult ucichł. Strażnik zdziwił się tak bardzo, że natychmiast podniósł Andrei ręce do góry i jął go rewidować, sądząc, że mieszkańcy Lwiej Jamy ulegli czemuś bardziej namacalnemu i bardziej przekonywującemu, niżli sam urok osobisty młodzieńca. Andrea nie opierał się, choć trochę oponował. Wtem w okienku zabrzmiał głos. Benedetto! Wołał inspektor. Strażnik wypuścił ofiarę. Wołają mnie, rzekł Andrea. Do rozmównicy! Zawołał ten sam głos. I widzi pan? Ktoś przyszedł do mnie z wizytą. No, drogi panie, przekonasz się, czy z księciem Cavalcantim można obchodzić się jak z byle kim. I Andrea, przemknąwszy jak cień przez dziedziniec, wybiegł przez uchyloną furtę, zostawiając w podziwieniu kolegów i strażników. Ale i jego samego to zaskoczyło. Przebiegły młodzieniec nie skorzystał w więzieniu z przywileju korespondencji, jak to czynią zwykli ludzie, aby prosić o pomoc. Zachował stoicką powściągliwość. Jestem wyraźnie podopiecznym jakiegoś możnego człowieka, mówił sam do siebie. Wszystko za tym przemawia. To nagłe szczęście, łatwość, z jaką przeskoczyłem wszelkie przeszkody, improwizowana rodzina, znakomite nazwisko, jakie mi nadano, złoto, którym mnie obsypano, świetne znajomości, zaspokajające moje ambicje. Na nieszczęście, fortuna zapomniała o mnie na chwilę, nie było mojego protektora, zgubiło mnie to, ale nie do końca, nie na zawsze. Ręka na chwilę się cofnęła, ale pochwyci mnie opiekuńczo w chwili, gdy będę już nad przepaścią. Czemu miałbym ryzykować jakimś nieostrożnym krokiem? Być może pozbawiłbym się w ten sposób opiekuna. Może mnie z tego wyciągnąć na dwa sposoby. Albo załatwi mi ucieczkę, okupiwszy ją złotem, albo przekupi sędziów, a ci mnie uniewinnią. Wstrzymajmy się od mówienia i działania, póki nie nabiorę już całkowitej pewności, że zostałem całkowicie upuszczony, a wtedy... Andrea ułożył sobie cały plan, który można uznać za zręczny. Nędznik był nieustraszony w ataku, a zawzięty w obronie. Zniósł nędzę i rozmaite prywacje, cechujące tego rodzaju zbiorowe więzienia. Tymczasem jednak natura, a raczej nawyki, brały nad nim górę. Cierpiał, że jest obdarty, brudny i głodny. Czas zaczął mu się dłużyć. Wtedy to właśnie inspektor wezwał go do rozmównicy.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i po...

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny. Każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

Gdy masz mi coś do powiedzenia i szukasz wielkich słów, pamiętaj, taniec wszystko zmienia w tańcu. I to mój muzyczka cię zagłuszy.

par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan. Smętny

0: Dzień dobry, Katarzyna Grochola. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.
1: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie? Odszedłeś z mojej książeczki kart? Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał?

0: Autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja.

stać mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje

0: rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej.
1: I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata,
0: herbaty szklanka.

0: O jakżeś bliska chwilko.
1: Jesień, pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A cóż za rok,
0: a kolor jak,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak. No też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić?

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało, czyżby

Perhaps.

0: daj, czego widać żadna. Przedtem dać nie chciała.
1: Daj, co mi wzrok zczerwieni i serce połechce. Daj, czego ci chcę od ciebie.